0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ekofabryka w Wejherowie ponownie uruchomiła banki słoików. To miejsca szczególnie przydatne w przygotowywaniu domowych przetworów. Osoby, które mają nadmiar czystych, pustych słoików, mogą zostawić je w specjalnie wyznaczonych miejscach. Z kolei ci, którym słoików brakuje do przygotowywania przetworów, mogą zabrać ich tyle, ile potrzebują. Banki słoików działają w trzech lokalizacjach: targowisko przy ulicy Rzeźnickiej, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Ekologicznej 7 oraz pomorska hala targowa przy ulicy Pomorskiej. Organizatorzy przypominają, że do punktów należy przynosić wyłącznie czyste słoiki. Jak zachęca Ekofabryka, pierwsze przetwory już trafiają do domowych spiżarni, a pełnia sezonu owocowo-warzywnego dopiero przed nami. Z tej okazji wracamy z naszymi bankami słoików. Gdynia nie zapomina o trudnej historii. Na cmentarzu witomińskim odsłonięto tablicę pamięci poświęconą Polakom z Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej zamordowanym w czasie II wojny światowej w wyniku ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Tablica upamiętnia ofiary zbrodni wołyńskiej, dzieci, kobiety i mężczyzn, którzy zostali zamordowani w latach 1943-1945. Uroczystość odbyła się pod hasłem Genocidium Atrox. W wydarzeniu uczestniczył dr Marek Szymaniak, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jak mówił, cmentarz witomiński, gdyńskie Powązki ma dla nas szczególne znaczenie. Dzisiaj symbolicznie staje się także przestrzenią, w której wspólnota ludzi wolnych i niepodległych daje świadectwo pamięci o naszych rodakach mordowanych 83 lata temu przez ukraińskich zbrodniarzy na Wołyniu. Oni wołają do nas z anonimowych dołów śmierci. Wołają o pamięć, prawdę, modlitwę i nieustawanie w staraniach o odnalezienie ich doczesnych szczątków oraz odprowadzenie ich w ostatnią drogę. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Gdyni. W programie znalazły się apel pamięci, odsłonięcie i poświęcenie tablicy, salwa honorowa oraz złożenie wieńców.
2: Ameryka zagości w Wejherowskim Parku. Przed nami wyjątkowy piknik w rytmach prosto zza oceanu. Ten odbędzie się w sobotę 19 lipca w Parku Miejskim imienia Majkowskiego w Wejherowie. O godzinie 14.30 zainauguruje go występ dzieci w ramach Odysei Umysłu. Następnie o 15.00 zaplanowano prezentację zdjęć i pamiątek podróżnika Radosława Skwarły. Pół godziny później odbędzie się kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. Część muzyczna rozpocznie się o 17.00 koncertem zespołu The Trask. O 18.30 na scenie wystąpi White Rumor and Friends, a gwiazdą wieczoru będzie grupa The King's Friends z widowiskiem Elvis Show, którego początek zaplanowano na 20.00. Na uczestników czekać będzie także wiele atrakcji towarzyszących. Organizatorzy przygotowali dmuchańce dla dzieci, mechanicznego byka rodeo, stanowisko do rzutu lasem, malowanie twarzy przez Indiankę, fotobudkę oraz żywą rzeźbę Statui Wolności. Nie zabraknie również ekspozycji amerykańskich samochodów i motocykli oraz stoisk gastronomicznych. Pełen program imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Produkty prosto od rolnika przez jeden dzień będą królować w Wejherowskim Parku. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się lokalny ryneczek produktów rolnych. Jak zachęcają organizatorzy, prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz zaprezentować swoje produkty? Weź udział w lokalnym ryneczku produktów rolnych i spotkaj się z mieszkańcami powiatu wejherowskiego. Udział jest bezpłatny, organizator zapewnia miejsce wystawiennicze. Do udziału zaproszeni są producenci żywności, pszczelarze, ogrodnicy, sadownicy oraz wszyscy rolnicy oferujący produkty z naszego regionu. Organizatorem wydarzenia jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Patrona honorowy objął starosta wejherowski.

0: Ryneczek odbędzie się 19 lipca w godzinach 10-15 w Parku Majkowskiego w Wejherowie. Wejherowo odwiedziła delegacja złożona z przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Wśród gości znaleźli się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wicepremier Krzysztof Gawkowski, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister Katarzyna Kotula oraz wicewojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyno. Wizyta rozpoczęła się w wejherowskim ratuszu. Delegację powitali zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz skarbnik miasta Anna Lewandowska. Goście zwiedzili również ratusz, poznając historię Wejherowa i działalność miejscowego samorządu. Jednym z punktów wizyty był pokaz przygotowany w ramach rekonstrukcji historycznej Staropolskie Dziedzictwo Wejherowa. Prezentacja przybliżyła uczestnikom dzieje miasta oraz realia życia w XVII wieku. Delegacja odwiedziła także Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego, będący jednym z bardziej charakterystycznych miejsc wypoczynku i rekreacji w Wejherowie. Zdjęcia z tej wizyty znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Ważna informacja dla gdyńskich kierowców: naprawa kanalizacji spowoduje utrudnienia na jednej z ulic. W środę 15 lipca od godzin porannych na ulicy Kalksztajnów rozpoczyna się naprawa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ulicą Sambora do posesji na ulicy Kalksztajnów 25. W związku z tym na wskazanym odcinku należy spodziewać się utrudnień w ruchu ze zwężeniem jezdni włącznie. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 17 lipca. Na późniejszych etapach zostanie wyremontowana nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kalksztajnów od skrzyżowania z ulicą Sambora do ulicy Komandorskiej. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Gmina Kozakowo zaprasza na bezpłatne warsztaty. Te dotyczyć będą ochrony ludności i obrony cywilnej. Zajęcia organizowane są przez Polski Czerwony Krzyż na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, zwiększenie bezpieczeństwa rodzin oraz budowanie odporności społeczności lokalnej na różnego rodzaju kryzysy, zarówno te spowodowane siłami natury, jak i awariami technicznymi czy innymi zdarzeniami wymagającymi szybkiego działania. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu, a także w sytuacjach kryzysowych. W trakcie warsztatów poruszane zostaną takie zagadnienia jak rozpoznawanie sygnałów alarmowych, przygotowanie do ewakuacji, pierwsza pomoc przedmedyczna czy cyberbezpieczeństwo. Warsztaty na terenie gminy Kozakowo będą organizowane w następujących terminach: 22-29 lipca, 5-12-19-26 sierpnia, 5-12-19-26 września, 10-17-24-31 października oraz 7-14-21-28 listopada.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Budzicie się rano, telefon jak zwykle leży obok was na stoliku, no i postanawiacie dzisiaj zostawić go w domu i wyjść bez telefonu. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację? Dzisiaj Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. To może warto spróbować, może warto dzisiaj być poza siecią. Co wy na to? Ja wiem, że nie każdy tak może. Kiedyś mówiło się o tym, że telefon daje wolność, a po jakimś czasie stwierdziliśmy, że to jest nie wolność, tylko smycz, która nas niestety trzyma. I tak to już nam zostało. Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry, witajcie w środę, 15 lipca. To 196 dzień roku, do końca którego zostało nam 169 dni. Wschód słońca 4:30, zachód 21:13. Dzień trwa 16 godzin 43 minuty i jest krótszy od najdłuższego o 33 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 69 dni. A myśl na dziś, życie to podróż, którą należy się cieszyć, a nie problem do rozwiązania.

0: najważniejsze to cieszyć się życiem, być szczęśliwym, tylko to się liczy. Tak powiedziała Audrey Hepburn. To ja życzę wam, żebyście byli szczęśliwymi ludźmi, nie tylko dzisiaj, ale może być dzisiaj szczęśliwym bez telefonu. Cóż, może warto spróbować swoich sił w tej materii właśnie dzisiaj w dniu bez telefonu. Arkadiusz Mięczewski jeszcze raz witam i zapraszam na nasze poranne spotkanie, mówiąc wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Opel Auto Duke. Przed tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super!

0: R. Od razu umawiam się na wizytę.
1: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.
3: W Aquaparku powstała nowa, nietypowa wystawa. O niej już za chwilę powiemy. Także o drogowych inwestycjach w Chocielewku oraz usłyszycie o naborze wniosków o miejskie stypendia kulturalne w Słupsku. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Aquaparku Reda otwarto Artbox, największą galerię immersyjną w Polsce. Pierwszą ekspozycją przygotowaną dla odwiedzających jest Dino Experience, które dzięki projekcjom 360 stopni i technologii wirtualnej rzeczywistości przenosi gości do świata dinozaurów. W Redzie została otwarta największa w Polsce galeria immersyjna.
4: A immersyjna to znaczy, że sztuka atakuje nas ze wszystkich stron. To nie są wiszące na ścianie obrazy, to nie jest nudna nauka, to jest miejsce, gdzie zanurzamy się w nauce, zanurzamy się w sztuce, zanurzamy się w historii.
3: Mówi prezes Izby Gospodarczo-Handlowej Andrzej Jaworski. Obecnie Artbox znajduje się wystawa poświęcona dinozaurom. Jednak, jak mówią twórcy, przestrzeń daje wiele możliwości.
5: Tak naprawdę to tylko nasza wyobraźnia decyduje, co na tych ścianach przedstawimy, jaką treść przekażemy, więc jest to idealne miejsce na konferencje, kongresy, eventy, ale również prywatne okoliczności, rodziny, na imprezy, więc tak naprawdę zapraszamy tutaj każdego i każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie.
3: Opowiada pomysłodawczyni dyrektor Artbox Experience Aleksandra Pałczyńska. Wystawa Dino Experience będzie dostępna przez około 2 do 3 miesięcy. Po jej zakończeniu organizatorzy planują kolejne ekspozycje o zupełnie innej tematyce. Jesienią odwiedzający będą mogli zobaczyć wystawę poświęconą Fryderykowi Chopinowi. Szczegółowe informacje na temat Artboxa można znaleźć na stronie internetowej reda.artboxexperience.com. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Chociele zostanie zmodernizowana. Gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała 210 tysięcy złotych dofinansowania na realizację inwestycji. Całkowita wartość zadania przekracza 593 tysiące złotych. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę odcinka drogi w tak zwanym Dolnym Chocielewku. W ramach prac zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Droga łączy się z trasą powiatową i jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców, właścicieli gospodarstw rolnych oraz osób korzystających z dojazdu do okolicznych pól i posesji. Umowa na przekazanie dofinansowania została podpisana podczas uroczystości w Żukowie. Gminę Nowa Wieś Lęborska reprezentował zastępca wójta Marian Kurzydło. Samorząd podkreśla, że inwestycja poprawi komfort przejazdu oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz zaangażowaniu finansowemu gminy. Prezydent Słupska rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o miejskie stypendia w dziedzinie kultury na rok 2026. Do rozdysponowania było 37,5 tysiąca złotych. Do końca czerwca wpłynęło 15 wniosków. Komisja stypendialna zarekomendowała dofinansowanie 5 projektów artystycznych. Wsparcie otrzymują Urszula Szydlik-Zielonka za przygotowanie retrospektywnego spektaklu satyrycznego Sygnalistka, Adela Kujik-Kalinowska za projekt poświęcony twórczości Emalianow i Anny Wajmink oraz Agnieszka Chmielnik za spektakl taneczny Szepty Możliwości. Stypendia przyznano również Adamowi Leo za organizację koncertu w Teatrze Rondo wraz z jego dokumentacją dźwiękową i filmową oraz Jakubowi Mielewczykowi za przygotowanie spektaklu młodzieżowej grupy teatralnej pod roboczym tytułem Święta Nieidealne. Miejskie stypendia mają wspierać lokalnych twórców i wzbogacać ofertę kulturalną Słupska.
6: Są czarogrody, rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Dzisiaj wschód słońca był o 4:31. Te słońce dzisiaj starać się będzie, aby było ciepło i będzie mu wychodziło to całkiem nieźle, mimo zachmurzenia od małego przez umiarkowane po duże, czyli do wyboru do koloru. Nawet przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Temperatura dzisiaj to 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie generalnie utrzymuje się umiarkowane od jakiegoś

0: Śląska.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: ten weekend będzie można zobaczyć kolejną inscenizację Bitwy pod Grunwaldem, a 15 lipca w roku 1960 w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy według powieści Henryka Sienkiewicza. W roku 1961 władze komunistyczne usunęły ze szkół naukę religii. W roku 1963 we Wrocławiu ogłoszono stan pogotowia w związku z wybuchem epidemii ospy prawdziwej. W roku 1969 ogłoszono amnestię. W roku 1864 Alfred Nobel otrzymał patent na nitroglicerynę. W roku 1869 Francuz Hippolyte Megamourier opatentował margarynę. W roku 1969 Tu-144 jako pierwszy komercyjny samolot przekroczył prędkość Mach 2. W roku 1988 premiera filmu sensacyjnego Szklana pułapka, w roli głównej oczywiście Bruce Willis, a w roku 2023 argentyński piłkarz Lionel Messi podpisał 2,5-roczny kontrakt z Inter Miami SF. A wiadomo, że Robert Lewandowski też podpisał kontrakt i też będzie grał w tej samej lidze co Lionel Messi. Wczoraj odbył się trening i prezentacja naszego zawodnika w Stanach Zjednoczonych. Takie sytuacje miały miejsce, a przed nami nowy dzień, 15 dzień lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda.

0: Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
8: Reklama.

0: właśnie przeczytałem, że Komisja Europejska planuje nam w przyszłości zrobić takiego psikusa, nam, mówię, kierowcom, że samochód będzie jechał tylko tyle, ile będą wskazywały znaki na drodze. Jak będzie 30, to będziecie mogli wciskać pedał do gazu, do dechy i niestety wasz samochód będzie jechał tylko 30 km na godzinę. Ciekawe, czy tak naprawdę będzie i czy to uda się wprowadzić, to pewnie kwestia przyszłości, a może nawet niedalekiej przyszłości. Polacy rodacy ruszają do pracy. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Pamiętajcie, że telefonów też nie używamy kierując samochodem, chyba że używacie zestawu głośno mówiącego, no to wtedy można, ale nie rozpraszajcie się zbytnio. Dowcip dzisiejszy jest taki. Brunetka telefonuje do przyjaciółki blondynki i zwierza się jej. Wiesz, my ze Stefanem kochamy się. To nie mogłaś zadzwonić, gdy już skończycie? To jest dobre. Powiem wam, że telefony, tak, to jest coś, co naprawdę można wykorzystać w różnych sytuacjach, no ale warto czasami telefon odłożyć i zadzwonić wtedy, kiedy będziecie pewni, że możecie zadzwonić. No to dzwońcie albo odłóżcie telefon, jedźcie spokojnie przed siebie, a ja życzę wam jak zwykle o poranku szerokiej drogi i zapraszam na nasz środowy poranny program.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, drożeje przez Toropa. Mężczyzna, który zaatakował Ukrainki w autobusie, usłyszał zarzuty. Szkoły pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W całej Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy, przyjdzie kolejna elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty, chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce

0: Chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek.
1: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, które nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
0: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale też południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest intensywny deszcz i lokalnie grad. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
2: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
0: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace i na warunki pracy.
2: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
0: Dlatego na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Więcej kandydatów dostanie się na studia medyczne, w tym lekarskie i dentystyczne. Rząd rozszerzył limit przyjęć na studia w nowym roku akademickim do ponad 12 200 miejsc. W kończącej się tego lata edycji studiów to było niecałe 12 tysięcy.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej miała okazję do świętowania. Nie tylko wyróżniono zasłużonych wojskowych, ale również uroczyście przekazano obowiązki nowemu dowódcy jednostki, którym został komandor pilot Wojciech Wróblewski. Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest związkiem taktycznym morskiego rodzaju sił zbrojnych. W strukturze brygady funkcjonują obecnie 3 jednostki. Dowództwo Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW oraz 43. Baza Lotnictwa Morskiego i 44. Baza Lotnictwa Morskiego. Samoloty i śmigłowce stacjonują na lotniskach w Gdyni, Siemirowicach i Darłowie. Jak mówi dowódca Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, komandor pilot Wojciech Wróblewski, lotnictwo morskie to połączenie dumy marynarza oraz pasji pilota. Ta wyjątkowość wymaga od nas konkretnych umiejętności. Latając na wybrzeżu musimy brać pod uwagę nieobliczarność morskich warunków atmosferycznych. Jednym z naszych podstawowych zadań są misje poszukiwawczo-lotnicze, które wiążą się często z poświęceniem i niemałym ryzykiem. Burmistrz Lęborka Jarosław Litwin uczestniczył w walnym zebraniu członków obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, które odbyło się po wejściu w życie ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Jak podkreśla burmistrz, nowe rozwiązanie ma stworzyć samorządom większe możliwości współpracy i poszukiwania środków na inwestycje. Metropolia ma również wspierać rozwój zintegrowanego transportu publicznego oraz realizację wspólnych przedsięwzięć. Według założeń już w pierwszym roku funkcjonowania budżet związku ma wynieść około 150 milionów złotych, a w kolejnych latach wzrosnąć do około 0,5 miliarda złotych rocznie. Jarosław Litwin zaznacza, że dla Lęborka oznacza to szansę na aktywny udział w rozwoju pomorskiej metropolii. Jak wskazuje, miasto jako zachodnia brama nowego związku chce wykorzystać możliwości, jakie daje współpraca z pozostałymi samorządami, zarówno w zakresie inwestycji, jak i projektów służących mieszkańcom. W Potęgowie udostępniono pieszym i rowerzystom budowane przejście podziemne pod torami. To nowoczesne rozwiązanie związane z przebudową linii kolejowej nr 202 oraz zamknięciem wiaduktu w ciągu ulicy Głuszyńskiej. Obiekt nie jest jeszcze ukończony, ale uznano go za najbezpieczniejszą możliwość przekroczenia torów. Początkowo ruch pieszych i rowerzystów miał odbywać się specjalnie zabezpieczonym tunelem pod zamkniętym wiaduktem. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano proponowano jednakowe korzyści.

0: wykorzystaniu nowego przejścia podziemnego. Bryła tunelu jest już gotowa, ale wciąż trwają prace wykończeniowe. Obiekt nie ma jeszcze wint ani pełnego wyposażenia instalacji. Z tunelu nie można także dostać się na perony. Na obecnym etapie przejście jedynie łączy dwie części potęgowe rozdzielone torami. Wykonawca zamontował tymczasowe poręcze i przygotował zjazd dla rowerów. Osobom z niepełnosprawnościami, które mogą mieć problem z pokonaniem przejścia, ma zostać zapewnione wsparcie transportowe. W tej sprawie należy kontaktować się z Urzędem Gminy Potęgowo. Budowa nowego wiaduktu przy ulicy Głuszyńskiej potrwa około roku. Dla samochodów wyznaczono objazd nową drogą i wiaduktem na trasie Darżyno-Potęgowo-Głuszynko. Ważna informacja dla rodziców z gminy Luzino. Rusza rekrutację do żłobka Krasnoludki w Kębłowie. Instytucja ta rozpocznie działalność 1 września. Rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani rozpoczęciem przez dziecko uczęszczania do żłobka od 1 września mogą składać wnioski o przyjęcie w formie elektronicznej do 10 sierpnia. Dokumenty należy składać drogą elektroniczną. Co ważne, rekrutacja do żłobka Krasnoludki będzie prowadzona w sposób ciągły. Oznacza to, że wnioski o przyjęcie dziecka będzie można składać również po 10 sierpnia. Więcej na ten temat przeczytacie na facebookowym profilu Urzędu Gminy Luzino.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Pogoda to dzisiaj będzie naprawdę zróżnicowana. Czasem deszcz, czasem słońce, zachmurzenie od małego przez umiarkowane po duże, a temperatura odrobinę poszła w górę od wczoraj. Dziś 22 pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1020 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, popadać można raczej symbolicznie.

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda!

0: Dzień dobry w środę, Arkadiusz Mieczewski, kłaniam się i pozdrawiam. Mam dla was dzisiaj taki challenge. Może zostawicie telefon komórkowy w domu, albo no po prostu nie będziecie go używać przez jakiś czas. Ciekawe, ile uda wam się czasu pobyć bez telefonu komórkowego. Czemu o tym mówię? Bo dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Dzisiaj również Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Ciekawe, czy młodzież też potrafi się obyć bez telefonu komórkowego przez kilka godzin. A jakie są umiejętności młodzieży? Do tego tematu na pewno jeszcze dzisiaj powrócę o poranku. 15 dzień lipca, środa, imieniny dzisiaj obchodzą Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, Anna, Daniel, Ignacy, Egon, Anastazy, Włodzimir i Cyriak. Przysłowie na dziś: w lipcu pszczeli rój, nie opłaci trudu znój. I znowu można sobie to tłumaczyć lub też nie. Za chwilę Henryk i Włodzimierz. O tych dwóch imionach w naszej porannej księdze imion. A propos Światowego Dnia Umiejętności Młodzieży, to wiem, że młodzież polska po maturze chce dostać się na najlepsze studia. Skąd wiem? No wiem i o tym wam opowiem między innymi w tej godzinie naszego porannego spotkania, także zostańcie z nami koniecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza. W miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Wejherowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie.
5: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
9: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Reklama.

0: Kiedy słyszę słowo Henryk, a właściwie imię Henryk, od razu myślę Henryk Sienkiewicz. Pozdrawiam wszystkich Henryków. Henryk to mężczyzna z wrodzoną klasą, silnym kręgosłupem moralnym i naturalnym autorytetem, który budzi szacunek od pierwszego usłyszenia. Henryk to synonim mądrości, wielkiej odpowiedzialności i niesamowitej pracowitości. Posiada niezwykle analityczny umysł, życiowy pragmatyzm oraz rzadko spotykaną cierpliwość. To człowiek czynu, który zamiast rzucać słowa na wiatr, po prostu realizuje swoje cele krok po kroku, zawsze z pełną klasą, spokojem i profesjonalizmem. To ostoja spokoju i prawdziwy filar dla swoich bliskich, urzeka swoją szarmanckością, niezwykłą lojalnością oraz subtelnym, inteligentnym poczuciem humoru. Jest przyjacielem, na którym można polegać w najtrudniejszych momentach i człowiekiem o wielkim, niezwykle gościnnym sercu. Włodzimierz to człowiek o silnej osobowości, który potrafi wprowadzać ład, harmonię i autorytet wszędzie tam, gdzie się pojawi. Synonim mądrości, wielkiego rozsądku i niesamowitej wytrwałości. Posiada niezwykle analityczny umysł, ogromną wiedzę oraz życiowy pragmatyzm. Nie rzuca słów na wiatr. To urodzony dyplomata i strateg, który potrafi z pełnym spokojem rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy. Absolutna oaza spokoju i prawdziwy filar dla swoich bliskich. Urzeka swoją gościnnością i niezwykłą lojalnością oraz wyrafinowanym, błyskotliwym poczuciem humoru. To przyjaciel na całe życie. Panowie, wszystkiego najlepszego o poranku dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
6: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Siódma 7:30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Pora zobaczyć, co tam na drogach się w naszym regionie dzieje. Zaczniemy sobie od nadmorskich miejscowości, bo chociaż pogoda sprawia, że czasem o tym zapominamy, to my dalej mamy wakacje. Środek lipca, na termometrach wysokie wartości, ale my nie o pogodzie, my o sytuacji drogowej, a ona prezentuje się naprawdę dobrze.

0: w Ustce, chociażby w tym momencie jedynie ruch podwyższony mamy na jednym skrzyżowaniu w całym mieście i to skrzyżowanie Marynarki Polskiej i Dworcowa. Zresztą to nie są poważne korki, po prostu może odrobinę widać poranny szczyt komunikacyjny, a nawet i on nie jest dzisiaj tam specjalnie intensywny. Łeba z kolei jedzie bez najmniejszych problemów. Do tego jeszcze mamy Władysławowo jako trzecie z tych nadmorskich miejscowości. No i tutaj również sytuacja prezentuje się naprawdę stabilnie w porównaniu z weekendowymi sytuacjami, chociażby na rondzie Jana Pawła II. No to naprawdę tutaj jest dobrze o tej porze, o tej 7.30, aż chce się jechać na Półwysep Helski, bo cała trasa z Redy przez Puck Władysławowo właśnie aż na Półwysep jest jak najbardziej przejezdna. Mówię tutaj o 216. Co prawda w samej Redzie jeszcze delikatnie ruch podwyższony na Puckiej, ale też to nie są zauważalne utrudnienia. Rumia przejezdna, jedynie więcej aut widać na odcinku Jana III Sobieskiego od stacji kolejowej do skrzyżowania z Sabata. Dalej mamy jeszcze Gdynię, tutaj sytuacja stabilna i bez praktycznie jakichś poważniejszych problemów. Jedynie widzę delikatnie podwyższony ruch na skrzyżowaniu Derdowskiego i Dąbka. Śródmieście przejezdne, obwodnica Trójmiejska też nie sprawia nam problemów. Zobaczmy, jak tam wejherowo nam się prezentuje. Nieźle, całkiem nieźle. Pewnie jakieś pojedyncze punkty by się znalazły, gdzie tych aut jest troszkę więcej, ale to właśnie to są tylko punkty. Do Lęborka dojedziemy bez problemu. W samym Lęborku praktycznie nie widać szczytu komunikacyjnego. Dalej na Słupsk jedziemy znowu bez najmniejszych zgrzytów i poślizgów. W samym Słupsku troszkę ruch podwyższony, ale to nie są jakieś pojedyncze miejsca. Po prostu szczyt komunikacyjny jest widoczny na drogach, ale bez jakichś poważnych korków.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: 19 stopni Celsjusza dzisiaj będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Nie jest jakiś ciężki upał, ale na szczęście zimno w ciągu dnia też nie będzie. 21 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 22 w Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie powinno utrzymywać się od małego po umiarkowane. Ta mgła, którą jeszcze nad ranem możemy obserwować, już niedługo zniknie. Na opady się nie zanosi, jeśli w ogóle się pojawią, to symbolicznej przelotnej.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

Polska młodzież chce studiować i to na dobrych uniwersytetach. Uniwersytet Jagielloński podał właśnie do wiadomości, że zakończyła się pierwsza część rekrutacji. W tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem pod względem liczby kandydatów cieszyło się prawo. Zgłosiło się na nie 2586 osób przy limicie, uwaga, 350 miejsc. Na drugim miejscu znalazło się pielęgniarstwo z liczbą 2228 kandydatów.

0: kandydatów przy limicie 200 miejsc, czyli pielęgniarstwo w modzie. Wielu maturzystów zgłosiło się też do rekrutacji na psychologię na Wydziale Filozoficznym. Było to ponad 2000 kandydatów przy limicie 140 miejsc. Kolejne oblegane kierunki to lekarski, 1779, limit 252 miejsca. Psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 1680 kandydatów przy limicie 220 miejsc. Jak widzicie, a właściwie jak słyszycie, sporo młodzieży chce się dostać na jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Ciekawe, jak inne uniwersytety podchodzą do tego tematu i czy każdemu z tych, którzy zdali maturę, uda się dostać na swój ulubiony kierunek. Trzymam kciuki za naszą polską młodzież, która rusza na studia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: Telbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jayco Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayco dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jayco Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jayco.pl.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Reklama.

0: Program Czyste Powietrze miał swoje wzloty i upadki, teraz wraca po zmianach. Od 20 lipca wchodzą w życie nowe przepisy. Jeżeli chcieliście swoje mieszkanie albo budynek z termą modernizować, to jest taka szansa. Jakie zmiany? Między innymi to, że jest skrócony wymagany okres posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Dzięki temu osoby, które niedawno kupiły lub przejęły dom, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje. Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Poszerzono grono osób uprawnionych do potwierdzenia trwałego wyłączenia starego źródła ciepła. Oprócz kominiarzy będą mogli to robić również specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Tych zmian jest jeszcze kilka. Jeżeli jesteście zainteresowani tym właśnie programem, to powinniście wejść na stronę rządową ministerstwa zajmującego się tym właśnie tematem, najlepiej na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, i tam właśnie znajdziecie szczegóły tego starego, nowego programu Czyste Powietrze. Te zmiany, przypomnę, zaczynają obowiązywać od 20 lipca.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
5: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
6: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
5: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
6: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
5: Aktywnie.
6: Gościnnie. Razem.
5: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
6: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
5: I rekreacji.
7: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
8: Nawałnice przeszły przez południe Polski, są straty i utrudnienia, a nad Bałtykiem w te wakacje wyjątkowo częste zakazy kąpieli. W polityce z kolei Jarosław Kaczyński odcina się od słów Przemysława Czarnka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. To obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicy Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur także na Górnym Śląsku. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fali prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
9: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie.

0: stanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
1: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia. Co dziesiąta kontrola sanepidu w zachodniopomorskiem kończy się mandatem. Najczęściej chodzi o niewłaściwy stan higieniczny wyposażenia i pomieszczeń, czasem też o formalności związane z pracownikami. Sanepid wziął pod lupę m.in. lody z automatu. Co piąta próbka miała za wysoki poziom bakterii, a to może świadczyć o niewłaściwej higienie. Jedną z 50 lodziarni kazano natychmiast zdezynfekować. Fala krytyki po słowach Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Czarnek stwierdził, że Polska powinna wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie finansowania zbrojeń dla Kijowa do momentu, aż Ukraina, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Wypowiedź kandydata PiSu na premiera krytykuje nawet Jarosław Kaczyński. Pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu, pisze Kaczyński na platformie X. Dodaje, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS ściga się w swojej retoryce z Grzegorzem Braunem, komentuje za to szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne.
1: Czarnek mówił o zatrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym. Tymczasem tweetowanie w sieci ma już 20 lat. Portal X, dawniej Twitter, pojawił się 15 lipca 2006 roku. Zrewolucjonizował na przykład sposób komunikowania się polityków z opinią publiczną, gdy światowi przywódcy zaczęli masowo publikować swoje komentarze i oświadczenia. Ostatnie raporty instytucji międzynarodowych wskazują za to, że platforma X to jedno z największych źródeł dezinformacji.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ocean Winds zaprasza wszystkich użytkowników jednostek pływających na spotkanie informacyjne. Ma ono dotyczyć projektu budowy morskiej farmy wiatrowej BC Wind. Spotkanie odbędzie się 27 lipca o godzinie 16.30 w centrum Merk we Władysławowie. Skierowane jest w szczególności do jednostek korzystających z obszaru kwadratów O6, O7, O8 oraz P7 i P8. Przedstawiciele Ocean Winds omówią planowane prace na morzu oraz harmonogram realizacji inwestycji. Organizatorzy zachęcają do udziału w spotkaniach i rozmowy o planowanych działaniach związanych z projektem BC Wind. 40 seniorów z Lęborka zakończyło bezpłatne szkolenia z zakresu korzystania z e-usług publicznych. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają ułatwić załatwienie codziennych spraw przez internet oraz korzystanie z usług administracji i ochrony zdrowia. Warsztaty odbyły się w czterech edycjach w 10-osobowych grupach od 17 czerwca do 17 lipca. Podczas zajęć seniorzy poznawali m.in. aplikację M-Obywatel, profil zaufany, internetowe konto pacjenta, e-recepty, e-skierowania oraz inne elektroniczne usługi publiczne. Program był dostosowany do potrzeb uczestników i obejmował również zagadnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych, badań profilaktycznych czy korzystaniem z e-legitymacji osoby z niepełnosprawnością oraz karty dużej rodziny. Szkolenia zrealizowano w ramach projektu E-Kompetencje przy wsparciu Związku Gmin Pomorskich oraz środków Krajowego Planu Odbudowy. Miasto zapowiada kolejne wydarzenie skierowane do seniorów. Już 17 lipca odbędą się czekoladowe warsztaty Kostka Szczęścia, podczas których uczestnicy będą mogli poznać podstawy tworzenia i dekorowania wyrobów czekoladowych. Jeszcze w tym roku w Słupsku rozpocznie się pierwszy etap rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury. Projekt miasta zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej programu Fenix 2021-2027. Inwestycja ma ograniczyć skutki podtopień, zwiększyć retencje wód opadowych i roztopowych oraz poprawić odporność miasta na zmiany klimatu. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 6 zadań w różnych częściach Słupska. Przy ulicach Piłsudskiego, Sobieskiego, Kopernika i Norwida oraz na odcinku Gdańska-Garncarska powstaną trawniki i ogrody deszczowe, rowy odwadniające, nowe nasadzenia oraz przepuszczalne nawierzchnie. U zbiegu ulic Piłsudskiego, Sobieskiego i Szczecińskiej zaplanowano park kieszonkowy ze ścieżkami i elementami sensorycznymi. Kolejny pod nazwą Bulwarowy Zakątek powstanie przy ulicy Grodzkiej. Przy ulicy Kaszubskiej oraz u zbiegu ulic Pileckiego i Piłsudskiego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjno-rozsączające. Przebudowane zostaną także parkingi przy ulicach Piłsudskiego i 11 listopada. Otrzymają one nawierzchnię umożliwiającą wsiąkanie wody,

0: Także nowe nasadzenie i ogrody deszczowe. Wartość projektu wynosi 15 milionów złotych. Ponad 11,5 miliona stanowi dofinansowanie z projektu Feniks. Wszystkie prace mają zakończyć się do 2028 roku. Przed nami pierwszy etap prac na ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Prace ruszą już jutro. To w ramach inwestycji rozbudowa układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka między skrzyżowaniami z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ulicy Pułkownika Dąbka. W związku z powyższym na czas wykonania robót na wysokości wjazdu do Galerii Szperk zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zajęcie lewego pasa jezdni ulicy Dąbka w kierunku Pogórza, zajęcie lewego pasa jezdni ulicy Dąbka w kierunku Estakady Kwiatkowskiego. Zakończenie prac na tym etapie i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest 21 lipca. Komunikaty dotyczące aktualnych utrudnień na gdyńskich drogach znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni pod adresem zdm-gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie umiarkowane, a temperatura dość wysoka. 22 stopnie dzisiaj będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 24 w Wejherowie, Rydzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jutrzejszy dzień z kolei ma być jeszcze cieplejszy niż dzisiaj, ale nie wybiegajmy tak do przodu. Dziś zachmurzenie od małego przez umiarkowane po duże, czasem trochę słońca będzie nam przyświecało, a czasami mogą pojawić się lekko

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Środowy, lipcowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Ja teraz wam powiem coś, o czym wy może nie wiecie i nie wiedzieliście. Otóż odczucia wszystkich Polaków generalnie są takie, że ten lipiec był taki bardzo średnio taki lipcowy. Okazuje się, że wcale nie, bo odczucia tych, którzy tak mówią, są bezpodstawne, twierdzą analitycy IMGW. Wskazują, że średnia temperatura lipca w roku 2026 roku w Polsce osiągnęła 18,9 stopnia Celsjusza. Oznacza to wynik jedynie nieznacznie wyższy od średniej z lat 91-2020. Mimo to był to najchłodniejszy lipiec od 2020 roku. Na wybrzeżu słupki rtęci pokazywały wyższe wartości od normy, ale częste zachmurzenie i silny wiatr sprawiły, że odczuwalna temperatura była znacznie niższa. I czego wy nie rozumiecie, jeżeli mówicie i myślicie, że ten lipiec był jakoś wyjątkowo zimny? I to nie był wyjątkowo zimny maj, tylko lipiec, ale analitycy IMGW twierdzą, że wcale nie był zimny, był może trochę bardziej mokry, taki bardziej nawet wyjątkowo mokry, ale nie to, żeby on był taki wyjątkowo zimny. Zresztą jeszcze kilka dni upałów przed nami, a to wszystko podniesie stan lipca, także jesteśmy jeszcze przed tym lepszym czasem. Witajcie, zapraszam was na nasze poranne spotkanie w środę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
7: Citroën Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
8: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną

0: losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
5: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
7: Reklama.

0: A kto się 15 lipca urodził, ma wstać, ma wstać, ma wstać. Nie, to taki żenujący żart prowadzącego. Kilka słów dla tych, którzy urodzili się 15 lipca. Wasze działania często nie zgadzają się z waszymi poglądami i jesteście podobno ludźmi pełnymi sprzeczności. Momentami naprawdę trudno was zrozumieć, a wasze zmienne emocje mogą wprowadzać innych w niemałe zakłopotanie. Trzeba przyznać, że nawet wasi bliscy nie potrafią nad wami zapanować, czy jakkolwiek na was wpłynąć. Wasza wrażliwość jest na tyle silna, że momentami wydaje się być wręcz teatralna czy sztuczna. Tak więc często postrzegani jesteście jako egoiści, chcący zwrócić na siebie uwagę. Istotnie jesteście, a właściwie dążycie do tego, by zabłysnąć. Chcecie być popularni i dbacie o swoją reputację. Jednak wasz styl bycia jest na tyle oryginalny i niezrozumiały dla otoczenia, że raczej odbierani jesteście jako impulsywni, nieobliczalni, aniżeli geniusze. To nie mówiłem ja tylko przekazywałem te informacje. Jeżeli chodzi o wasze zalety, to wrażliwość, delikatność, wady, zmienność, brak zdecydowania. Wasza szczęśliwa liczba to 4. Wśród urodzonych 15 lipca osób są były argentyński piłkarz Mario Kempes, Maciej Dejczer, polski reżyser filmowy i scenarzysta oraz Forrest Whitaker, amerykański aktor. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 38. Bacmyca.
4: Bacmyca.
5: Bacmyca.
4: Bacmyca.
5: Człowiek niezaradny.
4: Bacmyca.
5: Człowiek niezaradny.
4: Bacmyca.
5: Bacmyca.
4: Bacmyca.
5: Zniegło je, ale bacmyca. Miłkły piac mlikły, a przeniósł płyrcla.
4: I pójść takiego niezgółę do sklepu. Zero konkretu.
5: Zniegło je, ale bacmyca. Miłkły piac mlikły, a przeniósł płyrcla.
4: Bacmyca.
5: Człowiek niezaradny.
4: Bacmyca.
5: Bacmyca.
4: Bacmyca.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
7: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Halo, halo, dzień dobry, tu Norda. Na naszych radiowych zegarach wybiła 8.30, więc rozpoczynamy nasz raport drogowy. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku bardzo spokojnie, aktualnie bez korków. Jeżeli chodzi o drogę 214 do Łeby, dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości również bezproblemowo. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy komfortowo. Na obwodnicy metropolitalnej tak samo. W Gdyni troszkę gęściej, na drogach głównie na ulicy Północnej, Puckiej i Wiśniewskiego. Wyjeżdżamy teraz z Gdyni w kierunku Rumi, ale tutaj delikatnie zwiększony ruch na Sobieskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską, ale ruch ten jest tutaj naprawdę tylko delikatnie zwiększony. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj już bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Do Pucka dojedziemy bez korków, a w samym Pucku raczej spokojnie. Delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie również

0: Spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia, no to przed tym Rozewiem delikatnie większy ruch, ale już dalej do Karwi dojedziemy bezproblemowo. Teraz jedziemy z Lęborka w stronę Słupska trasą S6, ale tutaj nie powinniśmy po drodze napotkać utrudnień. W samym Słupsku miejscami delikatnie większy ruch, ale dosłownie minimalnie. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód, do Ustki tak samo, a w samej Ustce delikatnie zwiększony ruch jedynie na skrzyżowaniu Marynarki Polskiej z Dworcową. Na drogach w większości bardzo spokojnie, mogłabym się nawet pokusić o stwierdzenie, że nawet sennie. Pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności, bo tej nigdy za wiele. Długości i szerokości następne informacje drogowe o 9.30. Do usłyszenia, ale jeszcze prognoza pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Warto było poczekać nareszcie troszeczkę cieplej w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale temperatura. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni, nad morzem około 20. W Dębkach i Władysławowej 19 stopni, na Helu 20, w Wejherowie, Luźnie, Gniwinie 22 stopnie, a w Słupsku termometry wskażą 23 kreski.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: Poranny temat do dyskusji przy kawce. Gotówka czy karta? Co wolicie? Czym wolicie płacić? Czy gotówką, czy kartą? Są różne podejścia do tego tematu. Ja na przykład wolę kartą, bo jak mam gotówkę w kieszeni, to z reguły ją gubię. Ale są tacy, którzy mówią, gotówka to wolność, a bezgotówkowe płatności zawsze są oznaczone. No i powiem wam teraz o przykładzie Szwecji, która zobligowała banki, sklepy oraz apteki do przyjmowania od swoich klientów fizycznej waluty. Ten kraj, który posiada największy odsetek płatności do tej pory bezgotówkowych, bo 95% płatności tam odbywa się bezgotówkowo, w sklepach. W niektórych miejscach w ogóle nie ma możliwości płacenia gotówką, to ten rząd Szwecji mówi teraz tak, mówi nie, jednak wy Szwedzi powinniście mieć trochę gotówki. Przynajmniej 1000 koron szwedzkich, czyli około 387 zł w gotówce na osobę dorosłą w związku z niepewną sytuacją na świecie. Bank centralny otworzył nawet dwa magazyny z pieniędzmi, aby pomóc w utrzymaniu obiegu gotówki. A jeszcze niedawno Szwecja była pierwszym krajem, która myślała o całkowitej stworzeniu takiej elektronicznej waluty, e-korony i w ogóle pożegnaniu się z gotówką. Jak te czasy się zmieniają? A wy co? Gotówka czy jednak karta?
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i

0: dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Na kilka chwil z kulturą na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Ekologia, dobra zabawa i rodzinna atmosfera. Tak zapowiada się właśnie ekopiknik, na który już 1 sierpnia zaprasza Fabryka Kultury w Redzie w godzinach od 12 do 17. Tego dnia park miejski zamieni się w miejsce pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pokazuje, że troska o środowisko może iść w parze z dobrą zabawą. Jedną z głównych atrakcji będzie akcja wymiany elektrośmieci na sadzonki. Wystarczy przynieść niewielki zużyty sprzęt elektroniczny ważący do 4 kg i o maksymalnych wymiarach 30 na 30 cm, aby otrzymać roślinę. Liczba sadzonek jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają, że warto pojawić się jak najwcześniej. Nie zabraknie również kreatywnych warsztatów. Uczestnicy będą mogli przygotować własną kawę i sól ziołową podczas zajęć z ziołogrodami, a także poznać proces wytwarzania papieru cydru czerpanego z makulatury z dodatkiem ziół i przypraw. Na miłośników aktywności czekać będzie strefa drewnianych gier z warcabami, łamigłówkami i innymi zabawami logicznymi. Dzieci będą mogły zdobyć specjalną opaskę uprawniającą do nielimitowanego korzystania z dmuchańców. Wystarczy rozwiązać ekologiczne zagadki lub wykonać zadanie ruchowe. Podczas pikniku będzie można także odwiedzić stoisko pasieki, poznać ciekawostki o życiu pszczół i kupić naturalne miody.

Miłośnicy nowoczesnych technologii zobaczą z bliska autobus wodorowy i elektryczny prezentowany przez MZK Wejherowo. Nie zabraknie również stoisk z rękodziełem, naturalnymi kosmetykami oraz orzeźwiającymi lemoniadami. Jak zaznaczają organizatorzy, ekopiknik

Czasy się zmieniają, dziadkowie też się zmieniają. Pozdrawiam wszystkich dziadków. Jeszcze niedawno wakacje u dziadków były dla wielu rodzin czymś zupełnie naturalnym. Dziś coraz częściej rodzice dzieci słyszą nie damy rady albo mamy własne plany. Zmieniają się role i oczekiwania wobec babci i dziadków, którzy coraz częściej chcą korzystać z własnego czasu, podróżować i odpoczywać. Czy odmowa opieki nad wnukami oznacza brak zaangażowania w rodzinę, czy może jest wyrazem nowych zasad, w których pomoc powinna wynikać z chęci, a nie z obowiązku. Kiedyś to wszystko było tak bardzo oczywiste. Całe tygodnie u babci i dziadka, a rodzice mogli spokojnie pracować albo wybrać się na wypoczynek bez dzieciaków. Teraz to wszystko się zmieniło. Okazuje się, że właśnie dziadkowie mają swoje plany. Oni też chcą wyjeżdżać i odpoczywać.

0: zmieniły się relacje dziadków z wnukami. Wynika to nie z przymusu, a raczej z chęci. Dziecko bardzo szybko wyczuje, czy babcia i dziadek cieszą się z jego obecności, czy odliczają dni do końca wakacji. Takie zmiany następują pokoleniowe, no bo wiadomo, że babcie i dziadkowie to już nie ci sami babcie i dziadkowie, co byli jeszcze 10-15 lat temu. Także, drodzy rodzice, niestety trzeba się chyba przygotować na to, że nie zawsze będzie tak, że oddacie swoje dzieci na całe wakacje i będziecie mieli święty spokój.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
4: Zablokowana dwójka w stronę Poznania, kolizja autokaru z samochodem. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchiwany, możliwe zarzuty. W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Aleksandra Fredry. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Zaraz przed Koninem autobus zderzył się z samochodem osobowym. 4 osoby są ranne. Utrudnienia w kierunku Poznania mają potrwać co najmniej do 10. Na 5 lat do więzienia trafi 17-letni Michał G., który po alkoholu wsiadł do zabranego rodzicom samochodu z dwiema koleżankami i rozbił go na drzewie. 16-latki zmarły na miejscu. Do wypadku doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Choczewa na Pomorzu. Michał G. próbował przekonać sąd, że nie ponosi całkowitej winy za wypadek. Mówił, że jedna z dziewczyn przeszkodziła mu w jeździe. Zmieniał jednak wersję. Raz mówił, że uderzyła go w rękę, innym razem, że w głowę.
5: Wyjaśnienia te sąd uznał za niekonsekwentne i wykrętne, stanowiący jedynie przejaw linii obrony oskarżonego.
4: Mówiła sędzia Natalia Kaźmierczak. Zdaniem bliskich jednej ze zmarłych dziewczyn wyrok jest sprawiedliwy. Kara 5 lat więzienia jest surowsza nawet od tej, której domagał się prokurator. Dlatego obrońca Michała G. rozważa apelację. Sąd nałożył też na oskarżonego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś prokuratura ma poinformować o ewentualnych zarzutach dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś został wczoraj zatrzymany przez CBA. Cezary J., były prezes zarządu fundacji, usłyszał już zarzuty i został zwolniony do domu. Szczegóły Marcin Starzec.
6: Obaj mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj rano przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, przez co Polska Fundacja Narodowa miała stracić ponad 8 milionów złotych. Cezary J.

0: usłyszał zarzuty i został objęty zakazem opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Ich dokładnej treści prokuratura jednak nie ujawnia, mówi Jaromir Rybczak, prokurator regionalny w Rzeszowie.
1: Nie mogę przekazać informacji bardziej szczegółowej o treści zarzutu, kwalifikacji prawnej, ponieważ trwają czynności z drugim podejrzanym. Prokurator ma 48 godzin na wykonanie wszystkich czynności.
0: Treść zarzutu mamy dopiero poznać po zakończeniu przesłuchania byłego szefa KRRiT.
2: W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Fredro w Łazienkach. Można zobaczyć spektakle Zemsta i Śluby panieńskie. Są też rozmowy z twórcami spektakli i wystawa plenerowa poświęcona pisarzowi. To rocznica. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro. Festiwal potrwa do niedzieli. Kontakt z kulturą, na przykład w kinie, teatrze czy muzeum, wiąże się z wolniejszym fizjologicznym starzeniem, donoszą japońscy naukowcy. Osoby, które miały regularny kontakt z kulturą, były fizjologicznie 3 lata młodsze. Naukowcy podkreślają, że zależność na pewno jest, ale nie są pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną. To znaczy, czy ludzie czują się zdrowi, bo chodzą do teatrów, czy może chodzą do teatrów, dlatego że czują się zdrowo.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Przemysłowej w Wejherowie. Do szpitala trafił mężczyzna z raną postrzałową głowy. Do zdarzenia doszło we wtorek 14 lipca po godzinie 15. Jak informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala i jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja portalu nadmorski24.pl, do zdarzenia miało dojść bez udziału osób trzecich. Do tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach informacyjnych na antenie Norda FM. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Lęborku. Nie żyje 72-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który został potrącony przez samochód ciężarowy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 13 lipca około godziny 13.30 na ulicy Krzywoustego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ciężarowy Renault zatrzymało się przed przejściem, aby umożliwić przejście grupie pieszych. Gdy pojazd ponownie ruszył, na przejście wszedł 72-letni mężczyzna. Doszło do potrącenia, a mimo podjętej na miejscu reanimacji życia pieszego nie udało się uratować. Kierujący ciężarowką 62-letni mężczyzna był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii i przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze zwracają uwagę na tak zwane martwe pole w pojazdach ciężarowych, czyli obszar, którego kierowca nie jest w stanie obserwować mimo lusterek i kamer. Z tego powodu zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachować szczególną rozwagę podczas przekraczania jezdni. 7. Brygada Obrony Wybrzeża ze Słupska zaprasza mieszkańców na obchody swojego święta. Uroczystości rozpoczną się w czwartek 16 lipca mszą świętą w intencji żołnierzy i pracowników jednostki. Nabożeństwo odbędzie się o godzinie 17 w kościele garnizonowym. Główna część obchodów została zaplanowana na piątek. O godzinie 10 rozpocznie się uroczysty apel, a od 11 do 14 i potrwa Dzień Otwartych Koszar. W programie znajdą się m.in. żołnierski festyn, prezentacja sprzętu wojskowego oraz dodatkowe atrakcje przygotowane dla odwiedzających. Obchody odbędą się na terenie jednostki przy ulicy Bohaterów Westerplatte 44 w Słupsku. Za nami spotkanie samorządowców z 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W jego trakcie podsumowano wieloletnie działania, które doprowadziły do uchwalenia ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego. W spotkaniu wzięli udział pomorscy samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele rządu, którzy na różnych etapach wspierali pracę nad ustawą. Była to również okazja do wyrażenia podziękowań wszystkim, którzy swoją determinacją, zaangażowaniem i współpracą przyczynili się do tego historycznego sukcesu. Uczestników spotkania powitała prezydent Sopotu i przewodnicząca Rady OMGGS Magdalena Czarzyńska-Jachim. Podczas spotkania prawnik doktor habilitowany Jakub Szlachetko przedstawił także harmonogram dalszych prac związanych z formalnym utworzeniem metropolii. Na koniec podziękowano wszystkim samorządowcom za zaangażowanie w pracę nad ustawą metropolitalną. Każdy z nich otrzymał uprawiony w ramkę pamiątkową.

0: w obraz z hasłem hashtag My Metropolię i zdjęciami prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz starostów. Na kolejnym walnym zebraniu członków OMGGS, które odbędzie się 18 sierpnia na Uniwersytecie Gdańskim, podjęta zostanie uchwała dotycząca przekształcenia obecnego stowarzyszenia w Związek Metropolitalny.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Choć poranek nie przywitał nas dzisiaj zbyt fenomenalną pogodą, to spokojnie, nie wpadajmy w panikę. Dzień będzie całkiem pogodny. Zachmurzenie szykuje się małe i co najwyżej umiarkowane, możliwe słabe przelotne opady deszczu, choć szansa niska. Temperatura między 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, przez 22 w Luzinie, po 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie utrzymuje się

0: Opucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: nasze muzyczne kalendarium. Rozpoczynamy od roku 1956. Wtedy urodził się Ian Curtis, gitarzysta i wokalista grup Warsaw oraz Joy Division. W roku 78 zespół The Rolling Stones rozpoczął pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na liście przebojów płytą zatytułowanym Some Girls. W roku 89 grupa Simply Red umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów utwór If You Don't Know Be My Now. Taka była sobie balladka. A w roku 89 formacja Soul to Soul zdobyła pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii debiutancką płytą zatytułowaną Club Classic Volume 1. W roku 1989 zespół Pink Floyd dał koncert w Wenecji przed 200 tysiącami fanów. Koncert odbył się na placu Świętego Marka, a zespół zagrał na specjalnej pływającej scenie. Koncert był transmitowany do 20 krajów i oglądany w telewizji przez ponad 100 milionów ludzi. Rok 94, singiel z piosenką Love is All Around zespołu Wet Wet Wet rozpoczął szósty tydzień przebywania na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii. W roku 2005 Victor Edward Willis, wokalista odgrywający rolę policjanta w składzie grupy Village People, znanej z hitu YMCA, został aresztowany przez policję. W samochodzie Willisa znaleziono nielegalną broń palną oraz narkotyki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.

0: posłuchajcie panie, ale posłuchajcie przede wszystkim panowie. Nowe badania przeprowadzono na grupie 2000 kobiet. Wskazuje, że to nie fryzura, a pewność siebie i łysina są jednym z najbardziej atrakcyjnych cech u mężczyzn. Niektórzy będą zdziwieni. Wyniki tej ankiety pokazują, że łysina znalazła się na drugim miejscu wśród najbardziej pożądanych fizycznych atrybutów, wyprzedzając ciemne, kręcone i blond włosy. Według autorów badania kobiety często postrzegają łysinę jako symbol dojrzałości, inteligencji oraz szczerości. Łysa głowa może być również kojarzona z pewnością siebie i akceptacją własnego wyglądu, cechą, która wiele uczestniczek badania uznało za wyjątkowo atrakcyjną. Na pierwszym miejscu wśród najbardziej pożądanych cech fizycznych znalazła się jednak muskularna sylwetka. Wysoką pozycję łysiny potwierdzają przykłady znanych mężczyzn, takich jak Dwayne Johnson, czy Jason Statham, czy Bruce Willis, którzy od lat uchodzą za symbole męskiej atrakcyjności. No to oprócz łysiny i muskulaturnej sylwetki, kobiety również wskazywały na niebieskie oczy i zarost, jako cechy szczególnie przyciągające uwagę. No to nie wiem, panowie, czy właśnie mniej więcej tak wyglądacie, czyli łysy, muskularny, o niebieskich oczach z zarostem. Tak powinniście wyglądać i wtedy kobiety będą do was wzdychały.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Wybiła 9.30 na naszych radiowych zegarach, więc wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi z przytupem, a co, przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku zrobiło nam się troszkę gęściej, ale tylko w okolicy Ronda Solidarności, szczególnie tłoczni na ulicy Zwycięstwa, ale oprócz tego naprawdę bez problemów. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości wolniej tylko przez ulicę 10 Marca. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy bez utrudnień, na obwodnicy metropolitalnej również. W Gdyni jedynie troszkę gęściej na drogach, głównie na ulicy Północnej i Puckiej. Wyjeżdżamy teraz z Gdyni w kierunku Rumi. Tutaj delikatnie zwiększony ruch na Sobieskiego i na skrzyżowaniu ze Żwirki i Wigury, a w Redzie na ulicy Puckiej już gęściej i dalej też na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a przez Wejherowo również przejedziemy bez utrudnień. Teraz jedziemy do Pucka, ale tutaj bez korków, w samym Pucku raczej spokojnie, delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką, ale dosłownie minimalnie. We Władysławowie raczej spokojnie, miejscami mogą występować takie mniejsze spowolnienia, niewielkie, a na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że to natężenie ruchu jest troszeczkę większe, ale dalej już w kierunku Kalwi dojedziemy spokojnie. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, w samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy, głównie na Sierpinka, Kaszubskiej i Jaracza. Do Kobylnicy dojedziemy bez większych utrudnień, do Ustki tak samo, a w samej Ustce delikatnie zwiększony ruch jedynie na skrzyżowaniu.

0: Marynarki Polskiej z Dworcową i ulicy Bohaterów Westerplatte. Na drogach niewiele się dzieje, ale to akurat dobra wiadomość. Teraz trzymajmy tylko kciuki, oby taka sytuacja nam się utrzymała. Szerokiej drogi, następne informacje drogowe o 15.30. Do usłyszenia, ale jeszcze zaczekajcie na prognozę pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: W powietrzu wreszcie czuć powiew lata, który na chwilę nas opuścił. W dzień zachmurzenie, małe i umiarkowane, możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni, nad morzem 20 stopni. W Dębkach i Władysławowie 19, na Helu 20 stopni, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie 22 stopnie, a w Słupsku termometry wskażą 23 kreski.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

Mam nadzieję, że w miejscu, w którym żyjecie, jesteście szczęśliwi. Przede mną ranking magazynu Time Out dotyczący najszczęśliwszych miast świata. Chodzi tu o to, że mieszkańcy się wypowiedzieli i stwierdzili, ilu jest szczęśliwych żyjąc w tym właśnie mieście. Okazuje się, że brytyjskie uzdrowisko nazywające się Bath to właśnie najszczęśliwsze miasto świata. Aż 93% mieszkańców deklaruje pełne szczęście w codziennym życiu. Wyobrażacie sobie, 93% jest zadowolonych. 92% przyznało, że czują się tu lepiej niż w innych miejscach, w których mieli okazję mieszkać lub które odwiedzili. Szczególnie wyróżnia się poczucie wspólnoty. 83% respondentów uważa, że w Bath bardzo łatwo nawiązać nowe relacje i przyjaźnie. Wysoko oceniany jest również dostęp do terenów zielonych, co sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się relaksem na łonie natury niemal na wyciągnięcie ręki. I oni tam są szczęśliwi w 93%. Co na miejscu drugim? Na miejscu drugim Panama, na trzecim meksykańska Guadalajara, ale jest też i Kraków, który znalazł się na miejscu piątym tego rankingu szczęśliwości. Dzięki bogatej ofercie kulturalnej i znakomicie rozwijającej się scenie kulinarnej, ludzie żyjący w Krakowie też są szczęśliwi. Szczęścia Wam życzę w miejscu, w którym się znajdujecie. Mam nadzieję, że też tam się

0: czujecie szczęśliwi, a jak nie, to może warto wyprowadzić się do któregoś z tych miast, które, o których wam opowiedziałem przed chwilą.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabut.pl.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
9: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Przed chwilą mówiłem o szczęśliwości życia tam, gdzie jesteście, a gdybyście chcieli żyć w którymś z kurortów w Polsce, kupić sobie tam mieszkanko, to teraz wam powiem, ile trzeba za to zapłacić. Mieszkania w najpopularniejszych kurortach są dziś droższe niż w Warszawie. Nowy ranking pokazuje, gdzie metr kwadratowy kosztuje najwięcej. Otóż Zakopane to jest numer jeden. Tam za metr kwadratowy na rynku deweloperskim średnio trzeba zapłacić prawie 35 tysięcy złotych. Policzcie to sobie razy metry, mieszkanie, które by was interesowało. Największą zmianą w czołówce jest awans Sopotu z 5 na 2 miejsce. Średnia cena metra kwadratowego wzrosła tu o 17% i osiągnęła poziom blisko 27 tysięcy złotych. Świnoujście spadło na miejsce trzecie. Tam za metr kwadratowy trzeba zapłacić 25,5 tysiąca złotych. Czwarte miejsce, Kościelisko 25 tysięcy. Kolejne to Międzyzdroje 24, Hel 23,5, Białka Tatrzańska 22,5, Krynica Morska 22, Grzybowo 22 i Dziwnów 20 tysięcy z kawałkiem. Tak właśnie kształtują się ceny metra kwadratowego. To teraz, jak macie czas i ochotę, przeliczcie sobie to razy metry waszego na przykład mieszkania, które chcielibyście mieć w takiej właśnie miejscówce i wtedy wyjdzie wam, ile musicie na to pracować.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
2: Nawałnice na południu Polski ewakuowano obóz harcerski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał zarzuty. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bardzo silny front od rana przechodzi przez województwo śląskie, powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszał też Cezary J. Obaj mają odpowiedzieć za nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Obu zatrzymało wczoraj CBA. Więcej o tym Marcin Starzec.
3: Jak przekazał szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak, obaj zostali zwolnieni do domów, ale są objęci zakazem opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa miała stracić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
2: Cezary J. i Maciej Eś jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku wydali pieniądze fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Rosja może przeprowadzić prowokacje w formie operacji pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Ostrzegł przed tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a mówił o tym w Stanach Zjednoczonych na publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich. Putin powiedział miesiąc temu, że jeśli Rosja zostanie zaatakowana przez państwo NATO, to odpowie. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa, przekonywał Sikorski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza. Ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski obok tarczy wschód. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
4: Lobbyści najmu krótkoterminowego

0: Wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cudzych, nieogrodzonych działek. To miał być filmik, jakich wiele, pokazane, jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Influencerka była przekonana, że kwiaty do nikogo nie należą. Tymczasem w internecie zareagowała grupa mieszkańców ostrzegających przed, cytat, grasującą sąsiadką influencerką. Film zniknął z sieci, zamiast niego pojawił się inny z przeprosinami.
2: W mojej głowie była tylko jedna myśl, ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
1: Niektórzy mieszkańcy rozważają jednak zgłoszenie sprawy na policję.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowska policja aktywnie walczy z nieodpowiedzialnymi kierowcami. Jednego dnia mundurowi zatrzymali trzech kierujących, którzy rażąco naruszyli obowiązujące przepisy. W Luźnie zatrzymano do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Mazda. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za złamanie zakazu odpowie przed sądem. Tego samego dnia w Redzie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego Mercedesem, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 71 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Do kolejnego zatrzymania doszło w miejscowości Rybno w gminie Gniewino. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem. Badanie alkomatem wykazało, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna również stracił prawo jazdy i poniesie odpowiedzialność karną. Na plaży w Łebie ponownie można podziwiać jedną z najbardziej efektownych letnich atrakcji. Przy zejściu numer 18 powstały imponujące piaskowe piramidy, które już przyciągają uwagę turystów odwiedzających nadmorski kurort. Za niezwykłymi rzeźbami stoją artyści Karol Lisiecki i Bartosz Malicki, od lat tworzący wielkoformatowe konstrukcje z piasku. Monumentalne budowle nawiązują do egipskich piramid i pokazują, jak wiele możliwości daje piasek jako materiał do tworzenia sztuki. W ciągu dnia zachwycają precyzją wykonania i rozmachem, natomiast po zmroku zyskują zupełnie nowe oblicze. Przez najbliższe dni, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, codziennie około 22 będą podświetlane kolorowymi iluminacjami. W połączeniu z szumem morza i wieczorną scenerią plaży tworzy to widowisko, które przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia plaży przy zejściu numer 18, ponieważ piaskowe rzeźby są atrakcją tymczasową i pozostaną na miejscu tylko przez ograniczony czas. Prognozy zapowiadają słoneczną pogodę, dlatego najbliższe dni mają być dobrą okazją, by zobaczyć niezwykłą instalację i uwiecznić ją na zdjęciach. Wieczorne pokazy światła odbywają się wyłącznie przy sprzyjających warunkach pogodowych. W północno-zachodniej części Słupska trwa uzbrajanie blisko 100 hektarów terenów przemysłowych. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji, wodociągów oraz infrastruktury niezbędnej dla przyszłych przedsiębiorców. W ramach prac powstają także dwa nowe zbiorniki retencyjne, które będą gromadzić wodę opadową z budowanych dróg. Jeden z nich jest realizowany w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Na terenie pomiędzy ulicami 3 Maja, Rejtana i Grunwaldzką powstanie również blisko 5 km nowych tras. Przedłużona ulica Grunwaldzka zostanie połączona z ulicą Szymborskiej. Zaplanowano też budowę ulicy Miłosza, która skomunikuje miejski ring z rejonem nowego cmentarza. Inwestycja ma przygotować północną część miasta do rozwoju nowych zakładów i działalności gospodarczej. Ważna informacja dla puskich kierowców. Prace remontowe spowodują utrudnienia. W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej w ulicy Asnyka w dniu 21 lipca od godziny 10 do godziny 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa dotyczy odbiorców przy ulicach Asnyka, Złotniczej, Dziedzictwa Jana Pawła II, Mistrzowskiej, Czeladniczej, Stolarskiej, Fryzjerskiej, Szewskiej i Ślusarskiej. Po ponownym włączeniu może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody spowodowane płukaniem sieci po pracach remontowych. O planowanych utrudnieniach poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pucku.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Temperatura wody w Bałtyku niespecjalnie zachęca do wypoczynku w polskim morzu. Około 18 stopni Celsjusza. To nawet niżej niż temperatura powietrza, chociaż w sumie chyba to nikogo nie dziwi, że niżej. W każdym razie nie jest zbyt ciepła woda w Bałtyku, zresztą jak zwykle na termometrach. Z kolei jeśli chodzi o temperaturę powietrza, dzisiaj 19 w Dębkach, Władysławowi, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzieru, Migniewinie, 22 w Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

wakacyjne, luźne gadki. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na kolejną godzinę. I czy wiesz, że jest to po to, żebyście mogli rozpocząć rozmowę z nieznajomym podczas wakacji, bo możecie dysponować wiedzą tak zwaną użyteczną albo bezużyteczną, a ja mam dla was kilka takich informacji. Najdroższa kawa powstaje z ziaren zjedzących przez cywety, czyli nazywa się kopi luwak. Warto zapamiętać, pijąc kawkę z kimś nowo poznanym i powiedzieć: słuchaj, wiesz, że najdroższa kawa to jest z ziaren zjedzonych przez cywety, a nazywa się kopi luwak. Warto zapamiętać, zapisać. Najwyższą górą ziemi od podstawy jest

0: Mauna Kea ma ponad 10 kilometrów. To dla tych, którzy wybiorą się na przykład w góry i będą się pochwalić tym, chcieli, że wiedzą, jaka jest najwyższa góra na Ziemi. Jeżeli będziecie jedli coś z czekoladą, to zawsze możecie powiedzieć, czekolada była kiedyś używana jako waluta w Mezoameryce. No i tu na pewno zabłyśniecie. Papier wynaleziono w Chinach około II wieku naszej ery, a na przykład pierwszy film pełnometrażowy powstał w 1906 roku w Australii. Można zabłysnąć? Można. I jeszcze na zakończenie powiem wam taką ciekawostkę. Odciski języka są niemal tak unikalne jak linie papilarne. A jak wykorzystacie tę informację, to już oczywiście tylko i wyłącznie wasza sprawa.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.

0: Od kilku dni cała Polska żyje dramą, która skończyła się wyrzuceniem z samolotu uczestniczek wieczoru Panińskiego. Niestety takie sytuacje na polskich lotniskach są codziennością, a niesforne turystki zostały właśnie pokonane przez pewnego zapominalskiego Szwajcara. Otóż wiadomą sytuacją jest, że my Polacy to mamy czasami na lotniskach tak zwane głupie pomysły. Albo zostawiamy walizki bez opieki, albo jesteśmy tak zwanymi bombowymi żartownisiami. No to właśnie są osoby, które potem nie lecą. Ale teraz na lotnisku w Krakowie do Norwegii leciał sobie pewien Szwed. Podczas rutynowej kontroli w bagażu mężczyzny znaleziono naboje. Po fakcie podróżny przyznał się, że zapomniał, że ma je przy sobie, bo one miały być prezentem dla znajomego. No i teraz ustaleniem, jak było naprawdę, zajmą się odpowiednie służby, bo Szwajcar nie miał żadnych zezwoleń na przewożenie i posiadanie broni, więc złamał polskie prawo. No i to za nielegalne posiadanie broni lub amunicji teraz będzie mu groziła kara więzienia. Dodatkowo mężczyzna mógł zapomnieć o dalszej podróży. Takie rzeczy dzieją się na lotniskach i to nie są żarty, bo te rzeczy niestety powodują zamieszanie, opóźnienia samolotów, a wiadomo, że ludzie się podczas wakacji denerwują, zwiększony ruch. Dlatego pamiętajcie i nie zapominajcie wyjąć z walizki rzeczy, które mogą na przykład przypominać naboje albo jakieś niebezpieczne przedmioty. Po co wam kłopoty? Warto dolecieć tam, gdzie lecicie na czas i z ogromnym uśmiechem rozpocząć swój wakacyjny czas.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Gdynia ponownie staje się żeglarską stolicą świata. Na wodach Zatoki Gdańskiej trwają Mistrzostwa Świata Juniorów klasy 470. Od środy rozpoczną się kolejne międzynarodowe regaty. W dniach od 15 do 19 lipca odbędą się test event przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata World Sailing 2027, inkluzywne Mistrzostwa Europy Eurosaf oraz zawody klasy Formula Wing i GWA.
5: Test event, niesamowita impreza dla nas i dla World Sailingu. Test przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w przyszłym roku. W tym roku zawitają do nas przeróżne klasy. Przede wszystkim mamy 49era, 49era FX. Mamy też Wing Foila, dwie różne odmiany, które wśród innych imprez, które są w trakcie Gdynia Sailing Days, organizujemy tutaj i testujemy. Testujemy różne rzeczy. Testujemy przygotowanie technologiczne, testujemy to, jak pracować będziemy w przyszłym roku z sędziami zagranicznymi, z naszymi polskimi, tak, żeby wszystko tutaj się odbyło no, jak najłatwiej, jak najsprawniej dla wszystkich tych setek osób, które przyjadą z całego świata już na te wielkie wydarzenie. Zaczynamy 14 lipca i kończymy 19. Nie są to jednak daty zamknięte, dlatego że każdego dnia zaczyna inna klasa, no i te ceremonie zakończenia już zaczynają się w piątek, kolejna jest w sobotę i ostatnia jest w niedzielę, więc codziennie dzieje się coś dużego. Oprócz tego mamy inkluzywne Mistrzostwa Europy Eurosafu, czyli kolejny dla nas test, bo podczas Mistrzostw Europy będziemy mieli Mistrzostwa Europy również parasailingu, czyli będą tutaj żeglarze z niepełnosprawnościami, będą wszyscy ścigać się na jednym akwenie, no będzie to wspaniałe święto i teraz taka namiastka tego, żeby przetestować, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku.
4: Mówi członek zespołu organizacyjnego Mistrzostw Świata 2027 Piotr Oleksiak. Finałowe zmagania będzie można śledzić na żywo w transmisjach internetowych Polskiego Związku Żeglarskiego. Zmieniamy dyscyplinę stolem.

0: Torino wraca na Zieloną Murawę. Przed piłkarzami czwartoligowego zespołu pierwszy mecz kontrolny przed startem nowego sezonu. W najbliższą sobotę stolem podejmie AS Kolbudy. Pierwszy gwizdek sędziego na arenie mistrzów zabrzmi o godzinie 11. 22 lipca o godzinie 18 w Redzie Gniewnianie zmierzą się z miejscowymi Orlentami. Trzy dni później stolem ponownie zagra przed własną publicznością, podejmując Anioły Garczegorze. Początek sparingu o godzinie 11. Przed ostatnim rywalem Gniewnianą w sparingach będzie KS Chwaszczyno. Mecz rozgrany na boisku rywala 29 lipca o godzinie 19. Okres przygotowawczy stolem zakończy spotkaniem u siebie. 1 sierpnia czwartligowiec podejmie TLG Gdańsk. Mecz rozpocznie się o godzinie 17. Na ligowe boiska stolem powróci w weekend 8-9 sierpnia. Na inaugurację sezonu Gniewnianie podejmą KP Stargard Gdański.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Choć poranek przywitał nas gęstym zachmurzeniem i mgłą, w ciągu dnia tych chmur ubędzie. Zachmurzenie będzie utrzymywało się przez umiarkowane po małe. Słabe przelotne opady deszczu są realne, choć szansa niewielka. Temperatura 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 22 w Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie około 1022 hektopaskale, czyli dzisiaj jest umiarkowane.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: staram się wynajdować dla Was wyjątkowe miejsca, które warto odwiedzić, warto sobie zapisać te miejsca, bo może nie teraz, może trochę później wybierzecie się, bo czerwiec przyniósł oficjalne otwarcie nowej atrakcji województwa podkarpackiego. Wieża widokowa w Jodłowej Wisowej. To mierzący 31 metrów obiekt, który swoim wyglądem nawiązuje do Jodły. Na tarasu widokowego rozciąga się piękny widok m.in. na wzniesienia Pogórza Ciężkowickiego i Beskidu Niskiego. Przy sprzyjających warunkach podobno widać nawet Tatry. Do tego powiem Wam, że ten widok jest zupełnie za darmo. I to jest najważniejsza rzecz. Zadoszona wieża ma łącznie 31 metrów wysokości, przy czym taras widokowy umieszczony na poziomie 26 metrów. No i tam wchodzi się oczywiście po schodach. Trzeba się trochę nachodzić, no ale jak człowiek wejdzie i zobaczy ten widok, to naprawdę warto. Adres wieży to Jodłowa 770B. Obiekt znajduje się tuż obok szczytu Wisowa, 409 metrów nad poziomem morza. Warto sobie zapisać, przy okazji odwiedzić i tak jak powiedziałem, odwiedziny są ogólnodostępne i bezpłatne, a my przecież takie rzeczy bardzo lubimy.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą.

0: Są w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Reklama.

0: Na zakończenie chciałem wam przypomnieć, że dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego. Jeszcze na początku lat 90. telefony komórkowe wtedy wielkości cegieł mieli tylko gangsterzy i prezesi wielkich korporacji, a mimo to życie przeciętnego obywatela funkcjonowało bez większych zakłóceń. Dlaczego by więc nie powrócić do tamtej rzeczywistości choćby na 24 godziny, choćby na 12 godzin, choćby na kilka godzin po prostu? No odrzućcie te telefony, wyłączcie je, powiedzcie nie ma mnie przez jakiś czas. Kiedyś mówiło się, że dzięki temu, że będziemy mieli telefony komórkowe, będziemy wolnymi ludźmi, bo nie będziemy uwiązani do tych domowych telefonów na kablu. A teraz okazuje się, że te telefony komórkowe są dla nas jak smycz, która nas trzyma na uwięzi, bo każdy szef o każdej porze dnia może zadzwonić do nas i powiedzieć: człowieku, jesteś potrzebny i tu i teraz i nagle wracaj do firmy. A kiedyś tak nie można było zrobić, bo telefon był tylko w pracy i w domu. No to może po prostu powiedzcie dzisiaj swojemu szefowi, że wyłączacie komórkę i dzisiaj was nie ma, bo dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego. Ciekawe, czy uda wam się tak przeżyć przez, no, może kilka godzin, może kilkanaście godzin. Spróbujcie, to nic nie kosztuje, a może zrobi w waszej głowie na przykład większy spokój. Dziękuję za dzisiaj, za nasze środowe poranne spotkanie. Zapraszam już coraz bliżej weekendu, bo jutro czwartek. Do jutra, do usłyszenia. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczeństwo.

0: bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama.
5: Kontrola potwierdza, w warszawskim szpitalu był salonik dla VIP-ów. Policja złapała recydywistę, który w Łodzi atakował kobiety. Hiszpania świętuje awans do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym. Raport potwierdza nieprawidłowości, w tym istnienie szpitalnego pokoju VIP i przekraczanie przez lekarzy dopuszczalnych godzin w trakcie dyżurów. Na SOR-ze Szpitala Południowego przyjmowano umówionych wcześniej pacjentów, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
6: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
5: W szpitalu odbywają się jednocześnie kontrole warszawskiego ratusza, Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Są związane ze zgonami, do których doszło na terenie szpitala, i z zarzutami o bezczeszczenie ciał zmarłych. Tymczasem 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwnych temu jest niecałe 17%, tak mówi sondaż Ibris. Do 7 lat więzienia grozi mężczyźnie, który atakował kobiety na Dąbrowie w Łodzi. Jedną z nich najpierw złapał za biust, a gdy kobieta zaczęła uciekać, kilkukrotnie strzelił do niej z wiatrówki. Innej kobiecie groził nożem. 48-letni mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Nie potrafił jednakże wskazać, dlaczego przefarbował w ostatnich dniach włosy i brodę. Ogłoszono mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej.
5: Mężczyzna był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniach spędził łącznie 17 lat. Został już zamknięty w areszcie. Za 3 lata w Giedrzwałdzie pod Olsztynem powstanie Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury w Armii. Podpisano umowę. Budynek ma mieć powierzchnię 1,5 tysiąca m2, 19 stref wystawowych i salę widowiskową. Około 2000 hektarów objęły pożary lasu w Fontainebleau na południe od Paryża. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców z tamtych okolic. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem. Hiszpania zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj wygrała w półfinale z Francją 2-0. Hiszpanie grali znakomicie, a mecz oglądał Błażej Kulesza.
8: Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz, przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Porro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać

0: siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal.
1: A dziś wieczorem drugi półfinał, czyli Argentyna-Anglia. Początek o 21:00.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Sąd rejonowy w Wejherowie skazał 18-letniego Michała G. za spowodowanie tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie nastoletnie pasażerki. Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 listopada około godziny 2:40 na drodze powiatowej pomiędzy Kurowem i Choczewkiem w gminie Choczewo. Jak ustalono w toku śledztwa, Michał G. kierował Volkswagenem Passatem. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem, zjechał na prawe pobocze i uderzył w znajdujące się przy drodze drzewo. Dwie nastoletnie pasażerki poniosły śmierć na miejscu. Jak informuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Gdańsku, prokurator Mariusz Duszyński, Michał G. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a w momencie wypadku znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,44 promila alkoholu we krwi. Ponadto ustalono, że samochód, którym kierował Michał G., nie posiadał aktualnych badań technicznych. Według prokuratury kierujący umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jadąc bez uprawnień i po spożyciu alkoholu miał nie dostosować prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem. Michał G. został oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć dwóch osób. Sąd uznał oskarżonego za winnego spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna otrzymał również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów przez 10 lat. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i uznał 18-latka za winnego zarzucanego mu czynu. Poza karą 5 lat więzienia i 10-letnim zakazem prowadzenia pojazdów przedłużył wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie o kolejne 4 miesiące. Gmina Główczyce żegna Waldemara Potyńskiego, wieloletniego prezesa Zakładu Usług Publicznych w Główczycach oraz byłego radnego gminy. Przez wiele lat był związany z lokalnym samorządem i odpowiadał za funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, a jego działalność odcisnęła wyraźne piętno na rozwoju gminy. Waldemar Potyński w latach 1994-1998 pełnił funkcję radnego Rady Gminy Główczyce. Od 2010 roku kierował Zakładem Usług Publicznych w Główczycach, pozostając na stanowisko do września 2024 roku. W tym czasie nadzorował m.in. proces przekształcania zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiadał za rozwój i utrzymanie infrastruktury komunalnej. Władze gminy podkreślają, że był cenionym współpracownikiem i osobą zaangażowaną w sprawy mieszkańców. Stowarzyszenie Filart informuje, że gmina Radzikowo przedłuża nabór wniosków do lokalnego programu dotacji. Mieszkańcy i organizacje mają czas na złożenie dokumentów do piątku 17 lipca. Decyzję podjęto ze względu na duże zainteresowanie programem oraz liczne pytania dotyczące przygotowania wniosków. Dodatkowe dni mają umożliwić dopracowywanie pomysłów i uzupełnianie wymaganej dokumentacji. Osoby zainteresowane mikrodotacją mogą skorzystać ze wsparcia organizatorów, którzy pomagają w przejściu przez cały proces i wyjaśniają zasady programu. Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty dostępne są na stronie programu. Przypominamy, że termin składania wniosków upływa 17 lipca o godzinie 23:59. Puck podpisał porozumienie w sprawie pakietu projektów rewitalizacyjnych. W jego ramach wykonane zostaną 4 inwestycje. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. zagospodarowanie 3 skwerów w centrum miasta poprzez nowe nasadzenia, modernizację oświetlenia oraz wymianę elementów małej architektury, rozbudowa i doposażenie klubu seniora, realizacja inicjatyw sąsiedzkich i międzypokoleniowych, takich jak wydarzenia integracyjne, działania sportowe czy warsztaty, rozwój oferty wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez działania Puckiego Centrum Wsparcia oraz poprawę efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy Starym Rynku. Jak zaznacza Urząd Miasta Puck, podpisanie porozumienia jest ważnym etapem na drodze do pozyskania środków z funduszy europejskich dla Pomorza i realizacji przedsięwzięć, które od lat są wskazywane przez mieszkańców jako istotne dla rozwoju naszego miasta.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Temperatura powolutku idzie w górę, chociaż dzisiaj nie osiągnie jakichś bardzo wysokich wartości. Na termometrach będziemy mieli 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie 20,

0: jedynkę w Wejherowie Radzieru i Gniewinie, 22 w Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach z kolei oglądamy około 1022 hektopaskale, a to jest wartość umiarkowana. Jest także dzisiaj niewielka, naprawdę niewielka szansa na przelotne słabe opady deszczu.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Witajcie ponownie. Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie i myślę, że to doskonale oddaje odczucia wielu z Was. Cóż powiedzieć zatem? Zapraszam na nasze spotkanie, zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, witajcie.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworca.

0: Rzeszowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
6: Reklama.

Wakacyjne decyzje Polaków układają się w interesujący podział. Z badania Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że 58% osób planujących letni wyjazd zamierza wypoczywać w kraju. Najczęściej wybierane pozostaje morze, ale rośnie zainteresowanie górami, miastami oraz zwiedzaniem. Kiedy jednak patrzymy na internetowe wyszukiwania, na prowadzenie wychodzą Włochy, Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Grecja. Wygląda więc na to, że jedno miejsce rezerwujemy, a drugie jeszcze przez chwilę oglądamy na ekranie. Wakacyjny kompromis przebiega obecnie między rozsądkiem, budżetem i zakładką otwartą gdzieś w okolicach Sycylii.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Jeszcze tylko do 22 lipca trwają elektroniczne zapisy do 24 edycji Energa Bieg Świętego Jakuba w Lęborku. Natomiast zawody odbędą się 25 lipca. Uczestnicy zmierzą się z atestowaną trasą o długości 10 km, prowadzącą ulicami miasta. Honorowy start zaplanowano na godzinę 9:45 na Placu Pokoju, a ostry start nastąpi kwadrans później na ulicy Armii Krajowej. Meta również znajdować się będzie na Placu Pokoju. W biegu mogą wystartować osoby, które ukończyły 16 lat. Elektroniczne zapisy potrwają do 22 lipca, a organizują wydarzenie z Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Na ich stronie można szukać szczegółowych informacji o zawodach. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia ma nowego środkowego obrońcę. Do żółto-niebieskich dołączył 25-letni Hiszpan Javi Dominguez, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-2028 z opcją przedłużenia. Piłkarz jest wychowankiem Akademii Realu Madryt. W swojej karierze występował także w CF Talavera dla Reina, Real Union i rezerwach Celty Vigo. Ostatni sezon spędził w hiszpańskim Merida, gdzie rozegrał 31 spotkań, zdobył 2 bramki i zaliczył 4 asysty. Dominguez ma wzmocnić defensywę żółto-niebieskich przed rozpoczęciem nowego sezonu w pierwszej lidze. Z lądu przechodzimy do wody. Kończą się zapisy do 4. Sopockiego Maratonu Pływackiego. Zawody odbędą się 9 sierpnia na wodach Zatoki Gdańskiej, a na liście startowej zostało już tylko kilka wolnych miejsc. Łączny limit uczestników wynosi 170 osób. Tegoroczna edycja przyniesie nowość. Obok dystansów 5 i 10 km po raz pierwszy rozegrany zostanie także wyścig na 15 km. Najdłuższa trasa wystartuje z plaży przy Molo w Gdańsku Brzeźnie, a zawodnicy będą mieli 5,5 godziny na dotarcie do mety w Sopocie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Sopocki Klub Pływacki we współpracy z sopockim Mosirem oraz sopockim Woprem. Formularza do zapisów szukajcie na stronie elektronicznezapisy.pl.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Co prawda poranek nie przywitał nas jakąś idealną pogodą, mgła i gęste chmury, ale tych chmur w ciągu dnia ubyło i jeszcze ubywać będzie. Deszcz nie powinien się dzisiaj pojawiać, przynajmniej jakiś taki odczuwalny bardziej. A na termometrach 19 w Dębkach, Wody, Sławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Raziorumie, Gniewinie, 22 w Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dzisiaj około 1022 hektopaskale.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

Leżak, ręcznik i książka nadal mają swoich zwolenników, ale pojawił się konkurencyjny pomysł na wakacyjny wyjazd. Skillcation to urlop połączony z nauką konkretnej umiejętności. Dorośli wybierają wyjazdy z gotowaniem, ceramiką, fotografią, językami, tańcem albo sportem. Trochę odpoczywają, trochę ćwiczą, a po powrocie mają coś więcej niż zdjęcia hotelowego śniadania. Trend przypomina kolonie dla dorosłych, tylko bez obowiązkowej ciszy nocnej i sprawdzania porządku w pokojach. Wypoczynek zaczyna pełnić nową funkcję. Nie zawsze ma całkowicie wyłączyć człowieka z działania. Czasami ma wreszcie pozwolić mu zrobić coś, na co przez cały rok brakowało przestrzeni.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

Jeszcze kilka lat temu przy zagranicznym hicie padało pytanie, czy polska publiczność zaakceptuje piosenkę w języku innym niż angielski. Bad Bunny właśnie udzielił odpowiedzi bez tłumacza. Portorykański artysta wyprzedał koncert na Stadionie Narodowym i został pierwszym latynoskim wykonawcą, któremu udało się w Polsce sprzedać wszystkie miejsca na stadionowym występie. To już nie jest chwilowa moda na jeden wakacyjny przebój. Reggaeton i latynoski pop weszły do głównego nurtu, a słuchacze nie potrzebują znajomości każdego słowa, żeby złapać rytm.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
4: Na Śląsku sprzątanie po gwałtownych porannych burzach. Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA członków zarządu Fundacji Narodowej. Robert Lewandowski już po pierwszym treningu w nowym klubie. Miriam Lipińska. To był niespokojny, burzowy poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
5: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowywania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
4: A dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami na południu kraju i miejscami w centrum. Alerty drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, części Lubelszczyzny, Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Znów mocno popada. Może spaść do 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami. Dotyczą sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy, jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
6: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingowych politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
4: Obaj podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano też ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia. Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Marcewicz-Jędrysik to menedżerka zdrowia od lat związana z warszawskimi szpitalami i to właśnie ona ma uzdrowić sytuację w stołecznych placówkach. Jest profesjonalistką z dużym dorobkiem, mówi Rafał Trzaskowski.
7: No oczywiście wnosi to, co dla nas najważniejsze, a mianowicie praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia, skoncentrowany na potrzebach pacjenta.
4: Z kolei Magdalena Młochowska dotychczas odpowiadała w ratuszu za kwestie środowiskowe jako dyrektorka, koordynatorka. Jako wiceprezydentka poza nimi będzie zajmować się także polityką mieszkaniową. I na koniec sport. Robert Lewandowski oficjalnie został przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Zdradził też, dlaczego zdecydował się przenieść za ocean.
8: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
4: Lewandowski prawdopodobnie zadebiutuje w nowych klubowych barwach w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków z Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W mieszkaniu i samochodzie trzymali 100 kg narkotyków. Te odkryte zostały przez kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W ubiegłym tygodniu w wyniku policyjnej realizacji zatrzymano mężczyznę i kobietę podejrzanych

0: udział w przestępczym procederze. Podczas przeszukania zajmowanego przez nich mieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli 100 kg substancji odurzających w postaci marihuany, amfetaminy, MDMA, mefedronu, przygotowane do dalszych dystrybucji. Zabezpieczono również gotówkę w różnych nominałach na łączną kwotę prawie 64 tysięcy złotych. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenie do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży, w tym wagę elektroniczną oraz zgrzewarkę. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzania do obrotu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Gdyni, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu wobec mężczyzny i kobiety zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Żołnierz morski jednostki rakietowej z Siemirowic pomógł uratować życie nastolatka po poważnym wypadku w Lęborku. Starszy marynarz specjalista Marcin Pioch był przypadkowym świadkiem zdarzenia z udziałem chłopaka poruszającego się na hulajnodze. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Po wypadku nastolatek doznał bardzo ciężkich obrażeń. Żołnierz, wykorzystując swoje przeszkolenie, ocenił stan chłopaka, zabezpieczył go i wezwał pomoc medyczną. Jak później wskazywali lekarze, pierwsze minuty po zdarzeniu miały kluczowe znaczenie, a zdecydowane działania na miejscu mogły wpłynąć na uratowanie życia poszkodowanego. Wdzięczność wobec wojskowego wyraziła mama chłopca, która skierowała list do dowódcy 3. flotyli okrętów. Podziękowała w nim za profesjonalizm, opanowanie i natychmiastową reakcję żołnierza. Starszy marynarz specjalista Marcin Pioch został doceniony za postawę, która, jak podkreślono, pokazuje znaczenie wyszkolenia i gotowości do niesienia pomocy także poza służbą. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zaprasza mieszkańców, szczególnie rodziny cudzoziemskie, na wakacyjne spotkanie integracyjne. Wydarzenie odbędzie się w piątek 17 lipca o godzinie 10 w domu sąsiedzkim przy ulicy Ogrodowej 20A. W programie znalazło się kino na leżakach oraz poczęstunek. Na uczestników czekać będą m.in. gofry, popcorn, lody i lemoniada. Spotkanie ma być okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, poznania nowych osób i integracji mieszkańców Słupska. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu dotyczącego integracji społecznej i gospodarczej imigrantów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gdyńscy ratownicy ruszyli na pomoc mężczyźnie, z którym nie było kontaktu. Niestety akcja nie zakończyła się szczęśliwie. Zespół Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni został zadysponowany do mężczyzny, z którym rodzina nie mogła nawiązać kontaktu od kilku dni. Ze względu na konieczność wykonania dostępu do poszkodowanego, na miejsce wezwano również strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Po wykonaniu medycznych czynności ratunkowych stwierdzono zgon mężczyzny. Gdyńscy ratownicy apelują: jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej lub czujesz, że potrzebujesz pomocy, nie czekaj. Szukanie wsparcia to oznaka dojrzałości i dbałości o własne zdrowie. Numery telefonów wsparcia znajdzie się na oficjalnym facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe za nami, przed nami druga cieplejsza połowa dnia. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 22 w Luźnie, 23 w Słupsku, Lęborku, Komylnicy. Z kolei temperatura polskiego morza to około 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane, a na barometrach 1022 hektopaskale dzisiaj się utrzymują, ciśnienie umiarkowane.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Kina mają wielkie premiery, platformy dorzucają kolejne seriale, ale największe wspólne emocje tego lata rozgrywają się na boiskach. Piłkarski mundial dotarł do półfinałów z Francją, Hiszpanią, Anglią i Argentyną. Turniej liczy 104 spotkania, a po raz pierwszy uczestniczy w nim 48 reprezentacji. Widz może nie znać całej obsady nowego serialu, ale wie, kto właśnie odpadł po rzutach karnych. Sport wciąż ma przewagę, której brakuje większości współczesnej rozrywki. Nie da się obejrzeć go za tydzień bez ryzyka, że ktoś wcześniej zdradzi zakończenie. Tutaj premiera odbywa się raz i od razu na oczach całego świata. A kto wie, podobno Szymon Marciniak ma realne szanse na posędziowanie finału. Cóż, sędziowie to jedyni nasi na tych mistrzostwach. A może to i lepiej.
1: Na dwóch.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinę od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w

0: Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

Tadej Pogaczar nie zamierza spokojnie pilnować przewagi w Tour de France. Na 10. etapie zaatakował na przedostatnim podjeździe, wygrał z przewagą 32 sekund nad Remco Evenepoelem i odniósł już trzecie etapowe zwycięstwo w tej edycji. Był to jego 24. wygrany etap w całej karierze w Tourze. Słoweniec został też pierwszym kolarzem, który 3 razy triumfował 14 lipca, czyli w dniu francuskiego święta narodowego. Gospodarze liczyli na własnych bohaterów i ofensywną jazdę. Ostatecznie fajerwerki odpalił zawodnik z żółtą koszulką, który najwyraźniej uznał, że samo prowadzenie jest trochę zbyt spokojnym sposobem podróżowania po Francji.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM.

0: Twoja telewizja morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Nowe filmy, seriale, albumy i gry nie pojawiają się już pojedynczo. Wpadają całymi pakietami. W jednym tygodniu widzowie otrzymują filmowe zakończenie po Heartstoppera, dokumentalny debiut Sofii Coppoli, serial z Anią Taylor-Joy, nową płytę Steve'a Lacy'ego oraz kolejne premiery gier. Platformy walczą nie tylko o to, żebyśmy wybrali konkretny tytuł. Chcą zagospodarować cały wolny wieczór, a najlepiej również następny. Problem polega na tym, że lista rzeczy do obejrzenia rośnie szybciej niż urlop. Dawniej człowiek zastanawiał się, jaki film włączyć. Teraz musi zdecydować, którą z pięciu premier świadomie przegapić, żeby znaleźć czas na pozostałe cztery.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze

0: środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych.

0: okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
1: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Jakub Szumilas, zapraszam. W Słupsku odbędzie się kolejna edycja cyklu Garden Party u Karola. W niedzielę o godzinie 12 przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w parku imienia Jerzego Waldorfa wystąpi zespół dżingowo-reelowi Maniacy. To formacja, która od 25 lat gra muzykę celtycką i koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. W repertuarze grupy dominują brzmienia irlandzkie, ale nie brakuje też akcentów szkockich, walijskich, bretońskich. Zespół łączy tradycyjne melodie celtyckie z nowoczesnymi aranżacjami inspirowanymi muzyką świata. Podczas koncertu w Słupsku muzyką towarzyszyć będzie zespół taneczny Tuatha and Elorien. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydentki Słupska Katarzyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Wstęp jest wolny. W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do sali Filharmonii. W Ustce będzie można wrócić do bajek, które zna kilka pokoleń widzów. W ramach cyklu Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce Dom Kultury zaprasza na wydarzenie poświęcone studiu filmów rysunkowych z Bielska-Białej, czyli miejscu, w którym powstały m.in. Bolek i Lolek, Reksio, Porwanie Baltazara Gąbki i Pampalini Łowca Zwierząt. Pierwszym punktem programu będzie wernisaż wystawy Nie ma jak w bajce. Historia studia filmów rysunkowych. Odbędzie się on 17 lipca o godzinie 16 w Domu Kultury w Ustce. Ekspozycja przybliży historię bielskiego studia i pozwoli przypomnieć sobie bohaterów kultowych animacji. Wystawę będzie można oglądać do 17 sierpnia. Dzień później rozpoczną się pokazy kreskówek pod hasłem Bajkowa rodzina nad morzem. Projekcje zaplanowano 18 i 19 lipca w godzinach od 16 do 18.30. Oprócz seansów organizatorzy opowiedzą także o tym, jak powstaje film rysunkowy. Pierwszego dnia pokazów wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu plastycznego dla dzieci Ustecka przygoda Bolka i Lolka. Wstęp na wszelkie wydarzenia jest wolny. W powiecie słupskim odbędą się dwa koncerty z cyklu Operetkowe Ekspresy. Pierwszy zaplanowano na 16 lipca o godzinie 18 w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Dzień później, 17 lipca, również o godzinie 18, artyści wystąpią w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Operetkowe Ekspresy to muzyczna podróż przez świat operetki. Od wiedeńskich walców przez węgierskie czardasze po liryczne arie klasycznego teatru muzycznego. W programie nie zabraknie elegancji, humoru, emocji i tanecznych akcentów. Na scenie wystąpią Liza Wesołowska, Tomasz Maleszewski, Damian Domalewski oraz tancerze teatru Scena Kamienica. Całość poprowadzi Maciej Michałowski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Koncerty są dofinansowane ze środków powiatu słupskiego.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Algorytmy miały każdemu stworzyć osobny świat rozrywki. Tymczasem wielką popularność zdobywają formaty, które dają ludziom wspólny temat do rozmowy. Obecna edycja Love Island zebrała w pierwszych 2 tygodniach ponad 2 miliardy 300 milionów minut oglądania. Odcinki śledzone są wspólnie w barach, klubach, a nawet salach kinowych. Nie chodzi wyłącznie o to, co wydarzy się między uczestnikami. Ważne jest również poczucie, że w tym samym momencie patrzą na to miliony innych osób. W epoce indywidualnych rekomendacji widzowie nadal tęsknią za programem, o którym następnego dnia nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlaczego w ogóle się go oglądało.

0: Mężczyzna planujący zamachy na poznańskie przedszkola zatrzymany. NIK pokazała raport po kontroli w szpitalu południowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o czas, gdy szefował Muzeum II wojny światowej. Miriam Lipińska planował zamach z maczetą na 3 przedszkola w Poznaniu i zabójstwa przedszkolaków. 29-latek o swoich planach napisał na jednym z portali. Kilka godzin po wpisie został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, grozi mu do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania powiedział śledczym, co nim kierowało.
1: Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na tamtejszym SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
2: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
0: Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: W placówce kontrolę prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy, CBA i prokuratura, która bada przypadki śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Postępowanie wszczęto po medialnych doniesieniach, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku miał korzystać z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt. Sam Nawrocki zaprzecza, by mieszkał tam przez 200 dni. Twierdzi, że spędził w apartamencie jedynie kwarantannę podczas pandemii COVID. I na koniec zmieniamy temat. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak, odkarmiony i zbadany przez lekarza, został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
3: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura.
4: Poleciał. Mamy sukces.
5: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
0: Mówili Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamierznica. A w ciągu 20 lat liczba par bielika zwiększyła się w Polsce z 450 do 3000.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Funkcjonariusze z Gdańska i Wejherowa po raz kolejny zaangażowali się w prace porządkowe przy gropie numer 14 w Lasach Piaśnickich. Funkcjonariusze przygotowali podłoże, zabezpieczyli nawierzchnię agrowłókniną, odświeżyli krzyż, a także uzupełnili mogiłę nowym kruszywem. Dzięki wykonanym działaniom miejsce będzie lepiej chronione przed zarastaniem i zachowa estetyczny, godny charakter. Grób numer 14 znajduje się pod patronatem komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku nad inspektora Bogusława Zięby oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Pomorskiego. O inicjatywie dowiecie się więcej z portalu nadmorski24.pl. W Cewicach trwa przebudowa dawnego budynku szkoły przy ulicy Węgrzynowicza. Obiekt zostanie przystosowany do nowej funkcji i będzie służył jako magazyn na potrzeby ośrodka lotniczych i obronnych centrów. Wartość inwestycji przekracza 8 700 000 zł, z czego ponad 6,5 miliona stanowi dofinansowanie z programu

0: LIOC. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Powstaną nowe dojścia i dojazdy do obiektu, miejsca parkingowe, schody oraz pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowana zostanie również infrastruktura techniczna oraz teren wokół budynku. Samorząd podkreśla, że inwestycja pozwoli nadać obiektowi nowe przeznaczenie i dostosować go do potrzeb związanych z magazynowaniem. Władze gminy przypominają jednocześnie, że teren inwestycji pozostaje placem budowy i obowiązuje na nim zakaz wstępu dla osób postronnych. Szczególny apel skierowano do dzieci i młodzieży korzystających z pobliskiego skateparku, parku oraz obiektów gminnego Centrum Kultury. Samorząd prosi również rodziców i opiekunów o przypominanie najmłodszym, że plac budowy nie jest miejscem zabawy ani skracania drogi. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystani w Słupsku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Senior w roli głównej, realizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tematem inauguracyjnych zajęć była dieta osób starszych. Uczestnicy rozmawiali o zasadach prawidłowego żywienia, codziennych nawykach oraz ich wpływie na zdrowie i samopoczucie. Nie zabrakło także przykładów z życia i wymiany własnych doświadczeń. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów. Kolejne zajęcia zostaną poświęcone aktywności fizycznej oraz jej znaczeniu dla zdrowia, sprawności i dobrego samopoczucia. Dobra wiadomość dla kierowców. Dobiegły końca prace związane z remontem fragmentu ulicy Andersa w gminie Kosakowo. Na odcinku o długości około 180 metrów od stacji paliw BP do drogi dojazdowej do lotniska wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Remont był konieczny ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, a także rozpoczęcie robót prowadzonych przez wykonawcę działającego na rzecz gminy miasta Gdyni w ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową dodatkowego wiaduktu. Jak mówi wójt gminy Kosakowo Unika Niemc, wyremontowany odcinek ulicy generała Andersa stanowi alternatywne połączenie pomiędzy ulicą Pułkownika Dąbka i ulicą Derdowskiego, co jest szczególnie ważne ze względu na rozpoczętą przebudowę ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Obecnie inwestycja jest w trakcie odbiorów technicznych i rozliczania. Szacunkowy koszt wykonanych robót wynosi około 450 tysięcy złotych brutto.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura dzisiaj już sięga zenitu i co nie jest zbyt wysoko powieszona poprzeczka, bo to tylko 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 22 w Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1022 hektopaskale, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przez umiarkowane pogłównie to słabe. Niewielka szansa na opady deszczu jest, a noc upalna nie będzie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Robert Lewandowski pojawił się na pierwszym treningu Chicago Fire, za nim 4 sezony w Barcelonie, a przed nim liga, w której mecze są również wielkimi widowiskami przygotowanymi dla całych rodzin. Polak został przywitany jak jedna z największych gwiazd w historii klubu. Chicago nie ukrywa, że liczy nie tylko na jego gole, ale również na większe zainteresowanie zespołem. Pierwszy występ może nastąpić już w spotkaniu z Vancouver Whitecaps, gdzie gra Thomas Müller, dawny kolega Lewandowskiego z Bayernu. Amerykanie dostają więc piłkarski pojedynek z gotową historią. Lewandowski nie wybrał spokojnego pożegnania z futbolem. Wybrał klub, który zamierza zbudować wokół niego nową pozycję w całej lidze. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Autoduke Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autoduke Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai,

0: Moda i J.Q. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Reklama.

Olga Tokarczuk ujawniła tytuł swojej nowej książki. Powieść świata jest za dużo ma trafić do czytelników 14 października i według zapowiedzi będzie ostatnią powieścią noblistki. Pisarka określa ją jako najbardziej osobistą w swoim dorobku. Akcja obejmie m.in. Dolny Śląsk, Lwów, Drohobycz oraz Buenos Aires. Sama zapowiedź wywołała wyjątkowe poruszenie, bo tym razem czytelnicy nie czekają tylko na kolejną premierę. Czekają na możliwe zamknięcie jednego z najważniejszych rozdziałów współczesnej polskiej literatury. Oczywiście słowo ostatnia w kulturze zawsze pozostawia odrobinę miejsca na zmianę decyzji. Na razie jednak jesienna kolejka do księgarni zaczyna ustawiać się kilka miesięcy wcześniej.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie.

0: Trenerskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.

0: Arvid Lindblad regularnie przekracza na torze prędkość 300 km na godzinę, ale po zwykłej ulicy nadal nie może jechać bez opiekuna. 18-letni kierowca Racing Bulls odbył właśnie pierwszą lekcję przygotowującą do zdobycia prawa jazdy. Egzamin teoretyczny ma już za sobą. W swoim debiutanckim sezonie Formuły 1 punktował w 4 kolejnych wyścigach i zajmuje 11 miejsce w klasyfikacji kierowców. Teraz przed nim Grand Prix Belgii i słynny zakręt Eau Rouge. Trudno znaleźć kursanta, który pomiędzy placem manewrowym a kolejną lekcją jedzie ścigać się na jednym z najbardziej wymagających torów świata. Instruktor może przynajmniej spokojnie pominąć tłumaczenie, do czego służy pedał gazu.
1: Pół na pół.

0: Dawaj. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Lato, upał, nuda w domu.

0: Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

Premierze albumu Foreign Tongues towarzyszyła kampania, w której The Rolling Stones celowo podsycali zamieszanie. W Londynie pojawiły się plakaty podpisane dawnym pseudonimem zespołu The Cockroaches. Kody prowadziły do niezależnych sklepów muzycznych sprzedających limitowany singiel. W sieci szybko pojawiły się informacje o rzekomym ataku hakerów oraz nieznanym zespole podszywającym się pod Stonesów. Później muzycy opublikowali tytuły utworów zapisane w różnych językach. Jeden z nich brzmiał po polsku „Wiesz, że jestem do niczego”. Część odbiorców uznała, że Jagger nagrał piosenkę po polsku. Było to jedynie tłumaczenie tytułu utworu Amy Winehouse. Stonesi wydali płytę, zanim wielu fanów

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.

0: Burze nie odpuszczają. Znów są alerty dla południa kraju. Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Sprawdzimy też sytuację na nadbałtyckich kąpieliskach. Ostatnio na wielu z nich był zakaz kąpieli. Miriam Lipińska. Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami. Alerty drugiego stopnia wydali dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, dla południa Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski i dla części Dolnego Śląska. Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać na południowym wschodzie, do północy. Mimo burz i ulewnego deszczu zagrożenie pożarowe w lasach nie maleje. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Generalnie zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody, w związku z czym jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
0: Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski.
2: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
0: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z oficjalną prośbą do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie odmianowanego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry.
3: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
0: Sędzia Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca. Prezydent do tej pory nie odebrał od niego ślubowania. To już piąty sędzia Trybunału Konstytucyjnego czekający na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim. I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi, a to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.
4: Na informacje z regionów NordFM zapraszam Michał Jarosz. Jak co roku na jeden dzień Świecino przeniesie się w czasie. Czeka nas inscenizacja bitwy pod Świecinem. Średniowieczna wioska rycerska, pokazy walk, sokolnictwo, sprawności jeździeckiej i wiele innych atrakcji dla całej rodziny będzie czekało na odwiedzających 1 sierpnia. Impreza wystartuje o godzinie 13 od otwarcia wioski rycerskiej. O 13.15 usłyszymy muzykę dawną, a kwadrans później po dziwiać będziemy walkę na kopie. O 14.45 odbędzie się pokaz sokolniczy. Główny punkt programu, bitwa, rozpocznie się równo o godzinie 15. W międzyczasie odbywać będą się pokazy walki na miecze, gry i zabawy, a także chętni znajdą jedzenie z epoki. Pełen program imprezy znajdziecie na stronie krokowa.pl. Już w najbliższą sobotę mieszkańcy i turyści będą mogli spojrzeć na Lęborg z zupełnie nowej perspektywy. W ramach jarmarku świętego Jakuba Apostoła dla odwiedzających otwarte zostaną 3 charakterystyczne punkty widokowe. Wieża Ciśnień, wieża Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła oraz wieża Kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Każdy z obiektów opowiada inną część historii miasta. Wieża Sanktuarium Świętego Jakuba przypomina o średniowiecznych początkach Lęborka i po przeprowadzonej renowacji została udostępniona zwiedzającym wraz z ekspozycją poświęconą dziejom świątyni. Neogotycka wieża Kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski prezentuje historię miasta z XIX wieku i również oferuje punkt widokowy. Z kolei wieża Ciśnień z 1912 roku

0: Kudewna, część miejskiego systemu wodociągowego, dziś pełni funkcję oddziału Muzeum w Lęborku z wystawami oraz platformą widokową. Wszystkie trzy wieże będzie można odwiedzić 18 lipca w godzinach od 11 do 18. Wieże przy obu kościołach będą ponownie dostępne także 25 i 26 lipca. Organizatorzy podkreślają, że zwiedzanie pozwala nie tylko podziwiać panoramy miasta, ale także poznawać blisko 700 lat historii Lęborka od średniowiecza po początek XX wieku. Miasto Ustka i Uniwersytet Pomorski w Słupsku zacieśniają współpracę. Burmistrz Jacek Maniszewski oraz rektor uczelni dr habilitowany inżynier Zbigniew Osadowski podpisali list intencyjny. Porozumienie obejmuje wspólne działania w obszarach nauki, edukacji, sportu i inicjatyw społecznych. Uczelnia ma wspierać miasto m.in. przy przygotowywaniu ekspertyz i strategii rozwoju, a także organizacji wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych. Studenci będą mogli odbywać praktyki i staże w Usteckim Magistracie oraz miejskich jednostkach. Obie strony chcą również wspólnie rozwijać innowacje i cyfryzację, a także wykorzystywać potencjał powstających na Bałtyku farm wiatrowych. Miasto i Uniwersytet planują też razem ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. Filmowe seanse na świeżym powietrzu wracają do gminy w Wejherowo. Kino Pod Chmurką rusza w ostatni dzień lipca. Tego dnia przy świetlicy wiejskiej wyświetlony zostanie film o pszczołach. Kolejny pokaz zaplanowano na 7 sierpnia w Orlu przy starej remizie OSP przy ulicy Bukowej 1. Widzowie obejrzą tam animację Turbo. Następnego dnia, 8 sierpnia, kino plenerowe zawita do Nowego Dworu Wejherowskiego, gdzie przy remizie OSP wyświetlony zostanie film Dzieciak rządzi. Po krótkiej przerwie 21 sierpnia mieszkańcy Gniewowa będą mogli obejrzeć animację Krudowie w świetlicy wiejskiej. Finał tegorocznego cyklu odbędzie się 28 sierpnia w Ustarbowie, gdzie organizatorzy zaplanowali pokaz filmu Alladyn. Wszystkie projekcje rozpoczną się o godzinie 21, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają uczestników, aby zabrali ze sobą koc lub leżak.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Choć poranek nie przywitał nas dzisiaj jakąś fenomenalną pogodą, to była taka mała zmyłka w ciągu dnia. Pogoda zaczęła się dość szybko poprawiać i przez cały dzień zachmurzenie powinno utrzymywać się małe i umiarkowane. Do tego brak opadów i temperatura całkiem znośna. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redziorum i Gniewinie, 22 w Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Temperatura Bałtyku około 18 stopni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami. W ten oto sposób nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do szczęśliwego finału. Wypada mi tylko podziękować za to, że byliście, ukłonić się bardzo nisko i swoim zwyczajem zaprosić na jutro. Maja Popowska, przyjemności i do jutra. Trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
10: Dzień dobry, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej, a dzisiaj ze mną marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
10: Krajowy plan odbudowy, w tym temacie chcieliśmy się spotkać. To jest szeroki temat, ogromny temat, mnóstwo pieniędzy, które płyną do nas z Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, co takiego z tymi pieniędzmi dzieje się tutaj u nas na Pomorzu?
11: Ach, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo szeroki temat. Bo w ostatnich latach, zwłaszcza dwóch ostatnich latach, odkąd funkcjonuje obecny rząd, zostały odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Dla wielu ludzi to są takie dość wirtualne pieniądze, ludzie nie wiedzą, mieszkańcy, społeczeństwo nie wie tak do końca, co się kupuje za środki z Krajowego Planu Odbudowy.

0: Ale jak Unia Europejska odblokowała te środki dla Polski, no to one popłynęły tak naprawdę szerokim strumieniem. Problem jedynie taki, i to warto o tym też powiedzieć, przypomnieć telewidzom, że musiały być wydane do końca czerwca bieżącego roku. Czyli krótko mówiąc, ten ograniczony czas popędzał wielu beneficjentów do tego, żeby szybko wydać te środki finansowe. Na przykład w przypadku województwa pomorskiego, proszę sobie wyobrazić, zrealizowaliśmy łącznie 65 tysięcy projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Najbardziej znaczące i najbardziej widoczne były wydatki, które finansowaliśmy w naszych szpitalach. To jest kwota tylko w wojewódzkich szpitalach ponad 570 milionów złotych łącznie w skali całego województwa, biorąc pod uwagę również szpitale powiatowe. Wydaliśmy na różnego rodzaju obszary medyczne, opieki zdrowotnej, ponad 800 milionów złotych. To jest w szczególności onkologia, to jest kardiologia i to jest opieka długoterminowa. W przypadku opieki długoterminowej nie wszystkie szpitale, tylko w zasadzie jeden, szpital kościerski, który realizował zakład opiekuńczo-leczniczy, takie centrum senioralne w Dzierżążnie. Ale Wejherowski Szpital jak najbardziej jest tutaj bardzo dobrym przykładem, że jest dobrym beneficjentem. Kilka dni temu oddaliśmy jeden z projektów, który dotyczy kardiologii, oddziału kardiologicznego i zakładu diagnostyki obrazowej, kupując najwyższej klasy sprzęt światowej rangi, służący do opieki kardiologicznej, na przykład tomograf komputerowy umożliwiający badanie serca. Ale tak jak powiedziałem, onkologia, więc Gdynia bardzo dużo na tym zyskała, ale nie tylko Gdynia, bo oczywiście szpitale zarządzane przez spółkę Kopernikus, czy też szpital kościerski, a także słupski. Więc nie było znaczącego szpitala specjalistycznego w naszym województwie, który by z tych pieniędzy nie skorzystał. Ale to jest jedna tylko grupa spraw. Najpoważniejsze projekty, najbardziej kosztotwórcze, to były te projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, na przykład farmy wiatrowe, które także były finansowane z tego źródła. Te 65 tysięcy projektów to były projekty maleńkie, średnie i duże, na łączną sumę ponad 12 miliardów złotych. Tyle wpompowano środków finansowych wiele różnych przedsięwzięć na terenie naszego województwa, tylko na terenie naszego województwa. Tak jak powiedziałem, farma wiatrowa, magazyny energii, wiele projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie pomorskiej wsi. Takich projektów było 33 i 14 projektów w zakresie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. Więc tak naprawdę jesteśmy poważnymi naprawdę beneficjentami środków z Krajowego Planu Odbudowy. To, co jest na pewno bardzo istotne i z czym się mogą pasażerowie spotkać, podróżujący choćby z Wejherowa w kierunku Gdyni bądź Gdańska, zakupiliśmy także 10 pociągów ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i 15 autobusów elektrycznych, które, czyli napędzanych bateriami elektrycznymi, umożliwiającymi dowóz do węzłów transportowych, na przykład na Półwysep Helski, czy też w rejonie Człuchowa i Kociewia. To są ogromne korzyści, które samorząd województwa i inni beneficjenci z terenu województwa pomorskiego skorzystali.
1: I namacalne, prawda, bo też szpitale rzeczywiście potrzebują tego finansowania. Ja byłam też na otwarciu tych pomieszczeń nowych w szpitalu w Wejherowie i tam była mowa o tym, że wcześniej był jeden taki tomograf. Teraz jak się zepsuł, to rzeczywiście trzeba było odsyłać pacjentów gdzieś dalej, gdzieś do innego miasta. Teraz ich jest już więcej i to rzeczywiście, to ludzie tego na co dzień nie odczuwają, ale rzeczywiście

0: to jakoś w jakiś sposób...
1: No to jest wysokiej klasy urządzenie, jak lekarze mi podpowiadali, właśnie chociażby podczas tego otwarcia, że tak na dobrą sprawę wystarczy kilkanaście sekund i już mamy obraz wskazany przez lekarza, obraz stanu ciała, więc na pewno to jest ogromny skok w poziomie leczenia w szpitalu w Wejherowie. Ja przypomnę, że szpital w Wejherowie posiada 17 oddziałów, wysokospecjalistyczny szpital obsługujący bardzo duży obszar, bo ponad 300 tysięcy ludzi, mieszkańców powiatu wejherowskiego i puckiego, a ostatnio coraz częściej otrzymujemy także pacjentów z powiatu lęborskiego. Warto na to zwrócić uwagę, więc każda inwestycja w tym szpitalu, niezależnie od tego, z jakich źródeł jest finansowana, czy ze środków województwa, czy ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, czy z funduszy europejskich na poziomie regionu, jest na pewno bardzo cenna.
0: My też przeniesiemy się teraz na szczebel rządowy, państwowy. Ustawa metropolitalna, to o czym też musimy porozmawiać. Duży sukces. Widzę, że samorządowcy też wszystkie ręce na pokład i działali za tym, żeby ta ustawa została. No, proszę powiedzieć, co to zmieni dla takiego zwykłego mieszkańca, na przykład powiatu wejherowskiego?
1: No to jest oczywiście duży sukces, ale ja bym powiedział sukces tylko na starcie tego wielkiego projektu metropolitalnego. No bo sukces ma charakter formalny. Teraz dopiero będzie pewno droga przez mękę. No bo trzeba będzie nie tylko stworzyć ramy funkcjonowania obszaru metropolitalnego, ale także dalsze kierunki rozwoju. Czyli krótko mówiąc, trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, które pani zadała. Co z obywatele, co mieszkańcy naszego województwa na tym skorzystają? W jaki sposób rozwinąć współpracę dużych miast z małymi miastami, które są ze sobą powiązane funkcjonalnie, a częściowo nawet niektóre nie są? No bo cóż mają na przykład Sierakowice czy Sulęczyno do środowiska wejherowskiego? Ja bym powiedział, póki co niewiele. Ale obszar metropolitalny będzie odpowiedzialny za szereg różnych zadań, między innymi za transport i rozwój tego transportu. Chodzi też o to, żeby można było się dojść albo względnie łatwo dostać do rdzenia metropolii, czyli także do Wejherowa, także do Gdyni, do Gdańska i Sopotu. I z całą pewnością uprościć system taryfowy obowiązujący na terenie obszaru metropolitalnego. Ja tylko przypomnę, że takich produktów taryfowych, czyli to za ile kupujemy konkretny bilet, to jest ponad setka, 105, o ile sobie przypominam. Więc to uproszczenie korzystania z transportu publicznego powinno być domeną obszaru metropolitalnego. Ale takich zadań jest więcej. To jest kwestia gospodarki odpadami, ujednolicenia tej gospodarki odpadami. To jest także przekazywanie doświadczeń dużych miast, w którym potencjał administracyjny jest dużo większy, tym mniejszym miejscowościom. Ujednolicenie pewnego katalogu wydarzeń kulturalnych, zagadnień związanych z ochroną środowiska. Ale fundamentalną sprawą, tak jak powiedziałem na wstępie, jest transport zbiorowy. Mam nadzieję, że obszar metropolitalny również pomyśli o tym, żeby zwiększyć częstotliwość kursowania szybkiej kolei miejskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy taka potrzeba istnieje, czy też usprawni transport bezpośrednio do metropolii z takich gmin jak Żukowo, Tczew, Kartuzy oczywiście, czy też z tej strony, jak jesteśmy w tej Wejherowie, warto o tym powiedzieć, o strony Lęborka. A także, jak powiedziałem wcześniej, mówiąc o Krajowym Planie Odbudowy i finansowaniu choćby tych kilkunastu autobusów, 15 autobusów przecież kupiliśmy jako województwo, no to oczywiście dowóz do węzłów

0: integracji transportu, więc wydaje mi się, że mamy w tej chwili mnóstwo atutów polegających na tym, że decyzja polskiego rządu o budowie elektrowni nuklearnej i usprawnienie sieci transportowej w tamtym kierunku no, będzie oznaczać tworzenie miejsc pracy i przyciąganie nowych obywateli do powiatu wejherowskiego, lęborskiego, puckiego, pewno także w rejon rdzenia Trójmiasta. Za te wszystkie procesy będzie też odpowiedzialna metropolia, czyli obszar metropolitalny i gminy większe i mniejsze muszą nauczyć się dobrej kooperacji.
1: Jeżeli mielibyśmy to wrzucić na oś czasu, to jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o ustawę metropolitalną?
0: Tutaj procesy będą przebiegać bardzo szybko. Dowiedzieliśmy się o tym dwa dni temu, kiedy został przedstawiony harmonogram. Jeszcze w sierpniu odbędą się konsultacje. Mieszkańcy będą mogli wypowiadać się na temat tego, jak oni widzą funkcjonowanie obszaru metropolitalnego, które gminy powinny być wprost włączone do tego rdzenia metropolii. Jakie zadania będą w pierwszej kolejności finansowane. Dość powiedzieć, że ta ustawa przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta, daje szansę na wykorzystanie także dodatkowych pieniędzy. A te pieniądze będą potrzebne właśnie na integrację transportu publicznego. Na początek to jest może 150 milionów złotych, potem ta kwota będzie rosła, aż do w trzecim roku 500 milionów złotych. I te środki powinny być dobrze wykorzystane po to, żeby właśnie poprawić transport, żeby poprawić cały system kooperacji, przyciąganie także inwestorów, rozpoczęcie dobrej współpracy obszaru metropolitalnego, czyli samorządów z uczelniami wyższymi, które są niezwykle istotne. Od Wejherowa zaczynając, czy też nawet szerzej, Lęborka aż po Tczew znajdują się szkoły albo wyższe szkoły, albo zamiejscowe, albo Uniwersytet Morski, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Medyczny, wiele innych szkół, które przyciągają studentów, przyciągają nowych ludzi także na Pomorze, podnoszą umiejętności, kwalifikacje, więc ta współpraca jest absolutnie potrzebna również w tej dziedzinie.
1: Dużo mówimy dzisiaj też o transporcie, no to na koniec jeszcze szybka kolej miejska, 23 nowe impulsy. Doczytałam też, że 75 milionów pasażerów w ubiegłym roku jechało szybką koleją miejską właśnie w Trójmieście. Rozwija się ta SKM-ka.
0: To jest absolutny rekord. Rzeczywiście 75 milionów pasażerów i to nie tylko w SKM-ce, ale także w przewozach regionalnych. I to jest absolutny rzeczywiście rekord. Jesteśmy najbardziej ukolejowionym województwem spośród wszystkich regionów Polski, bo takich przejazdów na statystycznego mieszkańca mamy już 35 w roku. Więc to jest taki wskaźnik, który pokazuje rzeczywiście potencjał województwa pomorskiego do tego stopnia, że mamy niemało też problemów na liniach kolejowych. Jesteśmy w jakimś stopniu ofiarami tego wielkiego sukcesu, bo są niektóre takie linie, które są tak obciążone, że naprawdę musimy zwiększyć częstotliwość kursowania pociągu, zwłaszcza w czasie roku szkolnego bądź akademickiego, na przykład na dojeździe do centrum Gdańska, Jasień, Kiłpinek. W tych rejonach mamy już kłopoty, żeby zabrać wszystkich pasażerów. I stąd zainteresowani jesteśmy zakupem dalszych pociągów. Ja wspominałem, że z KPO kupiliśmy 10 takich pojazdów, ale łącznie w realizacji wielkiego zamówienia, które sięga 47 pociągów, w tym roku wypełnimy cały ten kontrakt. Jest o wartości 1,6 mld. W tym są pociągi w ruchu aglomeracyjnym, czyli elektryczne zespoły trakcyjne, ale także pociągi, które się poruszają na torach niezelektryfikowanych, czyli obsługują region. Podnosimy przez to standard obsługi. No i to rzeczywiście nasze członkostwo w Unii Europejskiej po prostu nam się przynajmniej w tej materii opłaca.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tematów jest mnóstwo. Niestety w ciągu 15 minut nie zdążymy.

0: My ich wszystkich podjąć. Jesteśmy na pewno bogaci o wiedzę z KPO. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim gościem był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
7: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na program, w którym sprawdzamy, co tam ciekawego się w regionie. No bo z jednej strony wakacje trwają, niby sezon ogórkowy, to proszę, ile się dzieje, ile? No i nie ja już o tym będę mówił. W studiu są ze mną Karina Trymańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Ryszkę z portalu nadmorski24.pl. Od kogo zaczynamy dzisiaj?
2: To może ja dzisiaj zacznę.
3: O, proszę.
1: Proszę.
2: Pierwsza. Dziś piszemy m.in. o mieszkańcu Rumi, który wpływ zamierza pokonać Wisłę. Towarzyszy temu szczytny cel, bo przy okazji chce pomóc dzieciom dotkniętym alkoholowym zespołem płodowym oraz ich rodzinom. Na kiedy zaplanowany jest start i jak wyglądają przygotowania do tego wyczynu, przeczytacie na naszej stronie internetowej. Również u nas o funkcjonariuszach z Gdańska i Wejherowa, którzy po raz kolejny zaangażowali się w prace porządkowe przy grobie numer 14 w Lasach Pieśnickich oraz o specjalnej strefie VIP uruchomianej na gdańskim lotnisku. Co czeka podróżujących decydujących się na taką ofertę, przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Piszemy również o defibrylatorze AED zamontowanym na jednym z budynków w Kostkowie, żołnierzu, który uratował życie nastolatka po wypadku hulajnogą i nietypowych budowlach z piasku, jakie powstały na jednej z plaż.
1: A co w serwisie Twojej Telewizji Morskiej?
4: Dzisiejszy serwis w Twojej Telewizji Morskiej rozpoczniemy sobie od takiego tematu inwestycyjnego, bo od remontu odcinka drogi Ciekocinko-Kurowo prace ruszają. Umowa na to zadanie została już podpisana z wykonawcą. Koszt remontu to blisko 2,5 miliona złotych. Ponad 18 miliardów złotych z KPO już pracuje na Pomorzu. Od gigantycznych inwestycji w farmy wiatrowe na Bałtyku i nowoczesną infrastrukturę portową, przez wsparcie lokalnych szpitali, aż po rozwój ekologicznego transportu. O tym, jak wykorzystywane są te środki, powie dzisiaj szerzej marszałek naszego województwa. Oprócz tego zdamy też relacje z pchlego targu w Bolszewie. Ponownie nieużywane rzeczy dostały drugie życie. I na koniec pokażemy wypełnione po brzegi plaże we Władysławowie. Sprawdzimy, czy paragony grozy naprawdę się pojawiają i co robić nad morzem, gdy pogoda bywa kapryśna.
1: Zainteresowani? No bo ja na przykład tak, a w tym czasie jeszcze troszkę muzyki mamy tutaj dla Was.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Festion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Festion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Festionem na wakacje, bo z Festion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Festion Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
5: Będą poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Noworodek z promilem alkoholu w organizmie to w Łódzkiem. MON tworzy nowy rodzaj wojsk. Miriam Lipińska. Koalicja rządząca podzielona w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Zdaniem polityków Polski 2050 i Lewicy to absolutne minimum na

0: zakazane przez Unię Europejską. Dlatego będą poprawki, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
1: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
0: Wybraliśmy kompromis, odpowiada wiceminister sportu Ireneusz Raś.
2: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja. Nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
0: Przyjęty przez rząd projekt zakłada stworzenie centralnego rejestru lokali wynajmowanych na mniej niż 30 dni. Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w domu w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego 36-letnia matka była w przeszłości wielokrotnie kierowana na leczenie odwykowe. Dziecko początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu. Stamtąd zostało przetransportowane do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
3: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura, to nie jest respirator.
0: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Na razie kobieta nie usłyszała zarzutów. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
0: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Niemcy jednak wezmą udział w wojskowych manewrach, które odbędą się jesienią w Polsce. Organizuje je Koalicja Chętnych, czyli kraje wspierające Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Jeszcze wczoraj z Berlina płynęły zupełnie inne sygnały. Teraz rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że trwają analizy dotyczące możliwego charakteru udziału w manewrach. I na koniec zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. W szkołach w całym kraju ruszyły wakacyjne remonty. Gdańsk ma bardzo ambitne plany. W placówkach zostaną wymienione podłogi, okna, zmodernizowane place zabaw i boiska. W wielu szkołach powstaną też pracownie sensoryczne, mówi wiceprezydent Gdańska Monika Chabior.
5: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
0: Gdańsk planuje też w wakacje budowę nowych żłobków.
6: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kostkowo wzbogaciło się o nowy defibrylator. Urządzenie AED znajduje się w ogólnodostępnej skrzynce. Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna Kostkowo, skrzynka została wyposażona w system GPS oraz monitoring, dzięki czemu defibrylator jest odpowiednio zabezpieczony, a jednocześnie dostępny dla każdej osoby, która będzie musiała podjąć działania ratunkowe. AED jest gotowe do użycia w każdej sytuacji nagłego zagrożenia życia i może pomóc uratować to, co najcenniejsze. Zakup urządzenia był możliwy dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu Wzmocnij swoje otoczenie. Mieszkańcy Kostkowa będą także mieli okazję nauczyć korzystać się z urządzenia. 18 lipca o 19 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Kostkowo odbędzie się bezpłatne szkolenie z obsługi AED. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku potwierdził kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu lęborskiego. Informacja została przekazana staroście lęborskiemu 14 lipca i dotyczy ognisk wykrytych w okresie od 16 maja do 13 lipca. Łącznie potwierdzono 5 nowych ognisk choroby. Nowe przypadki odnotowano w kilku miejscowościach. Pojedyncze zakażone dziki znaleziono w Herbrowskim Borze w gminie Wicko, Dziechlinie i Rozgorzu w gminie Nowa Wieś Lęborska oraz w Unieszynie w gminie Cewice, gdzie zakażony dzik został odstrzelony. Największe ognisko wykryto w Krępie Kaszubskiej w gminie Nowa Wieś Lęborska, gdzie potwierdzono obecność wirusa u 5 dzików. W związku z rozwojem sytuacji służby weterynaryjne apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy, którzy natrafią na padłego dzika, nie powinni dotykać zwierzęcia ani go przemieszczać. Każdy taki przypadek należy niezwłocznie zgłosić odpowiednim służbom zgodnie z obowiązującymi procedurami. Działania te mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa ASF, który stanowi poważne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej. W szkole podstawowej nr 1 w gminie Ust

0: Powstanie plenerowa przestrzeń do prowadzenia zajęć. Projekt Lekcja pod chmurką zakłada budowę 4 pergoli z panelami żaluzjowymi oraz montaż 6 ławostołów. Nowa infrastruktura pozwoli organizować na świeżym powietrzu nie tylko lekcje, ale także spotkania integracyjne i zajęcia rekreacyjne. Inwestycja jest realizowana w ramach programu Zielona Ustka i została dofinansowana przez PGE Baltica. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a przestrzeń przy szkole ma być gotowa jeszcze tej jesieni. Wójt gminy Choczewo Jarosław Bach poinformował mieszkańców o swojej nieobecności spowodowanej problemami zdrowotnymi. Samorządowiec przekazał, że jego stan zdrowia się poprawia i wyraził nadzieję na szybki powrót do pracy. Jak w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu mówi Bach, od kilku tygodni ze względów zdrowotnych jestem mniej obecny w codziennym życiu naszej gminy. Dochodzę już do siebie i mam nadzieję, że już niedługo wrócę do swoich obowiązków. Samorządowiec podziękował mieszkańcom za okazane wsparcie oraz liczne wiadomości i telefony. Bach skierował również słowa uznania do swoich współpracowników za pracę wykonywaną podczas jego nieobecności. Podziękował zastępcy wójta Mariuszowi Krzesińskiemu, sekretarz gminy Bożenie Szczypior oraz pracownikom Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych. Jak zaznaczył, obecnie w gminie realizowanych jest wiele ważnych przedsięwzięć, a przed samorządem stoją kolejne wyzwania. Nagranie znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Są czarogrody, rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiejsza temperatura maksymalna to 19 stopni dla Dębek, Władysławowa, Łabiustki, Gdyni, Pucka i Kosakowa. Koło 21 w Wejherowie, Radzieru, Migniewie, 22 w Luźnie, 23 w Słupsku, Leworku, Kobylnicy. Na barometrach w całym regionie około 1022 hektopaskale, czyli wartość umiarkowana. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane. Jest niewielka szansa na opady deszczu, ale niewielka, przelotne i do tego jeszcze.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Letnia piosenka na wakacje 2026. Dzień dobry, tu Radio Norda i meldujemy się po godzinie 15 z programem Norda na fali. Jak zwykle o tej porze zapraszam Was na 3-godzinne spotkanie. Dzisiaj obchodzimy dzień bez telefonu komórkowego i od razu się zastanawiam, ile byśmy wytrzymali bez telefonu, prawda? Godzinę, kilka godzin, a może cały dzień? Dla wielu z nas to dziś naprawdę spore wyzwanie, bo smartfon służy już nie tylko do dzwonienia, ale także do pracy, do nawigacji, do robienia zdjęć czy kontaktu z bliskimi. Dajcie znać, jak to u Was jest, a my oczywiście telefonu nie odkładamy, bo dzięki niemu i naszemu radiowemu mikrofonowi możemy być tam, gdzie dzieje się lato. Dlatego również dzisiaj w ramach akcji Lato Radio Norda FM jesteśmy w Łebie. I do Łeby dzisiaj ponownie będziemy zaglądać. Tam ostatnio był Kuba Szumilas, rozmawiał z turystami, z mieszkańcami, rozdawał gadżety Radio Norda FM i nawet rozmawiał z panią burmistrz Łeby. Te wszystkie materiały usłyszymy dzisiaj do godziny 18. Polecam się, zapraszam, Robert Jastrzębski.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Bobowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej, rabat minus 50% na

0: drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama.

0: W Radiu Nord FM przypominamy Wielki Przebój od Kai na językach. A u nas w tym tygodniu na językach miejscowość, którą wszyscy bardzo dobrze znamy, miejscowość nadmorska, Łeba. Od wielu osób słyszymy jedno: do Łeby trzeba pojechać. Jedni chwalą szerokie plaże, inni klimat miasta, jeszcze inni wydmy i nadmorskie spacery. No to postanowiliśmy sprawdzić to osobiście. W tym tygodniu w ramach naszej akcji Lato jesteśmy właśnie tam, jesteśmy w Łebie. A na miejscu Kuba Szumilas.
1: Cześć, cześć Robercie, melduję się z Łeby, akcja Lato trwa. Mnóstwo uśmiechów, fantastyczni ludzie, mnóstwo ciekawych pozdrowień. Rozdajemy oczywiście torby od Radia Norda FM. Bardzo fajne miejsce, można tutaj bardzo miło spędzić czas. Przy takiej aurze w Łebie mam okazję być po raz pierwszy. No i nie jestem zawiedziony. Do usłyszenia w kolejnym wejściu.
0: Prosto z Łeby, to był Kuba Szumila, za to jest program Nordu na fali. Do Łeby będziemy wracać, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: 15.30 na naszych zegarach. Mamy 15 lipca

0: 2026 roku. Jakub Szumila, zapraszam na raport drogowy w radiu Norda FM. No i zaczynamy sobie od Trójmiasta. No jeżeli chodzi o wyjazd z Gdańska, no to tutaj jest wszędzie dosyć ciasno na wyjazdach w stronę obwodnicy. Na samej obwodnicy też ruch się intensyfikuje. No i bardziej niepokojące jest chyba to, że od strony Gdyni się troszeczkę w stronę Gdańska zintensyfikował na wysokości Osowej. No ale to może jeszcze Google musi się przyzwyczaić do tego, że jest tam odcinkowy pomiar prędkości i samochody troszkę zwalniają. Na Wielkopolskiej i Morskiej jest dosyć ciasno w kierunku obwodnicy. Tutaj również w Chylonii na samej obwodnicy przed zjazdem na Morską troszeczkę tej cierpliwości trzeba poświęcić. Tutaj na Pułkownika Dąbka i Derdowskiego w Kosakowie i na granicy Gdyni jest bardzo ciasno. Na Derdowskiego w obu kierunkach, na Pułkownika też troszeczkę trzeba poczekać. Natomiast przez Rumię przejeździecie, no chciałbym powiedzieć, że płynnie, choć tutaj nogę z gazu też trzeba będzie ściągnąć. W Redzie jest intensywnie na Rekowskiej Górce. No i jeżeli chodzi o północ naszego regionu, to tutaj na Półwysep też widać, że ruch jest spory i w miejscowościach nadmorskich, tutaj w okolicach Władysławowa, trochę tej cierpliwości za kółkiem trzeba mieć. Przez Wejherowo za to zaś przejeżdżacie płynnie. Na Gościecińskiej Górce nie ma dużego zatoru, delikatnie tam trzeba troszeczkę zwolnić, ale nie ma tragedii. Trasą Kaszubską jedzie się fajnie, płynnie. Jeżeli chodzi o Lęborg, no to tutaj tradycyjnie w okolicach Ronda Solidarności robi się ciasno ze wszystkich stron. Za to jeżeli jedziecie już, przejedziecie przez Lęborg i jedziecie w stronę Łeby, no to tu nie ma większych problemów. I dalej do Słupska. I w Słupsku, jak to w Słupsku? Dosyć płynnie, choć widać, że ruch intensywny, szczególnie na wyjeździe w stronę Kobylnicy i w stronę Siemianic. No ale jeżeli już przez Słupsk przejedziecie i kierujecie się nad morze, to w Ustce też się robi ciasno i tutaj na dojeździe do Ustki też trzeba troszeczkę tego czasu poświęcić. No ale generalnie nie widzę żadnych wypadków, to dobrze, środek tygodnia, niech tak zostanie do końca.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Chmury, które nam tu towarzyszyły przez cały dzień, choć słoneczka trochę też było, powolutku będą się rozchodzić i po godzinie 17 na większości naszego regionu będzie już bezchmurnie niebo i tak zostanie przez sporą część nocy. Natomiast w nocy to zachmurzenie właśnie będzie małe, a temperatury będą wahać się od 11 stopni Celsjusza w okolicach Słupska po 14 w pasie nadmorskim, więc też noc zapowiada się całkiem przyjemnie. No a jutro zachmurzenie małe, a temperatury wskoczą powyżej 20, nawet 25 stopni.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Kiedy w radiu pojawia się Purple Disco Machine, od razu świeci słońce, prawda? Ale z tą pogodą w łebie bywa różnie. Raz świeci słońce, za chwilę pojawiają się chmury, czasem nawet spadnie kilka kropel deszczu, niestety. Ale umówmy się, proszę Państwa, czy to komuś przeszkadza na wakacjach? Bo łeba to nie tylko plaża, jest tu mnóstwo miejsc i atrakcji, z których można skorzystać niezależnie od pogody. Co warto robić, kiedy słońce akurat postanowi zrobić sobie przerwę? Sprawdza to Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Radio Norda FM, zbieramy pozdrowienia, emocje z plaży i jak się Państwu podoba łeba?
2: Bardzo nam się podoba, trochę pogoda nie dopisuje, ale pozdrawiamy z łeby, gorąco.
1: Czy jak jest taka pogoda mniej słoneczna, to w łebie jest co robić?
3: Można sobie w domu pograć w Uno albo układać puzzle.
1: Czemu akurat do łeby?
2: Bo mamy tutaj rodzinę, u cioci jesteśmy, zamieszkujemy te osoby troszkę. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy kogo? Babcię, tatę, pieski nasze, co zostały w naszej miejscowości, czekają na nas.
0: Tak czy siak, zanim wybierzecie się na urlop, sprawdzajcie pogodę. Szczególnie

0: Nie, te pogody nad polskim morzem. A za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Bogowie zapraszają!
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.
7: Fala ciekawostek.
8: Adele, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie, gdzie bawiła się wśród fanów, śpiewając i tańcząc do latynoskich rytmów. Brytyjska wokalistka, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się w strefie VIP na widowni w towarzystwie m.in. swojego narzeczonego. Nagrania, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, pokazują Adele w zupełnie nieoficjalnej odsłonie. Artystka nie próbowała ukryć się w tłumie, śpiewała, tańczyła i w pełni oddawała się latynoskim rytmom razem z innymi fanami. W pewnym momencie założyła nawet tradycyjny słomkowy kapelusz pożyczony od jednego z uczestników koncertu. Według relacji świadków chętnie rozmawiała i integrowała się z osobami siedzącymi obok. Była cudowna, 10 na 10 vibe, napisał jeden z obecnych na wydarzeniu fanów. Adele na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. 38-letnia gwiazda schudła ponad 40 kg i dziś zachwyca doskonałą formą oraz promiennym uśmiechem. Artystka w wywiadach tłumaczyła, że drastyczna zmiana stylu życia była przede wszystkim sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne i odzyskanie równowagi po trudnym okresie związanym z rozstaniem z byłym mężem.

problem. Regularne treningi i aktywność fizyczna pomogły jej poradzić sobie z lękiem i stresem. Na razie Adele nie zdradziła, kiedy wróci do studia nagraniowego i wyda nowy album. Pojawiają się jednak informacje, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na dużym ekranie w historycznym dramacie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda. Pojawiają się też spekulacje, że film będzie promowany jej nowym utworem, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone. But if you give me-

0: środowe granie w Radiu Nord FM, Alesso i Zara Larsson. I zbliżamy się do godziny 16. Nasza akcja Lato trwa, jesteśmy w Łebie i Kuba Szumilas rozmawiał z burmistrz Łeby, która opowie o wakacyjnych wydarzeniach, atrakcjach i tym, co będzie działo się w mieście w najbliższych tygodniach. Posłuchajmy, halo Kuba.
1: A jeżeli chodzi o najbardziej flagowe wydarzenie takie w czasie wakacji, już było, już jesteśmy po takim wydarzeniu, czy jeszcze przed nami?
2: Na pewno jesteśmy dzisiaj, zakończyliśmy weekend naszym świętem Łeby, bo świętowaliśmy 669. rocznicę nadania praw miejskich. To rzeczywiście było z takim przytupem. Dwa koncerty, koncert Dawida Kwiatkowskiego, koncert Natalii Schroeder. Oprócz tego wiele stanowisk z produktami regionalnymi, ale nie tylko regionalnymi, bo i z Krakowa, z Bydgoszczy. Tak więc to na pewno się działo cały weekend, ale Nie kończymy tylko tym weekendem, tylko kolejne weekendy także będzie się wiele działo, wiele wydarzeń, imprez, także zapraszamy do Łeby.
0: Prosto z Łeby mówiła burmistrz Łeby, pani Agnieszka Derba, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, no nie ma się co zastanawiać, kto nie był w Łebie, musi tam być, musi tam pojechać, musi zobaczyć te piękne tereny. Zapraszamy, zachęcamy i to nie wszystko, co jeszcze dzisiaj z Łeby przygotowaliśmy, ale to dopiero po godzinie 16. A u nas za chwilę najnowszy serwis informacyjny Radia Norda, zapraszam.
3: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija.
6: Marzysz o własnym lokum czy samochodzie.
5: Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia.
6: Kredyty dla wszystkich.
5: Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
7: Rosyjskie samoloty znów przechwycone nad Bałtykiem. PiS zaczyna walkę o Senat i ogłasza nowy sojusz. Kardynał Dziwisz chce uniknąć przesłuchania przed sądem w sprawie ofiary księdza pedofila. Miriam Lipińska. Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie samoloty z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
8: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch

0: Tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
1: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend, czyli w okolicy 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
2: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
1: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie jednak PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Kardynał Stanisław Dziwisz pisze do krakowskiego sądu. Chodzi o przesłuchanie go w charakterze świadka w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiary wykorzystania seksualnego przez księdza. Kardynał Dziwisz w piśmie poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie, bo zdaniem lekarzy nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Tymczasem sąd wyznaczył najnowszy termin przesłuchania hierarchy na początek sierpnia. Zdaniem pełnomocników ofiary księdza Janusza Szymika, który wytoczył proces, Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach księdza Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszły na świat przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków, Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
3: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
1: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Największa impreza w gminie Krokowa przed nami. Trwają przygotowania do Dni Gminy Krokowa. Impreza będzie miała miejsce 1 sierpnia na boisku w Sławoszynie. Program wydarzenia prezentuje się następująco. Całość rozpocznie się o godzinie 17 od powitania przybyłych gości. Następnie o godzinie 17.15 wysłuchamy orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzchucino, a 45 minut później na scenie pojawi się Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Sławoszyno. O 18.30 czekał nas Paweł Stefiks, o 19.30 Olga Kalczyńska z zespołem. Z kolei o 21.00 scenę przejmie Gwiazda Wieczoru, czyli Kasia Kowalska. Gmina świętować będzie także 31 lipca. Ten dzień jednak będzie bardziej sportowy. Czeka na nas wtedy bieg terenowy, crossfit, turniej siatkówki plażowej, zumba oraz pokaz pierwszej pomocy. 1 sierpnia to jednak nie tylko dni gminy. Właśnie tego dnia odbędzie się także inscenizacja bitwy pod Świecinem. Gmina Główczyce ogłosiła przetarg na realizację kolejnych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Postępowanie obejmuje termomodernizację świetlicy wiejskiej w Klęcinie oraz byłego ośrodka zdrowia w Główczycach. Oferty od wykonawców będą przyjmowane do 27 lipca. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, dzięki czemu firmy mogą ubiegać się o realizację jednego lub obu zadań. Planowane prace obejmują m.in. ocieplenie budynków, roboty instalacyjne, elektryczne i sanitarne, montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz wentylacji mechanicznej. W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół modernizowanych obiektów. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów utrzymania budynków, a także poprawa ich funkcjonalności i komfortu użytkowania. Policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który próbował włamać się na plebanię w jednej z miejsc pod Słupskiem. Niedoszły złodziej został znaleziony pod budynkiem po tym, jak podczas ucieczki wyskoczył z okna i złamał nogę. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek 13 lipca. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna zauważył uchylone okno na balkonie plebanii i postanowił dostać się do środka. Najpierw wszedł na skrzynkę elektryczną, później na dach garażu, a następnie wspiął się porydnie na balkon. Podczas otwierania okna strącił jednak przedmioty z parapetu. Hałas obudził proboszcza, który poszedł sprawdzić, co się stało. stało. Włamywacz spanikował, wybiegł na korytarz, a następnie otworzył okno w innym pomieszczeniu i próbował przez nie uciec. Nie wziął jednak pod uwagę wysokości, z której skakał. Policjanci zastali 38-latka leżącego pod plebanią. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację złamanej nogi. W trakcie sprawdzania jego danych okazało się,

0: również, że mieszkaniec województwa małopolskiego jest poszukiwany listem gończym za wcześniejsze przestępstwa. Po zakończeniu leczenia ma trafić do aresztu. 21 interwencji podjęli ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Gniewino w ciągu jednego dnia. To efekt słonecznej pogody i sezonu turystycznego w Łebie. 14 lipca był to pierwszy lipcowy dzień z prawdziwie letnią pogodą. Niestety wraz z rosnącą liczbą turystów zwiększyła się również liczba niebezpiecznych zdarzeń. Ratownicy przeprowadzili 6 akcji w wodzie. Z głębokich rowów znajdujących się w pobliżu Ostróg wyciągnięto łącznie 11 osób. Konstrukcje te mogą powodować gwałtowne zmiany głębokości oraz niebezpieczne prądy, dlatego kąpiel w ich sąsiedztwie wiąże się z dużym ryzykiem. Tego samego dnia zgłoszono zaginięcie 11 dzieci. Najmłodsze miało zaledwie 2,5 roku. Został odnaleziony aż 2,5 km od miejsca, w którym przebywali jego opiekunowie. Ratownicy zwrócili również uwagę na 4 kolonie i zorganizowane grupy dzieci oraz młodzieży, które korzystały z kąpieli na plaży niestrzeżonej. Uczestnicy nie znajdowali się pod opieką ratowników wodnych, co w przypadku nagłego zagrożenia znacznie ogranicza możliwość szybkiego udzielenia pomocy. Ratownicy ponownie przypominają, aby korzystać przede wszystkim z kąpielisk strzeżonych, nie wchodzić do wody przy ostrogach oraz nie spuszczać dzieci z oczu nawet na chwilę. Chwila nieuwagi może powodować poważne zagrożenia.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Póki co ciężkie upały nie wróciły i w najbliższym czasie powrócić nie powinny, choć temperatura nie jest też jakaś dramatycznie niska. Dziś 19 stopni oglądamy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzie, Rumi i około 23 stopni Celsjusza, Słupsk, Lęborg oraz Kobylnica. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura wody w polskim morzu około 18 stopni.

0: Wiekołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To już prawie kwadrans po godzinie 16. Tu Radio Norda i Blanka rozpoczyna kolejną godzinę naszego środowego spotkania w programie
1: Norda na fali.
0: Cześć, witajcie, Robert Jastrzębski. A my od razu przenosimy się nad morze i nasza akcja Lato trwa. Jesteśmy w Łebie i sprawdzamy, co tam będzie się działo w najbliższym czasie i jakie atrakcje czekają na mieszkańców oraz turystów. A o tym opowie burmistrz Łeby, z którą rozmawiał Kuba Szumilas. Halo Łeba!
2: Kogo możemy się tutaj spodziewać? W jakim stylu będzie ten koncert muzyczny?
3: Zaczynamy chyba zespołem Nitra, czyli świetna muzyka, tańce, gdzieś tam fajna atmosfera, na pewno dużo pozytywnej energii. Także zapraszamy w czwartek na zejście numer 18 przy zamku Łeba wszystkich naszych gości, turystów, mieszkańców, ale też właśnie przede wszystkim okolicznych mieszkańców naszej miejscowości. Zapraszamy na takie wydarzenia.
0: W Nordzie na fali jeszcze będziemy wracać do Łeby, bo tam Kuba zaczepiał turystów, mieszkańców i otrzymali od nas radiowe gadżety. A w tej godzinie jeszcze kolejna lekcja Kaszubskiego, będziemy na regionalnych drogach i po 16.30 odpalamy zagadkę dnia. I będą kolejne nowe nagrody do wzięcia, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
4: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski 24.

0: Pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i JQ Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i JQ dostępnymi od ręki.
4: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i JQ Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
8: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
9: Słówka.
10: Idą w główka.
11: Lekcja 38. Bacmyca.
10: Bacmyca.
11: Bacmyca.
10: Bacmyca.
11: Człowiek niezaradny.
10: Bacmyca.
11: Człowiek niezaradny.
10: Bacmyca.
11: Bacmyca.
10: Bac mójca.
11: Zniegło je, ale bac mójca. Mił kłypiac mlikłe, a przeniósł płyrcla.
10: I puść takiego niezgółe do sklepu. Zero konkretu.
11: Zniegło je, ale bac mójca. Mił kłypiac mlikłe, a przeniósł płyrcla.
10: Bac mójca.

0: Człowiek niezaradny.
1: Bacmłyca.
0: Bacmłyca.
1: Bacmłyca.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Dua Lipa w Radiu Norda FM. Zbliżamy się do godziny 16.30, a u nas cały czas trwa akcja lato. W tym tygodniu odwiedzamy Łebę. Pogoda momentami potrafi zaskoczyć, ale jak się okazuje, to wcale nie oznacza końca wakacyjnej zabawy. Kto wypoczywa w Łebie mimo kapryśnej aury? Czy turyści dają się zniechęcić deszczowym chmurom? To wszystko w Łebie sprawdza Kuba Szumilas.
1: Radio Norda FM. Zbieramy pozdrowienia, emocje z plaży i jak się Państwu podoba Łeba?
2: Bardzo nam się podoba, trochę pogoda nie dopisuje, ale pozdrawiamy z Łeby, gorąco.
1: Czy jak jest taka pogoda mniej słoneczna, to w Łebie jest co robić?
3: Można sobie w domu pograć w Uno albo układać puzzle.
1: Czemu akurat do Łeby?
2: Bo mamy tutaj rodzinę, u cioci jesteśmy, zamieszkujemy te osoby troszkę. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy kogo? Babcie, tatę, pieski nasze, co zostały w naszej miejscowości, czekają na nas.
0: Nie ma co czekać, pakujemy się, jedziemy do Łeby. A kto w Łebie spotkał Radio Norda FM, będziemy jeszcze sprawdzać. A w Nordzie na fali za chwilę ostatni raport drogowy, a później na Facebooku odpalamy zagadkę dnia. Zapraszam.
4: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Na zegarach 16:30, słuchamy Radio Nord FM i zapraszam na ostatni raport drogowy. I na początek dobra wiadomość dla kierowców, bo dobiegły końca prace związane z remontem fragmentu ulicy Andersa w gminie Kosakowo. Na odcinku o długości około 180 metrów od stacji paliw do drogi dojazdowej do lotniska wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Remont był konieczny ze względu na zły stan nawierzchni, a także rozpoczęcie robót prowadzonych przez wykonawcę działającego na rzecz gminy miasta Gdyni w ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka wraz z przebudową skrzyżowania oraz budową dodatkowego wiaduktu. Jak mówi wójt gminy Kosakowo Eunika Niemiec, wyremontowany odcinek ulicy Generała Andersa stanowi alternatywne połączenie pomiędzy ulicą Pułkownika Dąbka i ulicą Derdowskiego, co jest szczególnie ważne.

0: ze względu na rozpoczętą przebudowę ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Obecnie inwestycja jest w trakcie odbiorów technicznych i rozliczania. I kontynuujemy temat, bo prace na ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni ruszą już jutro. To w ramach inwestycji rozbudowa układu drogowego ulica Pułkownika Dąbka między skrzyżowaniami z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ulicy Pułkownika Dąbka. W związku z powyższym na czas wykonania robót na wysokości wjazdu do galerii Szperk zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zajęcie lewego pasa jezdni ulicy Dąbka w kierunku Pogórza, zajęcie lewego pasa jezdni ulicy Dąbka w kierunku Estakady Kwiatkowskiego. Uwaga, bo zakończenie prac na tym etapie i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest 21 lipca. W Radiu Nurda będziemy na bieżąco informować, a aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zddm-gdynia.pl.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jedni lubią upały, drudzy niekoniecznie. Dzisiaj chyba jest tak pomiędzy, bo 21 stopni w Wejherowie, podobnie w Luzinie, w Słupsku i w Lęborku. Raczej zachmurzenie małe, ale jest opcja, że wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Wieczorem będzie podobnie, ale temperatury spadną w okolice 14 stopni. Jeśli wybieracie się na nadmorski spacer, no to 14 stopni właśnie będzie w Dębkach i we Władysławowie, ale za to jutro sporo słońca i nawet 25 stopni pokażą termometry.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Słuchamy Radio Nord FM do 18:00, Norda na fali. A za nami Daria Zawiałów, tak gramy dzisiaj, jak się wam podoba. Cała playlista jak zwykle u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Zaglądajcie też na nasze sociale, dużo się dzieje. Zapraszam, a teraz u nas zagadka dnia, czyli trzeba złamać trzycyfrowy kod. Nie zawsze to jest trzycyfrowy, czasami kod jest dwucyfrowy. Zdarza się, że trzeba złamać czterocyfrowy kod, ale zwykle jedna cyfra jest odsłonięta. I w dzisiejszym przypadku tak właśnie się dzieje. Mamy kod, który składa się z trzech cyfr i ostatnia to liczba 5. W skrócie szybko przypomnę, że mamy maksymalnie 3 próby i odpowiedzi wpisujemy w komentarzach pod postem na Facebooku Radia Norda FM. I co najważniejsze, to nagroda. I tak jak wczoraj, dzisiaj gramy podobnie o 50 zł do wykorzystania w kawiarni Coffee Life w Wejherowie. Wakacyjna nagroda jakby nie było, bo tam gofry, tam kawa. Wszelakie pyszności i słodkości znajdziemy w Coffee Life w Wejherowie. Voucher o wartości 50 zł dzisiaj do wzięcia. Za to, że złamiecie kod. Fajnie, co? Aha, no to jeszcze szybko podaję wskazówkę numer 1. Kod jest liczbą nieparzystą. I jak na razie tyle, finał przed 18:00, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Kombinujcie, zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem.

0: Mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
8: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
9: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
8: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
9: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
8: Do zobaczenia w kinie Helios.
10: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
11: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
11: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
12: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
13: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.
14: Okno na kulturę. Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Nord FM.

FM zaprasza Agata Andryskowska. Już 21 lipca plaża w Łebie zamieni się w miejsce pełne kaszubskiej tradycji, morskich smaków i rodzinnej zabawy. Przy wejściu numer 18 odbędzie się druga edycja wydarzenia Powiat Lęborski od morza do Kaszub, które ma pokazać turystom i mieszkańcom wszystko to, co w regionie najcenniejsze. Wyjątkową kulturę, gościnność i lokalne dziedzictwo. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, kiedy otwarta zostanie strefa rodzinnej zabawy. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla najmłodszych i dorosłych, dlatego przez cały dzień nie zabraknie aktywności, konkursów i niespodzianek. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić wakacyjny dzień aktywnie i poznać bliżej kaszubskie tradycje. O godzinie 13 scenę przejmie kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino. W jego wykonaniu będzie można usłyszeć tradycyjne piosenki, zobaczyć regionalne tańce i poznać brzmienie ludowych instrumentów. Kolorowe stroje, żywiołowe występy i autentyczny folklor sprawią, że nadmorska plaża na kilka godzin przeniesie się w sam środek Kaszub. Na tym jednak atrakcje się nie kończą. O godzinie 14 rozbrzmią morskie rytmy, a już godzinę później będzie okazja spróbować jednego z najbardziej charakterystycznych dań regionalnej kuchni. Śledzika z pulkami, czyli ziemniakami gotowanymi w mundurkach. To prosty, ale niezwykle smaczny symbol kaszubskiej tradycji kulinarnej. Między głównymi punktami programu również nie będzie czasu na nudę. Organizatorzy zapowiadają liczne animacje, pokazy i spotkania, które pozwolą jeszcze lepiej poznać bogactwo powiatu lęborskiego od nadmorskich krajobrazów po kaszubskie zwyczaje. Celem wydarzenia jest promocja regionu wśród turystów wypoczywających nad Bałtykiem, ale również dla mieszkańców. Organizatorzy wierzą, że każdy, kto usłyszy kaszubską muzykę, skosztuje lokalnych potraw i poczuje wyjątkową atmosferę tego miejsca, będzie chciał wrócić tu także w kolejnych latach. To już wszystko na dziś, a następne informacje kulturalne już jutro o 8:45. Do usłyszenia, cześć!

0: wakacyjne granie w programie Nordo na fali. Jeszcze do 18 jesteśmy razem z Colin i Blanka, a za chwilę specjalnie dla Was zagramy wakacyjny hit Majorka. Zostańcie z nami, zbliżamy się do godziny 17 i wracamy do naszej akcji Lato. I w tym tygodniu jesteśmy w Łebie, a na miejscu Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Radio Nordo FM. A czemu akurat Łeba?
2: Bo jest super. Byłem już tu kilka lat temu, w sumie trzeci raz. Fajne, urokliwe miejsce. Blisko, no 500 km mam do przejechania, więc to super.
1: Co jest takiego najbardziej wyjątkowego w Łebie?
3: To znaczy, pierwszy raz wzięliśmy ze sobą rowery, więc to jest super, bo przejechaliśmy dzisiaj prawie 20 km, a przejechaliśmy dopiero około 10 rano, więc możemy sobie fajnie na rowerach jeszcze pojeździć. Fajne jest to, że jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Na plaży też sobie pojeździliśmy, więc myślę, że fajnie wykorzystamy ten czas.
0: Piękne rowerowe ścieżki w Łebie, no właśnie. Ale na rolkach też byśmy tam pojeździli, prawda? W Nordzie na fali za chwilę kolejny serwis informacyjny, a ja wracam po godzinie 17. Aha, kolejne wskazówki do zagadki dnia wrzuciłem na Facebooku, zobaczcie, sprawdźcie, zapraszam.
4: Norda na fali.

0: Miriam Lipińska. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła dziś nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, zaznaczył, że rosyjskie samoloty prowadzące agresywną obserwację naszych ćwiczeń nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Także wczoraj nad Bałtykiem polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
1: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość. And our
0: common future. Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem, ale synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum.

0: po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał cmentarne pomniki, w tym na cmentarzu rakowickim. 34-latek usłyszał kilkanaście zarzutów. To jego łupem miała paść metalowa płaskorzeźba z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego i aktorki Heleny Modrzejewskiej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Awantura w pociągu o dziecko chore na ospę. Taki incydent miał miejsce na trasie relacji Bydgoszcz-Rzeszów, co potwierdza rzecznik PKP Intercity. Rodzice dziecka z wysypką na całym ciele nie chcieli opuścić pociągu. W takich przypadkach nie podróżujmy i poczekajmy, aż objawy ustąpią, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
1: Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele chorób objawia się takimi wysypkami. W większości jako społeczeństwo jesteśmy uodpornieni przeciwko akurat tej chorobie. Nie jest to choroba wysoce zakaźna, więc ona nie podlega ani kwarantannie. Nie mamy tutaj możliwości zabronienia komukolwiek podróżowania.
0: W przypadku kontaktu z chorobami wysoko zakaźnymi powinniśmy odwiedzić lekarza. I na koniec zmieniamy temat. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
2: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
0: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Przemysłowej w Wejherowie. Do szpitala trafił mężczyzna z raną postrzałową głowy. Do zdarzenia doszło we wtorek 14 lipca po godzinie 15. Jak informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala i jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja portalu nadmorski24.pl, do zdarzenia miało dojść bez udziału osób trzecich. Do tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach informacyjnych na antenie Norda FM. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Lęborku. Nie żyje 72-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który został potrącony przez samochód ciężarowy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 13 lipca około godziny 13.30 na ulicy Krzywoustego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ciężarowy Renault zatrzymało się przed przejściem, aby umożliwić przejście grupie pieszych. Gdy pojazd ponownie ruszył, na przejście wszedł 72-letni mężczyzna. Doszło do potrącenia, a mimo podjętej na miejscu reanimacji życia pieszego nie udało się uratować. Kierujący ciężarowką 62-letni mężczyzna był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii i przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze zwracają uwagę na tak zwane martwe pole w pojazdach ciężarowych, czyli obszar, którego kierowca nie jest w stanie obserwować mimo lusterek i kamer. Z tego powodu zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachować szczególną rozwagę podczas przekraczania jezdni. 7. Brygada Obrony Wybrzeża ze Słupska zaprasza mieszkańców na obchody swojego święta. Uroczystości rozpoczną się w czwartek 16 lipca mszą świętą w intencji żołnierzy i pracowników jednostki. Nabożeństwo odbędzie się o godzinie 17 w kościele garnizonowym. Główna część obchodów została zaplanowana na piątek. O godzinie 10 rozpocznie się uroczysty apel, a od 11 do 14 i potrwa Dzień Otwartych Koszar. W programie znajdą się m.in. żołnierski festyn, prezentacja sprzętu wojskowego oraz dodatkowe atrakcje przygotowane dla odwiedzających. Obchody odbędą się na terenie jednostki przy ulicy Bohaterów Westerplatte 44 w Słupsku. Za nami spotkanie samorządowców z 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W jego trakcie podsumowano wieloletnie działania, które doprowadziły do uchwalenia ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego. W spotkaniu wzięli udział pomorscy samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele rządu, którzy na różnych etapach wspierali pracę nad ustawą. Była to również okazja do wyrażenia podziękowań wszystkim, którzy swoją determinację

0: determinacją, zaangażowaniem i współpracą przyczynili się do tego historycznego sukcesu. Uczestników spotkania powitała prezydent Sopotu i przewodnicząca Rady OMGGS Magdalena Czarzyńska-Jachim. Podczas spotkania prawnik doktor habilitowany Jakub Szlachetko przedstawił także harmonogram dalszych prac związanych z formalnym utworzeniem metropolii. Na koniec podziękowano wszystkim samorządowcom za zaangażowanie w pracę nad ustawą metropolitalną. Każdy z nich otrzymał uprawiony w ramkę pamiątkowy obrazek z hasłem hashtag My Metropolia i zdjęciami prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz starostów. Na kolejnym walnym zebraniu członków OMGGS, które odbędzie się 18 sierpnia na Uniwersytecie Gdańskim, podjęta zostanie uchwała dotycząca przekształcenia obecnego stowarzyszenia w Związek Metropolitalny.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Przemysłowej w Wejherowie. Do szpitala trafił mężczyzna z raną postrzałową głowy. Do zdarzenia doszło we wtorek 14 lipca po godzinie 15. Jak informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala i jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja portalu nadmorski24.pl, do zdarzenia miało dojść bez udziału osób trzecich. Do tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach informacyjnych na antenie Norda FM. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Lęborku. Nie żyje 72-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który został potrącony przez samochód ciężarowy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 13 lipca około godziny 13.30 na ulicy Krzywoustego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ciężarowy Renault zatrzymało się przed przejściem, aby umożliwić przejście grupie pieszych. Gdy pojazd ponownie ruszył, na przejście wszedł 72-letni mężczyzna. Doszło do potrącenia, a mimo podjętej na miejscu reanimacji życia pieszego nie udało się uratować. Kierujący ciężarówką 62-letni mężczyzna był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii i przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze zwracają uwagę na tak zwane martwe pole w pojazdach ciężarowych, czyli obszar, którego kierowca nie jest w stanie obserwować mimo lusterek i kamer. Z tego powodu zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachować szczególną rozwagę podczas przekraczania jezdni. 7. Brygada Obrony Wybrzeża ze Słupska zaprasza mieszkańców na obchody swojego święta. Uroczystości rozpoczną się w czwartek 16 lipca mszą świętą w intencji żołnierzy i pracowników jednostki. Nabożeństwo odbędzie się o godzinie 17 w kościele garnizonowym. Główna część obchodów została zaplanowana na piątek. O godzinie 10 rozpocznie się uroczysty apel, a od 11 do 14 potrwa Dzień Otwartych Koszar. W programie znajdą się m.in. żołnierski festyn, prezentacja sprzętu wojskowego oraz dodatkowe atrakcje przygotowane dla odwiedzających. Obchody odbędą się na terenie jednostki przy ulicy Bohaterów Westerplatte 44 w Słupsku. Za nami spotkanie samorządowców z 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W jego trakcie podsumowano wieloletnie działania, które doprowadziły do uchwalenia ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego. W spotkaniu wzięli udział pomorscy samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele rządu, którzy na różnych etapach wspierali pracę nad ustawą. Była to również okazja do wyrażenia podziękowań wszystkim, którzy swoją determinacją, zaangażowaniem i współpracą przyczynili się do tego historycznego sukcesu. Uczestników spotkania powitała prezydent Sopotu i przewodnicząca Rady OMGGS Magdalena Czarzyńska-Jachim. Podczas spotkania prawnik doktor habilitowany Jakub Szlachetko przedstawił także harmonogram dalszych prac związanych z formalnym utworzeniem metropolii. Na koniec podziękowano wszystkim samorządowcom za zaangażowanie w pracę nad ustawą metropolitalną. Każdy z nich otrzymał uprawiony w ramkę pamiątkowy obraz

hasłem hashtag MyMetropolie i zdjęciami prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz starostów. Na kolejnym walnym zebraniu członków OMGGS, które odbędzie się 18 sierpnia na Uniwersytecie Gdańskim, podjęta zostanie uchwała dotycząca przekształcenia obecnego stowarzyszenia w Związek Metropolitalny.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Tu Radio Nordo FM i nie wiem jak to się dzieje, ale ten czas dzisiaj jakoś szybko leci. Jak to u was się dzieje? Dajcie znać na radiowym czacie. Kłaniam się Robert Jastrzębski i zapraszam na ostatnią godzinę w programie Nordo na fali. I od razu zaglądamy do komentarzy pod naszą zagadką dnia, bo tu się dzieje, jest gorąco, proszę państwa. Łamiemy kod i tak się bawimy codziennie w Nordzie na fali od poniedziałku do piątku między 15 a 18. W komentarzach dzisiaj pojawia się pani Wiktoria, proponuje 105 oraz 0,55. Wiktoria w trzech typach próbuje 715, 555 i 175. I jest z nami pani Marta Labuda, która stawia na 225. Gwoli przypomnienia trzeba rozszyfrować kod, który widzimy na Facebooku. Mamy na to 3 próby. Kod jest liczbą nieparzystą, a suma wszystkich cyfr kodu wynosi 11. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 11. Zostanie nam jeszcze ostatnia wskazówka, którą podam w tej godzinie. A do wygrania dzisiaj voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w kawiarni Coffee Life Wejherowo. A wszystko wyjaśni się przed godziną 18. W finale naszej zabawy ujawnimy, jaka

0: to cyfra kryje się dzisiaj w naszym kodzie. Kombinujcie, powodzenia!
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: to bardzo śmieszna piosenka moim zdaniem i ma taki śmieszny tytuł Digi Digi Digi. Z pozdrowieniami dla tych, którzy na przykład dzisiaj kierują się do Łeby na wakacje. Nie będziecie żałować, bo tam się wiele dzieje, jest wesoło, jest przyjemnie. A na miejscu w ramach naszej akcji Lato jest Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: I jak się panu podoba tutaj nad polskim morzem? Czemu akurat Łeba?
2: Łeba, bo takie bardzo małe turystyczne miasto. Fajne.
1: Co takiego najfajniejszego jest w Łebie? Plaża, walory przyrodnicze dookoła miasta, plaża, czy atrakcje w mieście?
2: I Park Słowiński. Pięknie.
1: Super. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam wszystkich ludzi z Zębka, koło Pyrzowic lotnisko.
1: To, żeby panu się dobrze spacerowało od naszej redakcji Wakacyjna Torba.
2: Dzięki śliczne i dzięki. Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego.
0: No i tak jak słyszycie, kto był w Łebie, miał okazję załapać się na nasze radiowe gadżety. Pozdrawiamy, a w Nordzie na Fali za chwilę wiadomości sportowe. Zapraszam.
3: Norda na Fali. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.
7: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wycetnie wytrwa zgrupowanie selekcyjne koszykarskiej reprezentacji Polski mężczyzn do lat 14. W Centralnym Ośrodku Sportu trenuje 18 zawodników z rocznika 2012, którzy walczą o miejsce w narodowej kadrze. Młodzi koszykarze uczestniczą w pierwszym z dwóch kampów organizowanych przez Polski Związek Koszykówki. Podczas grupowania zawodnicy pracują nad podstawowymi elementami gry zespołowej, współpracą w ataku, zasadami szybkiego ataku oraz obroną, od pojedynków 1-1 aż po ustawienie 5 zawodników na boisku. Po drugim obozie selekcyjnym trenerzy wyłonią skład, który będzie reprezentował Polskę podczas prestiżowego międzynarodowego turnieju Sulewenia Bal. Głównym trenerem kadry U14 jest Wojciech Bychawski, a zgrupowanie w Setniewie potrwa jeszcze kilka dni. Zmieniamy dyscyplinę. Ruszyły zapisy na jubileuszowy 20. bieg niepodległości w Kosakowie. Jedna z największych imprez biegowych w regionie odbędzie się 7 listopada na terenie lotniska w Kosakowie. Organizatorzy przygotowali rywalizację dla biegaczy, miłośników Nordic Walking oraz zawodników z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Dorośli będą mogli wystartować na dystansach około 5-10 km. Zaplanowano także biegi dla dzieci i młodzieży oraz 5-kilometrowy marsz Nordic Walking. Limit uczestników całego wydarzenia wynosi 999 osób, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Elektroniczne zapisy potrwają do 4 listopada. Będzie można zapisać również dzień przed zawodami oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na lotnisku w Kosakowie. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej Centrum Sportu.

0: sportowego w Kosakowie. Zmieniamy sypinę. Tour de Pologne wraca na Pomorze, a z tej okazji na portalu nadmorski24.pl można zobaczyć wyjątkowe archiwalne zdjęcia z historii wyścigu. Fotografie z lat 40. ubiegłego wieku udostępnione przez Narodowe Archiwum Cyfrowe pokazują rywalizację kolarzy m.in. w Gdyni i w Warszawie. Tegoroczna 83. edycja Tour de Pologne rozpocznie się 3 sierpnia właśnie w Gdyni. Kolarze wystartują ze skweru Kościuszki i pokonają pierwszy etap do Koszalina o długości 234 km. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał ten legendarny wyścig blisko 80 lat temu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl, gdzie czeka galeria unikatowych archiwalnych fotografii. Szukajcie w zakładce Sport.
1: Choć do zachodu słońca pozostało jeszcze mnóstwo czasu, to my sobie w przyszłość wybiegnijmy i zobaczmy, jak pogodowo noc ma się nam prezentować. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 15 w Drii, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy, 14 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1021 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie ono również umiarkowane. Dzisiaj na barometrach możemy zobaczyć 1021 hektopaskali. W nocy trochę nawet chmurnemu będzie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: A my po raz ostatni w tym tygodniu przenosimy się do Łeby. To właśnie tam przez ostatnie dni trwała nasza akcja Lato z Radiem Norda FM. Były rozmowy z turystami i mieszkańcami, spotkania z ciekawymi ludźmi, wakacyjne atrakcje i oczywiście mnóstwo letniego klimatu. Na zakończenie sprawdźmy jeszcze, jak Kuba Szumilas podsumowuje naszą wizytę w Łebie i co najbardziej zapadło mu w pamięć. Halo Kuba!
1: Wszyscy nam tutaj tak mówili, że te lasy dookoła Łeby są takie piękne, takie niesamowite. To też na koniec naszego pobytu w Łebie postanowiliśmy się wybrać na krótki spacerek i potwierdzamy. Bardzo urokliwe lasy, fajne ścieżki spacerowe. Można tutaj ładnie spacerować, podziwiać tą naturę, która Łebę otacza. Uważam, że trzecia edycja akcji Lato z Norda FM bardzo udana. I dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!
0: Kolejna akcja Lato wraca w Radiu Nord FM już w przyszłym tygodniu. A za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna.

0: zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
0: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Reklama.

0: Był kod dzisiaj, w którym suma wszystkich cyfr wynosiła 11, a pierwsza i ostatnia cyfra są takie same. Pod lawiną komentarzy wyłapałem dwie, może trzy poprawne odpowiedzi. No ale po kolei, bo prawidłowy kod to przede wszystkim liczba 515. Tak jest, 515. A pierwszą poprawną odpowiedź wyłapałem od pana Jarka Elwarta. Gratulacje i brawa! 515. To nasza dzisiejsza, można powiedzieć, szczęśliwa liczba dla Jarka. Jarek otrzymuje voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w kawiarni Coffee Life w Wejherowo. Kto tam jeszcze nie był, koniecznie zajrzyjcie na kawę, na gofry, na lody. Coffee Life Wejherowo. Polecamy. Jeszcze raz brawa i gratulacje dla Jarka. 515 i tym samym zamykamy dzisiejsze środowe spotkanie w programie
1: Norda na fali.
0: Kłaniam się, Robert Jastrzębski. Do usłyszenia jutro, a za chwilę Norda Party. Miłego wieczoru, cześć.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami. Reklama.
1: Benzyna drożeje z dnia na dzień, powiemy gdzie najbardziej. Polityczne spotkania na szczycie obradują największe partie. I propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga pieszy. Z telefonem. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Benzyna 95 i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy. Zdaniem analityków portalu epetrol.pl wpływ na wyższe ceny na stacjach ma rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Najdrożej kierowcy tankują na Mazowszu, najtaniej jest w województwie śląskim. PiS przy Nowogrodzkiej, Koalicja Obywatelska w warszawskim hotelu. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa polityczna narada. Prezes Kaczyński zapowiedział, że władze partii zajmą się wypowiedzią kandydata na premiera, Przemysława Czarnka, w sprawie pomocy dla Ukrainy. Według niego Polska musi zmusić Unię Europejską, by wstrzymać finansowanie zbrojeń Ukrainy. Według Kaczyńskiego pomoc militarna jest potrzebna. Te słowa są dla nas wiążące, mówili przed wejściem na spotkanie władz PiSu Tobiasz Bochański i Adam Bielan.
2: Pan prezes Kaczyński jako nasz lider przeciął wszystkie spekulacje, które pojawiły się po tej wypowiedzi i jego stanowisko jest dla nas obowiązujące.
3: Myślę, że będzie bardzo konstruktywna i nie spodziewam się, jeżeli chodzi o aspekty polityczne, jakichś wielkich emocji.
1: Z kolei w jednym z hoteli w centrum Warszawy trwa spotkanie premiera Tuska z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach mówi się, że to zwarcie szeregów przed wyborami parlamentarnymi, także w kontekście afer w ochronie zdrowia. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
4: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
1: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który

0: prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądziołka.
1: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
2: Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
1: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.
0: Znak miałby przypominać znak Uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowska policja aktywnie walczy z nieodpowiedzialnymi kierowcami. Jednego dnia mundurowi zatrzymali trzech kierujących, którzy rażąco naruszyli obowiązujące przepisy. W Luźnie zatrzymano do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Mazda. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za złamanie zakazu odpowie przed sądem. Tego samego dnia w gdzie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego Mercedesem, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 71 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Do kolejnego zatrzymania doszło w miejscowości Rybno w gminie Gniewino. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem. Badanie alkomatem wykazało, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna również stracił prawo jazdy i poniesie odpowiedzialność karną. Na plaży w Łebie ponownie można podziwiać jedną z najbardziej efektownych letnich atrakcji. Przy zejściu numer 18 powstały imponujące piaskowe piramidy, które już przyciągają uwagę turystów odwiedzających nadmorski kurort. Za niezwykłymi rzeźbami stoją artyści Karol Lisiecki i Bartosz Malicki, od lat tworzący wielkoformatowe konstrukcje z piasku. Monumentalne budowle nawiązują do egipskich piramid i pokazują, jak wiele możliwości daje piasek jako materiał do tworzenia sztuki. W ciągu dnia zachwycają precyzją wykonania i rozmachem, natomiast po zmroku zyskują zupełnie nowe oblicze. Przez najbliższe dni, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, codziennie około 22 będą podświetlane kolorowymi iluminacjami. W połączeniu z szumem morza i wieczorną scenerią plaży tworzy to widowisko, które przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia plaży przy zejściu numer 18, ponieważ piaskowe rzeźby są atrakcją tymczasową i pozostaną na miejscu tylko przez ograniczony czas. Prognozy zapowiadają słoneczną pogodę, dlatego najbliższe dni mają być dobrą okazją, by zobaczyć niezwykłą instalację i uwiecznić ją na zdjęciach. Wieczorne pokazy światła odbywają się wyłącznie przy sprzyjających warunkach pogodowych. W północno-zachodniej części Słupska trwa uzbrajanie blisko 100 hektarów terenów przemysłowych. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji, wodociągów oraz infrastruktury niezbędnej dla przyszłych przedsiębiorców. W ramach prac powstają także dwa nowe zbiorniki retencyjne, które będą gromadzić wodę opadową z budowanych dróg. Jeden z nich jest realizowany w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Na terenie pomiędzy ulicami 3 Maja, Rejtana i Grunwaldzką powstanie również blisko 5 km nowych tras. Przedłużona ulica Grunwaldzka zostanie połączona z ulicą Szymborskiej. Zaplanowano też budowę ulicy Miłosza, która skomunikuje miejski ring z rejonem nowego cmentarza. Inwestycja ma przygotować północną część miasta do rozwoju nowych zakładów i działalności gospodarczej. Ważna informacja dla puskich kierowców. Prace remontowe spowodują utrudnienia. W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej w ulicy Asnyka w dniu 21 lipca od godziny 10 do godziny godziny 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa dotyczy odbiorców przy ulicach Asnyka, Złotniczej, Dziedzictwa Jana Pawła II, Mistrzowskiej, Czeladniczej, Stolarskiej, Fryzjerskiej, Szewskiej i Ślusarskiej. Po ponownym włączeniu może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody spowodowane płukaniem sieci po pracach remontowych. O planowanych utrudnieniach poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pucku.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Póki co nic nie wskazuje na to, żeby takie upały, jakie przywitały nas na początku lata, miały wracać w najbliższym czasie. Temperatura cały czas utrzymuje się generalnie umiarkowana i dzisiaj też tak jest. 19 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, 22 w Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1022 hektopaskale, temperatura Bałtyku około 18 stopni.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
7: Okulary to wyrób medyczny.

0: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Emerytury gwiazd to temat, który często budzi wiele dyskusji. Jak czytamy w sieci niedawno, z informacjami na temat świadczeń podzielił się Michał Wiśniewski. Wokalista przy okazji ujawnił swoje zdanie w kwestii całokształtu systemu emerytalnego w Polsce. Wokół Michała Wiśniewskiego znów zrobiło się głośno. Wokalista ostatnio zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, które w dużej mierze uderzyło w jego żonę, Polę Wiśniewską, z którą jest w trakcie rozwodu. Gwiazdor zarzucił kobiecie przesadne komentowanie sprawy i poprosił o zaprzestanie dzielenia się tymi szczegółami z uwagi na dobro dzieci. Jak czytamy w sieci, niedawno Michał Wiśniewski udzielił wywiadu, w którym wspomniał o swojej emeryturze. Podał, że prognozowana kwota miesięczna w jego przypadku wyniesie około 200 zł miesięcznie. Jednocześnie nieprzychylnie wyraził się o całym systemie świadczeń. To jest instytucja tak stara, że powinna już dawno zostać gruntownie zreformowana, co jednak jest niemożliwe ze względu na jej polityczną niewygodność. Wiśniewski odniósł się również do często komentowanego tematu emerytur innych gwiazd. Ujawnił przy tym kwotę, jaką zarobił u szczytu popularności. Zarobiłem 40 milionów. Michał Wiśniewski stwierdził też, że każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość. Te słowa padły w kontekście gwiazd, które pomimo pokaźnego dorobku artystycznego skarżą się na niskie świadczenia. Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj pewnie ze sporym procentem. Gwiazdor nie ukrywał, że roztrwonił zarobioną fortunę. W innych wywiadach wyliczał, że majątek ponad 35 milionów wydał na ekstrawagancki tryb życia, prywatne samoloty, imprezy, a także luksusowe nieruchomości, w tym domy o powierzchni nawet kilkuset metrów kwadratowych.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, co robią krasnoludki? Pewnego razu Maciuś został na noc u babci Zosi i dziadka Czesia. Kiedy dziadek wyjmował wnuczkowi pościel z szafy, malec zauważył, że kołderka ma poszwę z krasnoludkami. Chłopiec uśmiechnął się na widok maleńkich postaci i zapytał:
2: dziadku, czy krasnoludki są na świecie?
3: Przecież widzisz, jak dużo jest ich na twojej kołderce.
1: Zażartował dziadek.
2: Ale ja pytam, czy one naprawdę istnieją?
1: Maciuś nie dawał za wygraną. Dziadek pomógł chłopcu położyć się do łóżka i powiedział:
3: ja wierzę, że istnieją. To dobre istoty tylko chowają się przed ludźmi.
2: Ale ja ich nigdy nie widziałem.
1: Westchnął z żalem Maciuś.
3: A widzisz, jak dobrze się schowały?
1: Zażartował dziadek.
3: Krasnoludki opowiadają nam bajki, gdy nadejdzie sen. Zamknij oczy i spróbuj zasnąć. Może któryś z nich opowie ci dzisiejszej nocy piękną bajkę.
2: Dziadku, a może najpierw ty wymyślisz mi jakąś bajeczkę?
1: Poprosił sennym głosem wnuczek. Maciuś bardzo lubił zasypiać przy opowieściach dziadka, choć nigdy nie słyszał zakończenia żadnej z nich.
3: W takim razie, mój chłopcze, posłuchaj bajki o tym, jak pewien mały królewicz uczył się sznurować buciki.
1: Dziadek otulił chłopca kołderką i rozpoczął bajeczkę słowami, które z pewnością

pewnością wszyscy znacie. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Po tych słowach Maciuś zasnął, a dalszą część bajeczki opowiedział mu we śnie krasnoludek w długiej czerwonej czapeczce z zielonym pomponem.

0: Integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
0: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Reklama.
5: Niespokojnie w pogodzie, ostrzeżenia dla 10 regionów. Ultimatum dla członków PiS, koniec ze stowarzyszeniami. Zajrzymy też do zabytkowych wnętrz Sopockiego Urzędu, który skrywa wiele tajemnic. Paulina Nawrocka, zapraszam. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina do likwidacji. To pierwsze konkluzje po Naradzie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Prezydium Komitetu Partii poinformowało, że działalność wspomnianych stowarzyszeń powstałych wewnątrz partii zostanie zakończona w ciągu 7 dni. Po pierwsze Polska to inicjatywa, która miała na celu wsparcie działań Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera i integrację wewnątrzpartyjną. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad używania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
6: My robimy...
7: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
5: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, które odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate. Mogą one zawierać niezadeklarowany alergen, orzechy nerkowca. Spożycie produktu przez osoby z uczuleniem może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej. Podobno żaden inny budynek nie brzmi jak ten. Zabytkowy Urząd Miasta Sopotu czeka na remont, po którym zapewne zniknie jego niepowtarzalny klimat. Miasto organizuje jutro pożegnalne zwiedzanie niedostępnych zakamarków budynku. Dziś zrobił to Paweł Radzewicz.
8: Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno.
9: Podobno można było rozpoznać po skrzypieniu, kto idzie.
10: Oczywiście, że tak. Są sytuacje, że człowiek jak rozmawia przez telefon, to staje na baczność. I takie kroki potrafią to spowodować. Jesteśmy w wieży ratuszowej i tu w tle słychać dźwięk tego zegara. Mechanizm jest bardzo ciekawy.
9: Czy są w tym budynku pomieszczenia, o których się urzędnikom nie śniło?
10: Da, ja rozumiem, takie zasuszone zwłoki i tego typu rzeczy. On ma swoje miejsca, które zaskakują. Mamy na przykład cele, które służyły policji municypalnej na początku XX wieku, więc takie solidne drzwi z Judaszem.
11: Czekajcie, bo ja latarkę, bo tam się zapala światło. Już,

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog,

0: Czy gdzieś w tych starych ścianach, czy pod podłogami mogą być ukryte może jakieś rzeczy?
1: No, to jest ponad 100-letni budynek, więc oczywiście.
2: Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
3: O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali dyrektorka muzeum Karolina Babiczka-Czmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła, a remont pod okiem konserwatorów może zająć kilka lat.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Sąd rejonowy w Wejherowie skazał 18-letniego Michała G. za spowodowanie tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie nastoletnie pasażerki. Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 listopada około godziny 2:40 na drodze powiatowej pomiędzy Kurowem i Choczewkiem w gminie Choczewo. Jak ustalono w toku śledztwa, Michał G. kierował Volkswagenem Passatem. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem, zjechał na prawe pobocze i uderzył w znajdujące się przy drodze drzewo. Dwie nastoletnie pasażerki poniosły śmierć na miejscu. Jak informuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Gdańsku, prokurator Mariusz Duszyński, Michał G. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a w momencie wypadku znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,44 promila alkoholu we krwi. Ponadto ustalono, że samochód, którym kierował Michał G., nie posiadał aktualnych badań technicznych. Według prokuratury kierujący umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jadąc bez uprawnień i po spożyciu alkoholu miał nie dostosować prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem. Michał G. został oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć dwóch osób. Sąd uznał oskarżonego za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna otrzymał również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów przez 10 lat. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i uznał 18-latka za winnego zarzucanego mu czynu. Poza karą 5 lat więzienia i 10-letnim zakazem prowadzenia pojazdów przedłużył wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie o kolejne 4 miesiące. Gmina Główczyce żegna Waldemara Potyńskiego, wieloletniego prezesa Zakładu Usług Publicznych w Główczycach oraz byłego radnego gminy. Przez wiele lat był związany z lokalnym samorządem i odpowiadał za funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, a jego działalność odcisnęła wyraźne piętno na rozwoju gminy. Waldemar Potyński w latach 1994-1998 pełnił funkcję radnego Rady Gminy Główczyce. Od 2010 roku kierował Zakładem Usług Publicznych w Główczycach, pozostając na stanowisko do września 2024 roku. W tym czasie nadzorował m.in. proces przekształcania zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiadał za rozwój i utrzymanie infrastruktury komunalnej. Władze gminy podkreślają, że był cenionym współpracownikiem i osobą zaangażowaną w sprawy mieszkańców. Stowarzyszenie Filart informuje, że gmina Radzikowo przedłuża nabór wniosków do lokalnego programu dotacji. Mieszkańcy i organizacje mają czas na złożenie dokumentów do piątku 17 lipca. Decyzję podjęto ze względu na duże zainteresowanie programem oraz liczne pytania dotyczące przygotowania wniosków. Dodatkowe dni mają umożliwić dopracowywanie pomysłów i uzupełnianie wymaganej dokumentacji. Osoby zainteresowane mikrodotacją mogą skorzystać ze wsparcia organizatorów, którzy pomagają w przejściu przez cały proces i wyjaśniają zasady programu. Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty dostępne są na stronie programu. Przypominamy, że termin składania wniosków upływa 17 lipca o godzinie 23:59. Puck podpisał porozumienie w sprawie pakietu projektów rewitalizacyjnych. W jego ramach wykonane zostaną 4 inwestycje. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. zagospodarowanie 3 skwerów w centrum miasta poprzez nowe nasadzenia, modernizację oświetlenia oraz wymianę elementów małej architektury, rozbudowa i doposażenie klubu seniora, realizacja inicjatyw sąsiedzkich i międzypokoleniowych, takich jak wydarzenia integracyjne, działania sportowe czy warsztaty, rozwój oferty wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez działania Puckiego Centrum Wsparcia oraz poprawę efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy Starym Rynku. Jak zaznacza Urząd Miasta Puck, podpisanie porozumienia jest ważnym etapem na drodze do pozyskania środków z funduszy europejskich dla Pomorza i realizacji przedsięwzięć, które od lat są wskazywane przez mieszkańców jako istotne dla rozwoju naszego miasta.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Po ciepłym, choć nieupalnym dniu

0: czeka nas w miarę ciepło, ale z pewnością już nieupalna noc. W nocy będziemy mieli 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Gnieminie, 12 w Wejherowie, Radzieru i Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ważna informacja dla kierowców, może pojawiać się dosyć intensywna mgła, także dostosowujcie prędkości do warunków na drodze. Na opady się nie zanosi, a ciśnienie utrzymuje się cały czas umiarkowane około 1022 hektopaskale.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Lato, upał, nuda w domu?
1: Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosza. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj sołtys z sołectwa Wicko Janina Czuba. Witamy.
4: Witam serdecznie.
3: Rozmawiać będziemy o 49 latach pracy sołtysa i zacznijmy od takiej małej podróży w czasie. Jak to się wszystko zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby pójść w tą stronę? Jak stało się to, że właśnie pani została sołtysem?
4: No, wybór mieszkańców był ogromny. Świętej pamięci jeden pan moją kandydaturę podał, pan Mynarczyk Karol, on strażakiem był, już nie żyjący. No i on podał moją kandydaturę. Było wtedy, pamiętam jak dziś, trzy panie, które miały właśnie chęć zostać sołtysem, wyrażały zgodę. No i, ale większość społeczeństwa była za mną. No i zostałam wybrana, tyle lat. Chodzę, zbieram podatki, też mi przynoszą i do domu podatki, interwencje rolnicy i w ogóle. Moje sołectwo jest największe, 1800 mieszkańców posiada, to należą do tego Wicko, duże jest to sołectwo, Górka, Skarszewo i Poraj. Właśnie cztery takie największe miejscowości, które należą do mojego sołectwa. Dobrze mi się współpracuje z mieszkańcami tego sołectwa, z rolnikami, ale teraz jest bardziej łatwiej, tak wszystko idzie.
3: No. Właśnie o tym byśmy sobie też porozmawiali. Tak. Jak zmieniło

0: zmieniło się w ogóle bycie sołtysem przez te 49 lat? Jak ta funkcja, ta służba wyglądała właśnie te kilkadziesiąt lat temu? A jak to wygląda w tym momencie? Jak te zmiany się prezentowały?
1: W tym momencie teraz jesteśmy w trakcie przygotowania, jako wszyscy sołtysi, jest nas 13 sołectw. To jest naprawdę dużo. I jesteśmy w trakcie przygotowania się do rzynek powiatowych, bo będą u nas. Zawsze co roku pleciemy wieniec taki, który podane są wymiary i bierzemy udział w konkursach. Zdobywamy bardzo dobre miejsca. No, także i rozpoczyna się wszystko. Dożynki w tym roku są u nas w Harbrowie, to jest gmina Wicko, no i rozpoczyna się mszą świętą, potem są na stadionie, w Harbrowie duży stadion jest piękny i świetlica jest i wszystko, i poczęstunki, wszystko tam się odbywają. Ale sołtysi są górą, gospodarzami tej imprezy.
0: Już w naszej rozmowie tutaj przenikają się obowiązki sołtysa. Czym właściwie sołtys się zajmuje? Bo są ludzie, którzy mieszkają w miastach, często nigdy nie mieli do czynienia z sołtysem i często nawet nie wiedzą, czym sołtys się zajmuje.
1: No, przede wszystkim też i docierania do mieszkańców, którzy niepełnosprawność mają, żeby zebrać podatki, bo gmina jest daleko. I z danego swojego sołectwa zbierać podatki. Właśnie podatek, odpady i opłata za wodę. To sołtys zbiera. Oraz informacje, które tam dotyczą mieszkańców, jak mają czy tam jakąś drogę zepsutą czy coś, sołtys to interweniuje na sesji. Na sesji Rady Gminy, bo ma oddanie głosu i właśnie to brane jest pod uwagę.
0: 49 lat sołtysowania to jest taki czas, przez który duża część mieszkańców sołectwa nawet nie wyobraża sobie, że kto inny może być sołtysem, ale z drugiej strony pani też miała okazję poznać wszystkich mieszkańców sołectwa i to bardzo blisko.
1: Bardzo dobrze znam wszystkich i dobrze mi się współpracuje. Jestem zadowolona z tej funkcji, którą pełnię. To jest funkcja naprawdę taka odpowiedzialna i wśród ludzi się jest. No.
0: Jeśli chodzi o jeszcze tutaj obowiązki sołtysa, porozmawialibyśmy sobie o tym, jakie inicjatywy udało się przez te lata zrobić. 49 lat, nie bylibyśmy w stanie wszystkich omówić, bo byśmy tutaj do wieczora siedzieli, ale co było takiego najpiękniejszego, z czego duma trwa przez lata?
1: Oj, na przykład jak z Funduszu Sołeckiego i pan wójt też dokładał, jeździliśmy jako sołtysi i jako zespół, był utworzony zespół z Osieńki, który już nie istnieje, bo naprawdę starsze panie uczestniczyły w tym zespole. Jeździliśmy ze Świętym Mikołajem do osób, w całej gminie było przeszło 100 osób. Jeździliśmy, rozwoziliśmy takie upominki, suwenirki, takie paczki z inicjatywy pana wójta oraz z Funduszu Sołeckiego i dla osób niepełnosprawnych, żeśmy wręczali z kolędą i naprawdę to było takie zadowolenie tych i rodzin, i mieszkańców, i wszystko. A teraz są kolonie takie letnie u nas w Gokisie, odbywają się, no i też dzieci i młodzież zadowoleni są.
0: Już tutaj mocno podkreślaliśmy to powiązanie, tą znajomość pomiędzy sołtysem a mieszkańcami. Czy mieszkańcy też przychodzą ze swoimi problemami do sołtysa, żeby się podzielić?
1: Przychodzą, naprawdę przychodzą i sołtys wtedy interweniuje do władz danych, wie gdzie, co, czy do elektrowni, czy do pana wójta i załatwiane jest, na bieżąco jest załatwiane, że ja jestem zadowolona ze spraw załatwianych.
0: 49 lat, co chwila podkreślamy tą naprawdę piękną liczbę. To jest taki czas, w którym wieś zdążyła się bardzo zmienić, sołectwo zdążyło się zmienić. Jak wyglądało to sołectwo lata temu, a jak wygląda teraz? I co jest taką największą zmianą, którą najłatwiej się dostrzega na pierwszy rzut oka?
1: No, zastanawiam się, co to mogłoby być.
0: Podejrzewam, że wszystko można byłoby tutaj powiedzieć.
1: Wszystko, ale teraz jest bardziej tak między rolnikami, to jest też i

0: taka zgoda, kiedyś sołtys to naprawdę musiał między sąsiadami, jak była tam niezgoda, czy kłótnia o jakieś ziemię, czy o pole, o coś, to sołtys też tam swoje 5 groszy wtrącił i łagodził to, żeby było dobrze, żeby było zgodnie, żeby była ta miłość i naprawdę, żeby poszanowanie było jedno drugich.
1: Czyli zdarzały się rzeczywiście takie spory o ziemię?
0: Zdarzały się wypadki takie, tak. Tak,
1: a teraz jak to wygląda? Bo tutaj o tyle też pięknie udało się podkreślić, bo bardzo często się mówi, że teraz to ludzie właśnie mniej są do siebie przyjaźnie nastawieni niż kiedyś, a tutaj okazuje się, że mniej jest sporów, ludzie bardziej ze sobą żyją jakoś.
0: No ja też tak uważam, że teraz bardziej taka spokój, jest taka jedność, mimo to, że mało tych rolników jest. W ogóle u nas zwierzaków w wiosce nie ma. Takich tam jeden rolnik jest, który naprawdę dzieci z przedszkola idą i krówkę obejrzeć, że mleczko jest nie tylko z Biedronki, ale tylko też i od zwierzaków, nie? To pani przedszkolanka tłumaczy, bo kiedyś z świętej pamięci ja z synem i z mężem brałam i też miałam gospodarstwo duże, przeszło około 15 hektarów, ale już zlikwidowaliśmy, bo wiadomo, że już i wiek i wszystko nie pozwala na to i sytuacja jaka to, że nie opłaca się, no.
1: A w drugą stronę, czy były takie chwile przez te lata pracy sołtysa, gdzie pojawiały się takie myśli, że to jest trudna praca, że to jest praca, która męczy, czy zawsze było to poczucie misji?
0: Nie uważałam, nigdy takiego nie miałam, właśnie, żeby to ciężko szło, czy coś, czy jakieś odbywanie jakichś festynów. W tym roku też mamy tam z sołeckich pieniążków zabezpieczone, że zrobimy na zakończenie lata, bo teraz w poszczególnych różnych wioskach w sołectwie są takie festyny, odbywają się, a u nas we Wicku czekamy, jest Gokis i naprawdę też się dużo rzeczy dzieje, różnych wieczorków i imprez. Także jest wszystko bardzo zgodnie i dobrze i zadowolenie w społeczeństwie.
1: A jak o społeczeństwie mowa, trochę porównaliśmy sobie, jak wyglądało te życie ze sobą mieszkańców kilkadziesiąt lat temu, a teraz, a jak wygląda z młodymi ludźmi? Czy jest zaangażowanie, czy mniejsze zaangażowanie w życie wsi? Czy rzeczywiście widać ten wyjazd gdzieś ze wsi, czy jednak są ci młodzi ludzie?
0: No nie powiem, że nie, bo naprawdę jest zainteresowanie i od na przykład teraz, bo robimy co roku, nie wiem już, na pewno bardzo dużo razy, nie liczyłam ile razy, organizujemy pielgrzymki też. I od teraz 11 września też mamy pielgrzymkę, 11, 12, 13, Licheń, Częstochowa, Toruń i co roku tam jeździmy i dużo takich ludzi jest właśnie u nas, którzy są chrześcijanami i chcą podążać tam, w tym kierunku. I jeździmy, organizujemy też.
1: Kolejne pytanie, które cały czas się tutaj ciśnie na usta. Skąd wziąć w sobie tyle energii? Jest dużo ludzi, którzy chcieliby się zabrać za taką działalność społeczną. Mija kilka lat, kończy mi się energia, mają już dość. A tutaj po 49 latach ja widzę, że tej energii dalej nie brakuje. Jaki jest tego sekret?
0: Ale no, szybko mi te lata minęły, bardzo szybko. Człowiek by jeszcze chciał pobyć, no nie mówię, że nie, bo i angażuję się teraz w tej pomocy, w tym wieciu wieńca i w organizacji tych dożynek, naprawdę i no, ale już mi się zdaje, że wiek już mi nie pozwoli.
1: A no. Jaki jest największy sukces? Już tutaj powiedzieliśmy o działaniach, o tym, co udało się zrobić, o tym właśnie życiu z mieszkańcami. Co można byłoby, bardzo ciężki wybór, jestem tego świadomy, za taki najpiękniejszy sukces, który przez te wszystkie lata udało się zrobić, który gdzieś cały czas jest noszony w sercu i to gdzieś nie zniknie?
0: No myślę, co to podsumować, co tu powiedzieć, co tu wypowiedzieć się, bo tak to ogólnie mówię, ogólnie, ale no mam zadowolenie, satysfakcję taką, że no dużo się wtajemniczałam, dużo pracowałam i utworzenie takiego zespołu. Miałam 10 pań, nazywał się Zespół Zosieńki. Też moja inicjatywa była, to też zadowolenie, bo jeździliśmy właśnie po tych niepełnosprawnych i po tych 80-latkach. Oj, były płacz i naprawdę zadowolenie.

0: No i tak to ogólnie też mam taką, takie poczucie i zadowolenie.
1: No. Nam pozostaje już tylko życzyć kolejnych lat w zdrowiu i w radości z wykonywania właśnie tej służby dla mieszkańców sołectwa. Ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Janina Czuba, sołtys sołectwa Wicko. Dziękuję za rozmowę bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Autopromocja. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. Rekrutacja@telewizjattm.pl.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Warszawski Szpital Południowy. Jest tymczasowe unijne porozumienie w sprawie rosyjskiej ropy, a na mundialu emocje sięgają zenitu. Za godzinę mecz Anglia-Argentyna. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przeciążony personel, nieprawidłowe wykorzystanie niektórych pomieszczeń i braki w dokumentacji. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę ostatnie 3 lata działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Z raportu wynika, że lekarz rekordzista przepracował w ciągu miesiąca ponad 300 godzin, a pielęgniarka prawie 250. Raport wskazuje, że w jednym z pokoi łóżkowych nie było łóżek, a były telewizor, meble i aneks kuchenny. Dostęp do niego mieli nieliczni, bo drzwi były otwierane na kartę i kod. Kontrolerzy ustalili, że pokój był przeznaczony dla pacjentów, którzy zapłacili za swoje świadczenia, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: Na stronie szpitala jest cennik usług komercyjnych. Jest to normalna praktyka.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że ratusz przeanalizuje raport NIK-u i wyciągnie z niego wnioski na przyszłość. Bez decyzji w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję przewiduje on korektę stosowanego przez UE limitu ceny za rosyjską ropę. Państwom członkowskim nie udało się porozumieć w tej sprawie, ale by cena za rosyjską ropę nie wzrosła, stolice zgodziły się zamrozić ją na obecnym poziomie do 23 lipca. Zgodnie z tym mechanizmem rosyjski surowiec przewożony drogą morską może być sprzedawany jedynie po cenie o 15% niższej niż średnia rynkowa. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską i Lewicę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskał natomiast jej kontrkandydat zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Na mundialu Hiszpania po wczorajszej wygranej z Francją przygotowuje się już do niedzielnego finału. Za godzinę w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni jej rywala. Zagrają Argentyna z Anglią, a emocje czekają nie tylko kibiców. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
4: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
2: I jeszcze nowa moneta w USA. Minister finansów Scott Bessent ogłosił, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Moneta ma uczcić dziedzictwo wolności i patriotyzmu z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W mieszkaniu i samochodzie trzymali 100 kg narkotyków. Te odkryte zostały przez kryminalnych skomentowanych.

0: Gdymińskiej policji w Gdyni. W ubiegłym tygodniu w wyniku policyjnej realizacji zatrzymano mężczyznę i kobietę podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Podczas przeszukania zajmowanego przez nich mieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli 100 kg substancji odurzających w postaci marihuany, amfetaminy, MDMA, mefedronu, przygotowane do dalszych dystrybucji. Zabezpieczono również gotówkę w różnych nominałach na łączną kwotę prawie 64 tysięcy złotych. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenie do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży, w tym wagę elektroniczną oraz zgrzewarkę. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzania do obrotu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Gdyni, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzenia ich do obrotu. Decyzją sądu wobec mężczyzny i kobiety zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Żołnierz morskiej jednostki rakietowej z Siemirowic pomógł uratować życie nastolatka po poważnym wypadku w Lęborku. Starszy marynarz specjalista Marcin Pioch był przypadkowym świadkiem zdarzenia z udziałem chłopaka poruszającego się na hulajnodze. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Po wypadku nastolatek doznał bardzo ciężkich obrażeń. Żołnierz, wykorzystując swoje przeszkolenie, ocenił stan chłopaka, zabezpieczył go i wezwał pomoc medyczną. Jak później wskazywali lekarze, pierwsze minuty po zdarzeniu miały kluczowe znaczenie, a zdecydowane działania na miejscu mogły wpłynąć na uratowanie życia poszkodowanego. Wdzięczność wobec wojskowego wyraziła mama chłopca, która skierowała list do dowódcy 3. flotyli okrętów. Podziękowała w nim za profesjonalizm, opanowanie i natychmiastową reakcję żołnierza. Starszy marynarz specjalista Marcin Pioch został doceniony za postawę, która, jak podkreślono, pokazuje znaczenie wyszkolenia i gotowości do niesienia pomocy także poza służbą. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zaprasza mieszkańców, szczególnie rodziny cudzoziemskie, na wakacyjne spotkanie integracyjne. Wydarzenie odbędzie się w piątek 17 lipca o godzinie 10 w domu sąsiedzkim przy ulicy Ogrodowej 20A. W programie znalazło się kino na leżakach oraz poczęstunek. Na uczestników czekać będą m.in. gofry, popcorn, lody i lemoniada. Spotkanie ma być okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, poznania nowych osób i integracji mieszkańców Słupska. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu dotyczącego integracji społecznej i gospodarczej imigrantów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gdyńscy ratownicy ruszyli na pomoc mężczyźnie, z którym nie było kontaktu. Niestety akcja nie zakończyła się szczęśliwie. Zespół Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni został zadysponowany do mężczyzny, z którym rodzina nie mogła nawiązać kontaktu od kilku dni. Ze względu na konieczność wykonania dostępu do poszkodowanego, na miejsce wezwano również strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Po wykonaniu medycznych czynności ratunkowych stwierdzono zgon mężczyzny. Gdyńscy ratownicy apelują: jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej lub czujesz, że potrzebujesz pomocy, nie czekaj. Szukanie wsparcia to oznaka dojrzałości i dbałości o własne zdrowie. Numery telefonów wsparcia znajdzie się na oficjalnym facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś zachód słońca przypada na godzinę 21.14. To nie będzie tropikalna noc, jeśli chodzi o temperaturę. Zresztą może max jedna była taka do tej pory w te wakacje. Raczej noce nie są zbyt upalne. Dziś w nocy na termometrach będziemy mieli 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Gniewinie, 12 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1022 hektopaskale, czyli umiarkowane ciśnienie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Reklama.
4: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market
0: Norda Party. Norda Party.

0: Stowarzyszenie działające w ramach PiS do likwidacji. Święto na Gibraltarze. Po 118 latach zniesiono kontrole graniczne, a na boisku w Atlancie rozpoczyna się wielka walka o finał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Niespodziewanym wnioskiem skończyła się narada władz PiSu, która dziś odbyła się w siedzibie partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński dał politykom 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur partii. Chodzi przede wszystkim o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Maciej Kluczka.
1: Decyzja jest zaskoczeniem, bo temat stowarzyszeń ostatnio przycichł, a narada w PiSie miała dotyczyć przede wszystkim antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. Prezes Kaczyński najprawdopodobniej chciał ten temat przykryć i wrócił do działających w partii stowarzyszeń.
2: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym.
1: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jacek Sasin działalność swojego stowarzyszenia już zakończył.
3: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą i absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem, że się oczywiście podporządkujemy.
1: Nie wiadomo, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, którego na naradzie w partii nie było. Zakazany ma być nawet grill, który na koniec lipca planuje Mateusz Morawiecki.
3: Te inicjatywy szkodzą.
0: Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ataku na elektrownię cieplną w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Zakład odpowiada za prawie 50% produkcji energii elektrycznej na półwyspie. Naprawa może potrwać od 2 do 5 miesięcy. Od północy między Hiszpanią i Gibraltarem nie ma już kontroli granicznych. Wczoraj Unia Europejska i Londyn podpisały traktat w tej sprawie. Na umowie skorzystają pracownicy transgraniczni. Ułatwi też życie mieszkańcom Gibraltaru.
4: Bardzo to przeżywamy. Ciężko na to pracowaliśmy. Byliśmy w Anglii, uczestniczyliśmy we wszystkich marszach i demonstracjach.
0: Mówi jedna z mieszkanek sąsiadującej z Gibraltarem Andaluzji. W wyniku umowy Gibraltar zostanie objęty Unią Celną z Unią Europejską i zintegrowany ze strefą Schengen. Kontrole będą tylko w porcie i na lotnisku. Właśnie rozpoczął się drugi półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Atlancie broniąca tytułu Argentyna podejmie finalistę ostatniego Euro, reprezentację Anglii. Zwycięzca tego meczu zmierzy się w wielkim finale z Hiszpanią, która pokonała wczoraj Francję 2-0. Argentyńscy kibice głęboko wierzą w sukces swojej drużyny.
5: Jesteśmy podekscytowani. To będzie nie lada wyzwanie, ale nasza reprezentacja da radę. Zawodnicy są naprawdę zmotywowani i mają odpowiednie nastawienie, więc wierzymy, że dadzą z siebie wszystko.
6: Myślę, że to będzie naprawdę emocjonujący i piękny mecz. To dwie świetne drużyny. Mam nadzieję, że Argentyna jak zawsze będzie miała przewagę w postaci gracza z numerem 10. To może okazać się czynnikiem decydującym.
0: Z numerem 10 gra Lionel Messi. 39-letni Argentyńczyk pobił na tych mistrzostwach rekord w liczbie goli strzelonych na wszystkich mundialach. Messi trafił już do bramki 21 razy.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Funkcjonariusze z Gdańska i Wejherowa po raz kolejny zaangażowali się w prace porządkowe przy gropie numer 14 w Lasach Piaśnickich. Funkcjonariusze przygotowali podłoże, zabezpieczyli nawierzchnię agrowłókniną, odświeżyli krzyż, a także uzupełnili mogiłę nowym kruszywem. Dzięki wykonanym działaniom miejsce będzie lepiej chronione przed zarastaniem i zachowa estetyczny, godny charakter. Grób numer 14 znajduje się pod patronatem komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku nad inspektora Bogusława Zięby oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Pomorskiego. O inicjatywie dowiecie się więcej z portalu nadmorski24.pl. W Cewicach trwa przebudowa dawnego budynku szkoły przy ulicy Węgrzynowicza. Obiekt został

0: Zostanie przystosowany do nowej funkcji i będzie służył jako magazyn na potrzeby ośrodka lotniczych i obronnych centrów. Wartość inwestycji przekracza 8 700 000 zł, z czego ponad 6,5 miliona stanowi dofinansowanie z programu OLIOC. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Powstaną nowe dojścia i dojazdy do obiektu, miejsca parkingowe, schody oraz pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowana zostanie również infrastruktura techniczna oraz teren wokół budynku. Samorząd podkreśla, że inwestycja pozwoli nadać obiektowi nowe przeznaczenie i dostosować go do potrzeb związanych z magazynowaniem. Władze gminy przypominają jednocześnie, że teren inwestycji pozostaje placem budowy i obowiązuje na nim zakaz wstępu dla osób postronnych. Szczególny apel skierowano do dzieci i młodzieży korzystających z pobliskiego skateparku, parku oraz obiektów gminnego Centrum Kultury. Samorząd prosi również rodziców i opiekunów o przypominanie najmłodszym, że plac budowy nie jest miejscem zabawy ani skracania drogi. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Senior w roli głównej, realizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tematem inauguracyjnych zajęć była dieta osób starszych. Uczestnicy rozmawiali o zasadach prawidłowego żywienia, codziennych nawykach oraz ich wpływie na zdrowie i samopoczucie. Nie zabrakło także przykładów z życia i wymiany własnych doświadczeń. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów. Kolejne zajęcia zostaną poświęcone aktywności fizycznej oraz jej znaczeniu dla zdrowia, sprawności i dobrego samopoczucia. Dobra wiadomość dla kierowców. Dobiegły końca prace związane z remontem fragmentu ulicy Andersa w gminie Kosakowo. Na odcinku o długości około 180 metrów od stacji paliw BP do drogi dojazdowej do lotniska wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Remont był konieczny ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, a także rozpoczęcie robót prowadzonych przez wykonawcę działającego na rzecz gminy miasta Gdyni w ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową dodatkowego wiaduktu. Jak mówi wójt gminy Kosakowo Unika Niemc, wyremontowany odcinek ulicy generała Andersa stanowi alternatywne połączenie pomiędzy ulicą Pułkownika Dąbka i ulicą Derdowskiego, co jest szczególnie ważne ze względu na rozpoczętą przebudowę ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Obecnie inwestycja jest w trakcie odbiorów technicznych i rozliczania. Szacunkowy koszt wykonanych robót wynosi około 450 tysięcy złotych brutto.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca przypadnie na 4:32. Dzień czeka nas znacznie cieplejszy niż było to dzisiaj. Jutro 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce. Będziemy mieli tyle samo w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Radzierumi, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Gniewinie. Ciśnienie około 1021 hektopaskali, zachmurzenie utrzymywać będzie się od małego po umiarkowane. Na solidne opady się nie zanosi, jeśli miałoby w ogóle już padać, to raczej słabo i przelotnie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Norda Party.
1: Norda Party.
2: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub

0: współpracę B2B, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Przemysłowej w Wejherowie. Do szpitala trafił mężczyzna z raną postrzałową głowy. Do zdarzenia doszło we wtorek 14 lipca po godzinie 15. Jak informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja portalu nadmorski24.pl. Do zdarzenia miało dojść bez udziału osób trzecich. Do tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach informacyjnych na antenie Norda FM. Za nami spotkanie samorządowców z 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W jego trakcie podsumowano wieloletnie działania, które doprowadziły do uchwalenia ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego. W spotkaniu wzięli udział pomorscy samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele rządu, którzy na różnych etapach wspierali pracę nad ustawą. Była to również okazja do wyrażenia podziękowań wszystkim, którzy swoją determinacją, zaangażowaniem i współpracą przyczynili się do tego historycznego sukcesu. Uczestników spotkania powitała prezydent Sopotu i przewodnicząca Rady OMGGS Magdalena Czarzyńska-Jachim. Podczas spotkania prawnik dr habilitowany Jakub Szlachetko przedstawił także harmonogram dalszych prac związanych z formalnym utworzeniem metropolii. Na koniec podziękowano wszystkim samorządowcom za zaangażowanie w pracę nad ustawą metropolitalną. Każdy z nich otrzymał uprawiony w ramkę pamiątkowy obraz z hasłem #MyMetropolia i zdjęciami prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz starostów. Na kolejnym walnym zebraniu członków OMGGS, które odbędzie się 18 sierpnia na Uniwersytecie Gdańskim, podjęta zostanie uchwała dotycząca przekształcenia obecnego stowarzyszenia w Związek Metropolitalny.

0: metropolitalny. Wejherowska policja aktywnie walczy z nieodpowiedzialnymi kierowcami. Jednego dnia mundurowi zatrzymali trzech kierujących, którzy rażąco naruszyli obowiązujące przepisy. W Luźnie zatrzymano do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Mazda. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za złamanie zakazu odpowie przed sądem. Tego samego dnia w Redzie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego Mercedesem, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 71 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Do kolejnego zatrzymania doszło w miejscowości Rybno w gminie Gniewino. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem. Badanie alkomatem wykazało, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna również stracił prawo jazdy i poniesie odpowiedzialność karną. Sąd rejonowy w Wejherowie skazał 18-letniego Michała G. za spowodowanie tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie nastoletnie pasażerki. Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 listopada około godziny 2:40 na drodze powiatowej pomiędzy Kurowem i Choczewkiem w gminie Choczewo. Jak ustalono w toku śledztwa, Michał G. kierował Volkswagenem Passatem. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem, zjechał na prawe pobocze i uderzył w znajdujące się przy drodze drzewo. Dwie nastoletnie pasażerki poniosły śmierć na miejscu. Jak informuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Gdańsku, prokurator Mariusz Duszyński, Michał G. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a w momencie wypadku znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,44 promila alkoholu we krwi. Ponadto ustalono, że samochód, którym kierował Michał G., nie posiadał aktualnych badań technicznych. Według prokuratury kierujący umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jadąc bez uprawnień i po spożyciu alkoholu miał nie dostosować prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem. Michał G. został oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć dwóch osób. Sąd uznał oskarżonego za winnego spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna otrzymał również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów przez 10 lat. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i uznał 18-latka za winnego zarzucanego mu czynu. Poza karą 5 lat więzienia i 10-letnim zakazem prowadzenia pojazdów przedłużył wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie o kolejne 4 miesiące. Puck podpisał porozumienie w sprawie pakietu projektów rewitalizacyjnych. W jego ramach wykonane zostaną 4 inwestycje. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. zagospodarowanie 3 skwerów w centrum miasta poprzez nowe nasadzenia, modernizację oświetlenia oraz wymianę elementów małej architektury, rozbudowa i doposażenie klubu seniora, realizacja inicjatyw sąsiedzkich i międzypokoleniowych, takich jak wydarzenia integracyjne, działania sportowe czy warsztaty, rozwój oferty wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez działania Puckiego Centrum Wsparcia oraz poprawę efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy Starym Rynku. Jak zaznacza Urząd Miasta Puck, podpisanie porozumienia jest ważnym etapem na drodze do pozyskania środków z funduszy europejskich dla Pomorza i realizacji przedsięwzięć, które od lat są wskazywane przez mieszkańców jako istotne dla rozwoju naszego miasta.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Gdynia ponownie staje się żeglarską stolicą świata. Na wodach Zatoki Gdańskiej trwają Mistrzostwa Świata Juniorów klasy 470. Od środy rozpoczną się kolejne międzynarodowe regaty. W dniach od 15 do 19 lipca odbędą się test event przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata World Sailing 2027, inkluzywne Mistrzostwa Europy Eurosaf oraz zawody klasy Formula Wing i GWA.
2: Test event, niesamowita impreza dla nas i dla World Sailingu. Test przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w przyszłym roku. W tym roku zawitają do nas przeróżne klasy. Przede wszystkim mamy 49era, 49era FX. Mamy też Wing Foila, dwie różne odmiany, które wśród innych imprez, które są w trakcie Gdynia Sailing Days, organizujemy tutaj i testujemy różne rzeczy. Testujemy przygotowanie technologiczne, testujemy testujemy to, jak pracować będziemy w przyszłym roku z sędziami zagranicznymi, z naszymi polskimi, tak, żeby wszystko tutaj się odbyło no, jak najłatwiej, jak najsprawniej dla wszystkich tych setek

osób, które przyjadą z całego świata już na te wielkie wydarzenie. Zaczynamy 14 lipca i kończymy 19. Nie są to jednak daty zamknięte, dlatego że każdego dnia zaczyna inna klasa, no i te ceremonie zakończenia już zaczynają.

0: niepełnosprawnościami. Będą wszyscy ścigać się na jednym akwenie. No, będzie to wspaniałe święto. I teraz taka namiastka tego, żeby przetestować, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku.
1: Mówi członek zespołu organizacyjnego Mistrzostw Świata 2027 Piotr Oleksiak. Finał bez zmagania będzie można śledzić na żywo w transmisjach internetowych Polskiego Związku Żeglarskiego. Zmieniamy dyscyplinę. Stolem Gino wraca na zieloną murawę. Przed piłkarzami czwartoligowego zespołu pierwszy mecz kontrolny przed startem nowego sezonu. W najbliższą sobotę Stolem podejmie AS Kolbudy. Pierwszy gwizdek sędziego na arenie mistrzów zabrzmi o godzinie 11. 22 lipca o godzinie 18 w Redzie Gniewnianie zmierzą się z miejscowymi Orrentami. Trzy dni później Stolem ponownie zagra przed własną publicznością, podejmując Anioły Garczegorze. Początek sparingu o godzinie 11. Przed ostatnim rywalem Gminy w sparingach będzie KS Chwaszczyno. Mecz rozgrywany na boisku rywala 29 lipca o godzinie 19. Okres przygotowawczy Stolem zakończy spotkaniem u siebie. 1 sierpnia czwartligowiec podejmie TLG Gdańsk. Mecz rozpocznie się o godzinie 17. Na ligowe boiska Stolem powróci w weekend 8-9 sierpnia. Na inaugurację sezonu Gniewnianie podejmą KP Stargard Gdański. Jeszcze tylko do 22 lipca trwają elektroniczne zapisy do 24 edycji Energa Bieg Świętego Jakuba w Lęborku. Natomiast zawody odbędą się 25 lipca. Uczestnicy zmierzą się z atestowaną trasą o długości 10 km, prowadzącą ulicami miasta. Honorowy start zaplanowano na godzinę 9.45 na Placu Pokoju, a ostry start nastąpi kwadrans później na ulicy Armii Krajowej. Meta również znajdować się będzie na Placu Pokoju. W biegu mogą wystartować osoby, które ukończyły 16 lat. Elektroniczne zapisy potrwają do 22 lipca, a organizatorem wydarzenia jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Na ich stronie można szukać szczegółowych informacji o zawodach. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia ma nowego środkowego obrońcę. Do żółto-niebieskich dołączył 25-letni Hiszpan Javi Dominguez, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-2028 z opcją przedłużenia. Piłkarz jest wychowankiem Akademii Realu Madryt. W swojej karierze występował także w SF Talavera dla Reina, Real Union i rezerwach Celta Vigo. Ostatni sezon spędził w hiszpańskim Merida, gdzie rozegrał 31 spotkań, zdobył 2 bramki i zaliczył 4 asysty. Dominguez ma wzmocnić defensywę żółto-niebieskich przed rozpoczęciem nowego sezonu w pierwszej lidze. Z lądu przechodzimy do wody. Kończą się zapisy do 4. Sopockiego Maratonu Pływackiego. Zawody odbędą się 9 sierpnia na wodach Zatoki Gdańskiej, a na liście startowej zostało już tylko kilka wolnych miejsc. Łączny limit uczestników wynosi 170 osób. Tegoroczna edycja przyniesie nowość. Obok dystansów 5 i 10 km po raz pierwszy rozegrany zostanie także wyścig na 15 km. Najdłuższa trasa wystartuje z plaży przy Molo w Gdańsku Brzeźnie, a zawodnicy będą mieli 5,5 godziny na dotarcie do mety w Sopocie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Sopocki Klub Pływacki we współpracy z sopockim Mosirem oraz sopockim Woprem. Formularza do zapisów szukajcie na stronie elektronicznezapisy.pl. Wycetnie wytrwa zgrupowanie selekcyjne koszykarskiej reprezentacji Polski mężczyzn do lat 14. W Centralnym Ośrodku Sportu trenuje 18 zawodników z rocznika 2012, którzy walczą o miejsce w narodowej kadrze. Młodzi koszykarze uczestniczą w pierwszym z dwóch kampów organizowanych przez Polski Związek Koszykówki. Podczas grupowania zawodnicy pracują nad podstawowymi elementami gry zespołowej, współpracą w ataku, zasadami szybkiego ataku oraz obroną, od pojedynków jeden na jednego aż po ustawienie 5 zawodników na boisku. Po drugim obozie selekcyjnym trenerzy wyłonią skład, który będzie reprezentował Polskę podczas prestiżowego międzynarodowego turnieju Sulewenia Bal. Głównym trenerem kadry U14 jest Wojciech Bychawski, a zgrupowanie w Setniewie potrwa jeszcze kilka dni. Zmieniamy dyscyplinę. Ruszyły zapisy na jubileuszowy 20. bieg niepodległości w Kosakowie. Jedna z największych imprez biegowych w regionie odbędzie się 7 listopada na terenie lotniska w Kosakowie. Organizatorzy przygotowali rywalizację dla biegaczy, miłośników Nordic Walking oraz zawodników z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Dorośli będą mogli wystartować na dystansach około 5-10 km. Zaplanowano także biegi dla dzieci i młodzieży oraz 5-kilometrowy marsz Nordic Walking. Limit uczestników całego wydarzenia wynosi 999 osób, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Elektroniczne zapisy potrwają do 4 listopada. Będzie można zapisać również dzień przed zawodami oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na lotnisku w Kosakowie. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej Centrum Sportowego w Kosakowie. Zmieniamy dyscyplinę. Tour de Pologne wraca na Pomorze, a z tej okazji na portalu nadmorski24.pl można zobaczyć wyjątkowe archiwalne zdjęcia z historii wyścigu. Fotografie z lat 40. ubiegłego wieku udostępnione przez Narodowe Archiwum Cyfrowe pokazują rywalizację kolarzy m.in. w Gdyni i w Warszawie. Tegoroczna 83. edycja Tour de Pologne rozpocznie się 3 sierpnia właśnie w Gdyni. Kolarze wystartują ze skweru Kościuszki i pokonają pierwszy etap do Koszalina o długości 234 km. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał ten legendarny wyścig blisko 80 lat temu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl, gdzie czeka galeria unikatowych archiwalnych fotografii. Szukajcie w zakładce Sport.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

pamiętam jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz, że dwoje ludzi w